0: Zmiany w pogodzie, będzie burzowo i deszczowo, ale też upalnie. Zmiany też na stacjach paliw, w górę ceny benzyny. Ruszyły matury, niestety nie obyło się bez wycieku, ale już w trakcie egzaminu.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Agnieszka Trojanowska, Wis. W pogodzie idzie spora zmiana, po wyjątkowo słonecznej i miejscami gorącej majówce zrobi się burzowo, deszczowo, a miejscami chłodniej. W pasie od Dolnego Śląska przez Wielkopolskę po Warmię i Mazury trzeba od dziś liczyć się z opadami deszczu. Miejscami opady będą silne, mówi synoptyk Agnieszka Prasek.
2: Wtorek, czwartek to najbardziej aktywny okres, opady, burze i porwisty wiatr.
0: Kraj podzieli się na chłodniejszą, północno-zachodnią część, gdzie temperatury spadną nawet poniżej 10 stopni, i cieplejszą, południowo-wschodnią, gdzie nadal będzie powyżej 20. Po majówce rosną ceny paliw. Ministerstwo Energii ustaliło, że dziś litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,49 zł. Benzyny 98 6,99. Bez zmian w stosunku do majówki olej napędowy 7,31. Trzeba brać pod uwagę, że ceny na światowych rynkach wzrosły z powodu sprzecznych doniesień o cieśninie Ormus, mówi Jakub Boguski, analityk rynku paliw z e-petrol.pl.
3: I obawiam się, że taka tendencja przełoży się także na polskie ceny krajowe. Tutaj oczywiście nie mówimy o jakichś rewolucyjnych podwyżkach, ponieważ i te zmiany na rynkach światowych nie są czymś zaskakującym. Nie mamy jakiegoś drastycznego jeszcze cały czas skoku cen.
0: Delikatnie natomiast tanieje autogaz. To paliwo nie jest objęte rządowym programem CPN. Średnie ceny LPG już zbliżały się do 4 zł za litr. Teraz analitycy spodziewają się kilkugroszowych spadków. Wpływ pracy na człowieka i na otaczającą go rzeczywistość oraz kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni. To tematy rozprawki na pisemnym egzaminie maturalnym z języka polskiego na poziomie podstawowym. Na tegorocznej maturze pojawiły się też takie lektury jak Antygona, Ferdyturka, Inny Świat, Lalka i Przedwiośnie.
4: Ja ogólnie się nie stresowałam, bo to jest taki przedmiot, że tak właściwie wybrnie się w jakikolwiek sposób. Ważne, żeby dobrze uzasadnić.
5: Chyba zdałam. Wydaje mi się, że zamknięte zadania mam dobrze wszystkie.
6: Dużo lektur przewidziałam. Na przykład Przedwiośnie, Lalka była, Antygona była, a tego się akurat nie uczyłam, ale chyba git.
7: Fajne lektury, liczyłem na Lalkę, była Lalka, przyjemna matura.
0: Niestety w trakcie egzaminu w sieci znalazły się zdjęcia arkuszy. Jednak jak mówi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski, nie wpłynęło to na przebieg egzaminu.
8: Zostało zrobione zdjęcie. Zgodnie z procedurami egzaminacyjnymi każda osoba, która tylko wnosi niedozwolone urządzenie, będzie miała unieważniony egzamin maturalny z tego przedmiotu. Więc jeżeli zostało wniesione to urządzenie, to już dyrektor szkoły może unieważnić ten egzamin.
0: Dodam, że już za 3 godziny kolejny maturalny egzamin pisemny z matematyki na poziomie podstawowym. Stefan Horngacher wraca do Polski. Austriacki trener będzie koordynatorem systemu szkolenia w reprezentacji skoczków narciarskich. Jak informuje PZN, Horngacher ma tu, cytat, ściśle współpracować z trenerami kadr narodowych. Horngacher był już trenerem biało-czerwonych w latach 2016-19.
1: A co w regionie?
9: Nastolatkowie i młodzi dorośli do 25 roku życia coraz częściej jeżdżą na gapę i mają potem problem z zapłaceniem kary. Tak wynika z aktualnych danych Krajowego Rejestru Długów. Najwięcej nieletnich gapowiczów mieszka u nas w województwie wielkopolskim. Z grupy mieszkańców do 18 roku życia w systemie uwzględniającym dłużników widnieje ponad 800 osób, które muszą zwrócić w sumie 500 000 zł. W samym Koninie jazda miejskimi autobusami jest darmowa, ale tylko dla tych, którzy posiadają kartę mieszkańca. Pozostali pasażerowie, oprócz osób regulaminowo zwolnionych z opłaty, muszą mieć bilet. Mandat za jazdę na gapę to nawet 240 zł. Jeśli ktoś go nie opłaci, zostanie umieszczone w bazie dłużników, a to może skutkować poważnymi utrudnieniami. Taka osoba będzie mieć problem chociażby z uzyskaniem smartfona na raty. Ale autobusy w wielkopolskich miastach to nie jedyne środki transportu, w których trafiają się gapowicze. Osoby bez biletu bardzo często można zaobserwować także w regionalnych pociągach. Przewoźnicy podkreślają, że takie zachowania są przede wszystkim wyrazem nieuczciwości w stosunku do pozostałych podróżnych, którzy płacą za bilet. Było pięknie, a zaledwie po kilku miesiącach jest bałagan. W ostatnim czasie na terenie gminy i miasta Tuliszków doszło do co najmniej kilku aktów wandalizmu. Zniszczono ogrodzenie placu zabaw przy ulicy Jana Pawła II, czy uszkodzone zostały elementy zielono-niebieskiej infrastruktury przy stadionie. I to zaledwie kilka z przykładów negatywnych zachowań. Jednak podobnych przypadków na terenie tej gminy jest więcej. Urzędnicy opublikowali na samorządowym profilu w internecie zdjęcie tego, jak przed i po zniszczeniu zniszczeniu wygląda wspólna przestrzeń, która powstała całkiem niedawno. Pamiętajmy, że umyślne uszkodzenie mienia stanowi wykroczenie, a w przypadku znacznych szkód jest ono uważane za przestępstwo, zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 5. Władze Tuliszkowa w powiecie tureckim informują, że każdy taki przypadek, który dotyczy mienia gminy, będzie zgłaszany do odpowiednich służb w celu wykrycia i ukarania sprawców. Nie będzie żadnej taryfy ulgowej dla tego rodzaju wykroczeń. Samorząd apeluje też do świadków takich dewastacji, by nie pozostawali obojętni i reagowali na każdą próbę zniszczenia wspólnej przestrzeni, telefonując na policję.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Dziś możemy spodziewać się deszczu na północy i na zachodzie Polski, a w pasie od Dolnego Śląska i Ziemi Lubuskiej przez Wielkopolskę oraz Kujawy, Powarmię i Mazury możliwe będą burze. Nad morzem maksymalnie do 12 stopni, ale na pozostałym obszarze kraju utrzyma się wysoka temperatura do 20 na zachodzie, a na południowym wschodzie do 28.

0: Konin FM. A co w regionie?
1: Wraz z majem zaczęły obowiązywać wyższe stawki za ciepło dla mieszkańców miasta. Uwzględniono w nich opłaty za trzecie źródło, czyli geotermię. Piotr Wolicki, prezes Konińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zastanawia się, po co nam to było.
2: Jeżeli patrzy się na to, o czym mówi też MPEC, składniki, no to na ten moment ten wpływ jest ograniczony z tego powodu, że dodaje się tak, można tak powiedzieć, szczyptę tego ciepła od geotermii. No tylko, że ta szczypta drogo kosztuje i powoduje, że jeżeli coś ma udział 1,8% w zamówionej mocy, a wzrasta cena tej zamówionej mocy kilkakrotnie więcej niż jest ten udział, no to jest to bardzo drogi udział. No i teraz można to przedstawiać w ten sposób, że no tak, ale to jest niewiele, to się rozlewa. No to ja zadaję pytanie, ale po co mi to? Tak? Czyli na tym etapie mamy najdroższą instalację, której szczyptę dodaje się. Jak wejdziemy w takie szczegóły, to bardzo długo byśmy o tym opowiadali, ale żeby oddać sens, dodajemy właśnie tak zwaną szczyptę ciepła z geotermii, która powoduje kilkuprocentowy wzrost ceny ciepła. No i to na pewno nie było w założeniach projektowych przyjmowane, że to ma tak wystartować. Słyszymy o problemach właśnie technologicznych.
1: A te ma rozwiązać w pierwszej kolejności czyszczenie istniejącego otworu zatłaczającego, by jego możliwości mogły ulec poprawie, oraz planowane w przyszłych latach wywiercenie jeszcze jednego. Dodajmy, że na nowe, wyższe rachunki oprócz geotermii wpłynęła także podwyżka opłaty za przesył ciepła. Zmiana, która daje szansę, twoja droga do zatrudnienia. To tytuł webinarium, które organizuje punkt informacyjny funduszy europejskich w Koninie.
3: Będziemy mówiły między innymi o tym, jak osoby, które pracują w grupie kapitałowej ZEPAK albo osoby, które są związane z tym sektorem wydobywczo-energetycznym, mogą znaleźć nową pracę albo założyć własną działalność gospodarczą. Na webinarium oczywiście zapraszamy Państwa już teraz i dlatego zapraszamy też do zapisów. Oczywiście link do zapisów i adres mailowy znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej, a webinarium odbędzie się w środę 13 maja o godzinie 10. Natomiast 14 maja w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kole zorganizujemy spotkanie stacjonarne dla wszystkich, którzy chcieliby uzyskać informacje na temat funduszy europejskich na podniesienie kompetencji i kwalifikacji dla osób dorosłych. Na to spotkanie zapraszamy wszystkich mieszkańców Koła i okolic. W trakcie tego wydarzenia będziemy mówiły o tym, jak pozyskać wsparcie z Unii Europejskiej na kursy, szkolenia, studia podyplomowe, zarówno dla osób fizycznych, takich, które nie mają własnej działalności gospodarczej, ale także dla pracodawców i ich pracowników, żeby firmę rozwijać, a wiemy, że kursy i szkolenia teraz znacząco podnoszą jakby status firmy na całym rynku. To spotkanie organizujemy razem z Powiatowym Urzędem Pracy w Kole, dlatego możecie Państwo się zgłaszać bezpośrednio do nas, jak i do Powiatowego Urzędu Pracy w Kole, żeby zapisać się na to spotkanie.
1: Mówiła Justyna Tomczak z PIFE w Koninie.
4: Konin FM.
0: Konin FM.
4: Naturalnie, że lokalnie.

0: Konin FM 104.1.
1: Wiadomości Konin FM.
2: W ubiegłym roku stworzono m.in. nowe przewieralnie, które nadają się do tego, by korzystały z nich osoby na wózkach. Teraz budowane są na przykład podjazdy. To wszystko niewielkim kosztem i siłą własnych pracowników. Na terenie Miejskiego Ośrodka Wypoczynkowego Przystań Kosławice przeprowadza MOSiR. Jednak w Koninie nie brakuje innej infrastruktury, która nie do końca jest dostosowana do osób ze szczególnymi potrzebami. Czy widząc jakieś niedociągnięcia, mamy do kogo się zwrócić?
3: Jest taka osoba odpowiedzialna w mieście, jest to oficer dostępności, do którego osoba z niepełnosprawnością może się zgłosić. Dużo osób zgłasza się również do Centrum Organizacji Pozarządowej, a tam w Centrum Organizacji Pozarządowej działa też Powiatowa Rada do Osób z Niepełnosprawnościami.
2: Tłumaczy Katarzyna Wagner, radna miasta Konina z Koalicji Obywatelskiej, która sama często podejmuje interwencje w imieniu osób na wózkach. Na przykład na wielu osiedlach można zauważyć samochody parkujące na chodnikach. Można to robić jednak tylko wtedy, gdy zostawimy pieszym 1,5 metra, a z tym bywa różnie.
3: Bądźmy wyrozumiali dla wszystkich. To nie chodzi o to, żeby was karać, bo też bym tego nie chciała, bo jednak zdrowych osób jest więcej, tak? A miejsc parkingowych bardzo mało, ale miejmy w tle inne osoby.
2: Trzeba bowiem zdawać sobie sprawę, że osoba na wózku bez opiekuna, natrafiając na taką przeszkodę, będzie miała problem z jej ominięciem. Czeka ją zjazd z wysokiego krawężnika, przejazd wśród samochodów po ulicy i znów wjazd na chodnik poprzedzony pokonaniem krawężnika. Nie jest to takie łatwe, jakby mogło się wydawać. Tymczasem PGKiM usuwa kolejne bariery w miejskich blokach.
3: Teraz jesteśmy w trakcie realizacji podjazdu dla osoby z niepełnosprawnością w hotelu Sonata, na byłym hotelu Sonata w tym budynku, bo tam jest podjazd od głównego wejścia, natomiast są też mieszkania socjalne z drugiej strony tak dawnej restauracji i tam osoby z niepełnosprawnością nie mają możliwości wejścia, a jest taka osoba tam, która się do mnie zgłosiła i na mój wniosek, myślę, że czerwiec, lipiec już ten podjazd powstanie.
2: Zapowiada radna Katarzyna Wagner. Wraz z majem na terenie Wielkopolski do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego włączono 4 nowe jednostki OSP oraz 10 ponownie wpisano na tę listę. Nowe to OSP w Smolicach, powiat krotoszyński, w Kwileniu, powiat pleszewski, OSP w Powierciu, niedaleko Koła oraz w Mielnie w powiecie gnieźnieńskim. A jeśli chodzi o jednostki strażackie wpisane ponownie do Krajowego Systemu, to mowa tu o Ludwinowie koło Jarocina, Targowej Górce i Marzeninie niedaleko Wrześni, w powiecie poznańskim o Mrowinie, Gowarzewie oraz Petnie, Baborowie niedaleko Szamotu, Stróżewie koło Chodzieży, a także Kaczlinie i Międzychodzie. A przy okazji tematu bezpieczeństwa zajrzyjmy do podkonińskiej gminy Stare Miasto. Tam priorytetem pozostaje dalsze wzmacnianie systemu reagowania oraz profilaktyka, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa drogowego, zapobiegania pożarom, a także przeciwdziałania zagrożeniom związanym z narkotykami i przestępczością internetową. W ubiegłym roku na terenie gminy odnotowano 17 wypadków drogowych, w tym jeden ze skutkiem śmiertelnym oraz ponad 200 kolizji. Te dane potwierdzają, że jednym z najważniejszych wyzwań pozostaje bezpieczeństwo na drogach. Z kolei Straż Pożarna odnotowała 141 zdarzeń, w tym 32 pożary i 97 miejscowych zagrożeń. W porównaniu do jeszcze wcześniejszego roku oznacza to spadek liczby miejscowych zagrożeń oraz wzrost liczby pożarów. To, co cieszy, to fakt, że rok temu do użytku oddano nową strażnicę OSP w Żychlinie, a jednostka OSP Lisiec Wielki została ponownie włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na kolejne lata. W Słupeckim Starostwie odbyło się spotkanie poświęcone koncepcji utworzenia Lokalnego Centrum Cyberbezpieczeństwa. Ta inicjatywa jest odpowiedzią na nowelizację ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa oraz rosnących wyzwaniach związanych z ochroną infrastruktury informatycznej jednostek samorządu terytorialnego. Mowa była m.in. o ramach współpracy między jednostkami samorządu w zakresie reagowania na takie incydenty, ale także o nowych obowiązkach prawnych wynikających z nowelizacji ustawy. Poruszono także temat dostępnych źródeł finansowania projektu w ramach środków europejskich oraz omówiono wstępny harmonogram działań w odniesieniu do planowanego naboru w tym roku. Spotkanie zostało zorganizowane wspólnie z Wielkopolską Akademią Nauki i Rozwoju. Wzięli w nim udział przedstawiciele wszystkich gmin z terenu powiatu słupeckiego. Dodajmy, że w całym regionie na ewentualne ataki infrastruktury informatycznej przygotowują się także samorządowe zakłady zapewniające mieszkańcom na przykład wodę czy ciepło. Ataki hakerskie na takie miejskie albo gminne sieci mogą na wiele godzin sparaliżować funkcjonowanie firm, instytucji i zwykłych mieszkańców. Najdroższa w Polsce albo i w Europie, omijana przez wielu, ale potrafi doprowadzić do fajnego celu. Autostrada Wielkopolska między Koninem a Świeckiem to niekiedy najwygodniejsze połączenie do wielu ciekawych miejsc w Wielkopolsce i w Lubuszkiem. W czasach, kiedy mikrowyprawy cieszą się coraz większą popularnością, jest turystyczną osią umożliwiającą komfortowy dojazd do tras prowadzących do niezwykłych atrakcji. W ramach akcji Kierunek Przygoda administrator koncesyjnego odcinka przygotował propozycję ciekawych weekendowych i wakacyjnych mikrowyjazdów, idealnych na rodzinne spędzenie czasu. Turystyczny cykl rozpoczynamy od wyprawy śladami Piastów. Przystanek pierwszy Gniezno, potem Dziechanowice, Ostrów Lednicki i Lednicki Park Krajobrazowy oraz Pobiedziska. W tych miejscach można zobaczyć na przykład Wielkopolski Park Etnograficzny, Muzeum Pierwszych Piastów, Gród Pobiedziska oraz skansen miniatur Szlaku Piastowskiego. Zachęcamy do takich wycieczek, ale w pierwszej kolejności warto skupić się na zdrowiu. Już jutro w klasztorze ojców franciszkanów na Koniskiej Starówce od godziny 17.15 do 18.00 badania w ambulansie tętnic kończyn dolnych i aorty, płuc i oskrzeli, osteoporozy, a także zakwaszenia. Szczegóły w internecie na profilu społecznościowym konińskich franciszkanów.
1: Konin FM.
0: Konin FM.
1: Naturalnie, że lokalnie.

0: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jaja ściółkowe klasy M, złota nioska, 10 sztuk. Cena przed obniżką 10,49. Teraz tylko 7,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl. To się opłaca. Reklama.
3: A co w regionie?
4: W powiecie konińskim powstają nowe GPZ-y.
5: Szanowni Państwo, często pytacie, co jest budowane tutaj w Rybnie. Otóż kilka lat temu gmina wystąpiła do energetyki o budowę głównego punktu zasilania w trosce o bezpieczeństwo energetyczne gminy. Cieszę się, że w zeszłym roku Energa rozpoczęła budowę tutaj w Rybnie głównego punktu zasilania, co z pewnością poprawi bezpieczeństwo energetyczne gminy.
4: Tłumaczy wójt Wierzbinka Paweł Szczepankiewicz. Realizacja tej inwestycji ma zapewnić nowe rezerwy mocy dla przedsiębiorstw rozpoczynających swoją działalność w okolicy. To także możliwości większego przyłączenia nowych źródeł i tworzenia klastrów energii czy spółdzielni energetycznych. Nie sztuką bowiem postawić fotowoltaikę. Duże znaczenie mają możliwości odbioru prądu z OZE przez sieć. Tymczasem mieszkańcy gminy Wierzbinek, organizacje pozarządowe, inwestorzy i przedstawiciele innych podmiotów mogą wziąć udział w badaniu ankietowym dotyczącym rozwoju zielono-niebieskiej infrastruktury. Chodzi dokładnie o inwestycję, której celem jest zagospodarowanie terenu przy szkole podstawowej w Morzyczynie oraz zwiększenie retencji wód opadowych i poprawa jakości środowiska lokalnego.

0: komunalnego. W ramach zadania powstanie zbiornik do wody deszczowej. Przewidziano także budowę boiska trawiastego do gry w piłkę nożną z systemem nawadniania deszczówką i boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przepuszczalnej. Istotnym elementem inwestycji będzie również utworzenie ogrodu deszczowego oraz łąki kwietnej, które wspierać będą naturalną retencję i poprawią mikroklimat otoczenia szkoły. Będzie instalacja elementów małej architektury, takich jak ławki, lampy solarne, stanowiska do gry w szachy i tenisa stołowego oraz tablice edukacyjne pełniące funkcję rekreacyjną i dydaktyczną. Koniska Lewica prowadzi zbiórkę książek. Wielu z nas ma w swoich domach dawno już przeczytane egzemplarze. Czas nadać im drugie życie.
1: Do 9 maja, od soboty, zapraszamy wszystkich chętnych. Można do naszego biura w Koninie na ulicy Energetyka 3A przywieźć książki już przeczytane. My te książki odbierzemy, spakujemy i przekażemy dalej.
2: Nie chcieliśmy się ograniczać tylko do nowych książek, ponieważ wiemy, że w starych zbiorach bardzo często można znaleźć perełki, białe kruki i razem z tymi, można powiedzieć, perelowskimi, już nieaktualnymi publikacjami często zdarza się, że trafiają się naprawdę książki wartościowe, które się nie zdezaktualizowały. Wszystkie książki dostaną nowe życie, tylko niektóre niekoniecznie w formie książki.
3: Mamy w swojej placówce kącik taki book crossingu i jest to miejsce między innymi także do tego, aby te książki, które nie wiem, nie przydadzą się seniorom, nie trafią do szpitala, trafiły także do placówki szkolnej, gdzie z nich będą korzystać dzieci.
2: Zbiórka dotyczy wszystkich książek i będziemy gromadzić wszystko, więc jeżeli ktoś ma na zbyciu słowniki, encyklopedie, albumy, atlasy, etc., to jak najbardziej może je w tym tygodniu do 9 maja przynosić.
0: Mówili Paweł Najman, sekretarz Nowej Lewicy w Koninie, Damian Kruczkowski, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej i Karol Fritz, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na osiedlu Kosławice. Akcja Książkobranie prowadzona jest w siedzibie Lewicy przy ulicy Energetyka 3, a do soboty włącznie, codziennie od 10 do 11 oraz od 18 do 19, a w sobotę dodatkowo jeszcze od 14 do 15.

0: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie. Reklama.
1: Zielona, paliwo, że pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni poprzednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.
2: Szkoła Jazdy Turbo organizuje kursy ADR, które pozwolą Ci zapoznać się w szczegółowy sposób z zasadami przewozu materiałów niebezpiecznych. Na szkolenie zapraszamy kierowców chcących podjąć pracę związaną z transportem takich towarów. Ilość miejsc ograniczona. Telefon 500 076 890. Konin Poznańska 47. Reklama.
3: Maturzyści wracają dziś do sal, by zmierzyć się z obowiązkową matematyką. Wstrzymanie ognia w wojnie z Rosją ogłosił prezydent Ukrainy. My będziemy spać, gdy obok Ziemi przeleci z dużą prędkością planetoida. To już dziś w nocy.
0: Wiadomości Konin FM.
3: Agnieszka Trojanowska-Bis. Maturzyści napisali wczoraj swój pierwszy egzamin na język polski pisemny. Mieli 4 godziny, reakcje po wyjściu pozytywne, zwłaszcza z tematu wypracowania, który dał im dużą swobodę w doborze lektur.
4: Poszło dobrze, bardzo podobał mi się temat wypracowania, dlatego że dotyczył wpływu pracy na człowieka i na rzeczywistość. No, także lalka, dżuma, wiadomo, myślę, że będzie dobrze.
5: Drugi było coś w stylu, kiedy ważne jest dla człowieka to, jak go postrzegają inni. Coś w tym stylu było. Ja akurat miałem ten pierwszy z tą pracą, to ja osobiście wziąłem na pierwsze dżumę, żeby pokazać jakby to, że ktoś pracuje na rzecz innych, a jako drugie wziąłem rok 1984, żeby pokazać jakby to drugie przeciwieństwo.
3: Ale i w tym roku zdarzył się wyciek. Krótko po rozpoczęciu egzaminu do internetu trafiły zdjęcia fragmentów arkusza maturalnego. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej nie wyklucza w związku z tym złożenia zawiadomienia do prokuratury, jeśli będzie uzasadnione podejrzenie złamania prawa. Dziś za 2 godziny maturzyści napiszą obowiązkową matematykę. Prezydent Ukrainy Władimir Zełenski ogłosił reżim ciszy w wojnie z Rosją, poczynając od północy z wtorku na środę. Ukraiński przywódca zaznaczył, że do tej pory nikt nie zwrócił się oficjalnie do władz w Kijowie z propozycją przerwania działań zbrojnych zapowiedzianą wczoraj przez stronę rosyjską. Będziemy reagować symetrycznie, oznajmił Zełenski. Nadszedł czas, by rosyjscy przywódcy podjęli konkretne kroki w celu zakończenia tej wojny, skoro rosyjskie Ministerstwo Obrony uznaje, że nie zorganizuje parady w Moskwie bez zgody Ukrainy. Wcześniej przywódca Rosji Władimir Putin miał zdecydować o wprowadzeniu 2-dniowego zawieszenia broni w wojnie z Ukrainą, obowiązującego 8 i 9 maja, czyli w piątek i w sobotę, w związku z obchodami rocznicy zwycięstwa stalinowskiego ZSRR nad hitlerowskimi Niemcami w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej, jak w Moskwie określa się tę część II wojny światowej. Pod koniec maja dojdzie do podpisania traktatu między Polską a Wielką Brytanią. Będzie to traktat realnie wzmacniający naszą współpracę, szczególnie w dziedzinie obronności, ale nie tylko, poinformował premier Donald Tusk.
6: W tym czasie jest rzeczą bardzo ważną, żeby szukać realnych partnerów z dużym potencjałem, którzy są gotowi do stałej współpracy militarnej i dziedzinie, szeroko pojętej dziedzinie obronności. Wielkiej Brytanii zależy też na tym, aby mieć rzetelnego adwokata, jeśli chodzi o zbliżenie się Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej.
3: Traktat ma dotyczyć przede wszystkim współpracy militarnej, ale też gospodarczej i kulturalnej. Rok temu podobną umowę Polska podpisała z Francją, a w planach także traktat z Niemcami. Po majówce ceny benzyny poszły o kilka groszy w górę. Ministerstwo Energii opublikowało nowe stawki maksymalne na dziś. To 6 zł 49 groszy za litr benzyny 95, 6,99 za litr 98 i 7,31 groszy za diesla. 100-metrowa planetoida przeleci nad Ziemią już najbliższej nocy. W Polsce będzie wtedy godzina 3. Eksperci NASA zapewniają, że nie grozi nam zderzenie, ale skutki ewentualnego uderzenia byłyby poważne. My możemy jednak spać spokojnie i bezpiecznie, i to mimo, że obiekt minie nas prędkością nieco ponad 14 km na sekundę.
0: Konin FM. Pogoda.
7: Deszcz będzie, tak jak zapowiadano w tym tygodniu, ale u nas możemy spodziewać się opadów dopiero w nocy, ze środy na czwartek. A tymczasem, teraz w Wielkopolsce mamy 13 stopni, wiatr w porywach 18 km na godzinę, ciśnienie 1010 hektopaskali. W ciągu dnia w Koninie maksymalnie dzisiaj 26-27 stopni, będą chmury, jutro tych chmur nieco mniej i jutro 24 kreski w Koninie.
8: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
9: Dzień dobry w drugi dzień pomajówkowy. Po siódmej o naborze naszych lokalnych kupców, którzy chcieliby pokazać się na Dniach Konina, oraz o tym, jak w powiecie słupeckim zorganizowano system ostrzegania mieszkańców przed niebezpieczeństwami. Dobrego dnia, będziemy dzisiaj balować do godziny 10:00.

0: Na Błoniach spotkamy budki konińskich kupców. Co roku w internecie można zauważyć komentarze, że na dniach Konina panowały ceny rodem z nadmorza, a małą gastronomię zapewniały firmy spoza regionu. Tymczasem Konińskie Centrum Kultury chce, by w czasie święta miasta byli obecni nasi rodzimi sprzedawcy. Na profilu społecznościowym KCK podano numer telefonu, pod którym mogą dzwonić zainteresowani lokalni przedsiębiorcy. Przypomnijmy, że Dni Konina odbędą się od 19 do 21 czerwca. Wystąpią m.in. Agnieszka Chylińska, zespół Ira oraz Elżbieta Adamiak.
1: Reklama. Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lease Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lease Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Reklama.
3: Konin FM. Najbardziej

0: Wróżka z kalendarza.
1: Szybko ten czas po majówce leci, prawda? Dzisiaj 5 dzień maja. Imieniny obchodzą Irena, Waldemar i Gotard, zatem wszystkiego dobrego dla solenizantów. W kalendarzu mamy dzisiaj Światowy Dzień Higieny Rąk, Dzień Bez Makijażu, Międzynarodowy Dzień Położnej, Dzień Walki z Dyskryminacją Osób z Niepełnosprawnością, Dzień Europy i Światowy Dzień Astmy. Czyli z jednej strony zdrowie i codzienna troska, a z drugiej trochę luzu. A z trzeciej jeszcze mamy trzecią stronę medalu. Przypomnienie, że cywilizacja jednak najlepiej wygląda wtedy, kiedy nikogo nie spycha na bok.
0: Kartka z kalendarza.
1: W 1228 roku we wsi Cienia koło Kalisza książę wielkopolski Władysław Laskonogi wydał pierwszy w Polsce przywilej gwarantujący prawa poddanych wobec władzy. Czyli już wtedy ktoś uznał, że władza też powinna się samoograniczać. W 1494 roku Krzysztof Kolumb odkrył Jamajkę. W 1523 roku na Wawelu nieznany sprawca usiłował zastrzelić króla Zygmunta Starego. Jak widać po tej historii, niestety, ale no cóż, nie wszystkie polityczne napięcia są wynalazkiem naszych czasów. W 1829 roku otwarto Bibliotekę Raczyńskich w Poznaniu. W 1848 roku podczas Powstania Wielkopolskiego powstańcy niestety przegrali potyczkę pod Obornikami.
2: Konin FM.

0: FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Wiadomości sportowe Konin FM.
2: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Daria Kasatkina lub Katie McNally będzie pierwszą rywalką Igi Świątek podczas turnieju tenisowego w Rzymie. Polka zmagania na Foro Italico zacznie od drugiej rundy, bo jest rozstawiona z numerem 4. Magda Linet rozpocznie turniej od meczu z Niemką Tatianą Marią, natomiast Magdalena Fręch od starcia z Filipinką Aleksandrą Jalą. Świątek turniej w Rzymie wygrywała aż 3 razy. W ubiegłorocznej edycji dotarła do trzeciej rundy, w której przegrała z Amerykanką Daniel Collins. Tytuł będzie bronić Włoszka Jasmine Paolini. W turnieju mężczyzn pod nieobecność kontuzjowanego Kamila Majszaka zagra tylko Hubert Hurka, czy w pierwszej rundzie zmierzy się z Janikiem Hanfmanem z Niemiec. Trener, który doprowadził Kamila Stocha do olimpijskiego złota, wraca pracować z polskimi skoczkami. Stefan Horngacher będzie koordynatorem systemu szkolenia w reprezentacji, o czym więcej wie Przemysław Pozowski.
3: Jak informuje PZN, Horngacher ma, tutaj cytat, ściśle współpracować z trenerami kadr narodowych, a model współpracy zakłada jednoznaczny podział odpowiedzialności oraz jasno zdefiniowane i mierzalne cele sportowe. Jakie? Tego już nie doprecyzowano. Austriacki szkoleniowiec był już trenerem biało-czerwonych, to było w latach 2016-2019 i pod jego wodą biało-czerwoni zdobyli m.in. 2 medale igrzysk w Pjongczangu. Złoto wywalczył wtedy w Korei Kamil Stoch, a brąz drużyna. Przed tygodniem PZN ogłosił, że Maciej Maciusiak pozostanie trenerem kadry A, w której znalazło się 6 zawodników. Kacper Tomasiak, Paweł Wąsek, Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Maciej Kot i Klemens Joniak. A Horngacher ostatnio był głównym trenerem reprezentacji Niemiec.
2: Radomiak pokonał Lechię Gdańsk 3-1 na zakończenie 31. kolejki Ekstraklasy. Bohaterem gospodarzy został Abdul Tapsoba, który strzelił wszystkie 3 gole. Dzięki temu Radomiak awansował na 8 miejsce, a Lechia jest tuż nad strefą spadkową. Tymczasem nowym trenerem Rakowa Częstochowa został Dawid Kroczek, 37-latek. Do tej pory w Ekstraklasie prowadził jedynie Krakowie, a ostatnio najpierw był w Częstochowie asystentem Marka Papszuna, a po jego odejściu do Legii pracował w pionie scoutingu. Potknięcie Manchesteru City w walce o mistrzostwo Anglii na zakończenie 35. kolejki Premier League zespół Pepa Guardioli tylko zremisował na wyjeździe z Evertonem 3-3, ratując punkt w ostatniej akcji meczu. City mają 5 punktów straty do Arsenalu i jeden mecz rozegrany mniej.
0: Konin FM.
1: Konin FM.
0: Naturalnie, że lokalnie.

0: Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy podpisano porozumienie, które porządkuje jedną z najważniejszych spraw w sytuacjach kryzysowych, czyli to, kto i jak ma ostrzegać mieszkańców przed zagrożeniem. To stanowisko kierowania komendy PSP w Słupcy będzie odpowiadało za uruchamianie i odwoływanie alarmów za pomocą syren na terenie całego powiatu. Strażacy będą robić to na polecenie wojewody lub starosty. Syreny alarmowe mogą zostać użyte m.in. w przypadku poważnych zagrożeń pogodowych, katastrof przemysłowych, zagrożeń chemicznych lub sytuacji kryzysowych, wymagających natychmiastowego ostrzeżenia ludności. System ma być zawsze sprawny, by móc zadziałać bez względu na porę dnia i nocy.
1: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
2: Miasto Konin wraz z partnerami realizuje projekt Niskoemisyjny Transport Publiczny w subregionie konińskim. Mamy kolejne efekty projektu. Nowa droga dla rowerów na Alejach 1 Maja w Koninie, nowoczesny system informacji pasażerskiej i wspólny bilet PKS Konin, MZK Konin i Kolei Wielkopolskich. Poza tym powstała już nowa droga dla rowerów wzdłuż Popiełuszki w Koninie oraz parking w Kole. Przed nami budowa nowej zajezdni autobusowej i centrum przesiadkowego w Koninie, a także dostawa 10 autobusów wodorowych i 6 autobusów elektrycznych. Projekt realizowany jest w ramach programu Regionalnego Funduszu Europejskiego dla Wielkopolski 2021-2027. U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.
3: Już jest Twój internet światłowodowy od IT Home. Internet od IT Home to szybkość, pewność i niezawodność, której potrzebujesz każdego dnia. Dowiedz się więcej. Telefon 63 307 0101. 63 307 0101.
4: Reklama. Konin FM. Konin FM.

0: Wielkopolskę.
1: A na koniec jeszcze planowane wyłączenia prądu. Od 8 do 9 bez energii będą Piotrowice. Na ulicach Brzoskwiniowej, Czereśniowej, Gilowej, Jagodowej, Jeziornej, Łąkowej, Malinowej, Polnej, Porzeczkowej, Poziomkowej. I tutaj już się roślinny klimat kończy, tylko zaczyna miejski, na Słupeckiej i wracamy do roślinnego klimatu, Truskawkowej, Wierzbowej i Winogronowej oraz Słomczyce także. Przypominam, od 8 do 9, bo to sporo trwało, więc wymienianie tych miejscowości, więc już można było się zgubić. Od 8 do 11 wyłączenia zaplanowano w Czarkowie oraz w Koninie na alejach 1 Maja i przy Dworcowej w niektórych nieruchomościach. Od 8 do 14 bez prądu będzie także część Piotrowic, Babin oraz Słomczyce przy Wrzosowej. Od 10 do 12 wyłączenia obejmą Babin Olendry oraz Kornaty. Od 11 do 14 prądu nie będzie znowu w Koninie, proszę, przy ulicy Grujeckiej oraz z Woli Podłężnej, na ulicach Bocznej, Brzozowej, Klonowej, Warciańskiej i Wodnej. Tutaj też część budynków. Od 12 do 15 wyłączenia zaplanowano w Szyszyńskich Holendrach.
2: Konin FM.
3: Konin FM.
2: One ticket, please.

0: Dziś na maturze matematyka. Pytamy maturzystów o nastawienie. Wstrzymanie ognia w wojnie z Rosją ogłosił prezydent Ukrainy. Narciarze zakończyli wyjątkowo długi w tym roku sezon narciarski na Kasprowym.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Agnieszka Trojanowska-Bis. Obowiązkowa matematyka to z zadaniami z tego obszaru zmierzą się dziś maturzyści. Drugi dzień matur rozpocznie się już za godzinę.
2: Bardziej się jeszcze stresuję niż przed polskim.
3: Matematykę chcę zdać dobrze, jednakże biorąc pod uwagę próbną maturę, która była w marcu, jest to trochę taka zagadka. Bardzo trudno była.
0: O nastroje pytamy zdających w szóstym liceum ogólnokształcącym w Łodzi.
4: Matematyka to jest ogólnie trudny przedmiot, a jeszcze właśnie w marcu była tak trudna ta próbna matematyka. Także no matematyką się trochę stresuję. Oby wszystko się udało i życzę każdemu powodzenia.
5: Będzie w porządku.
6: Czuję się bardzo przygotowany, już się nie mogę doczekać.
0: Matura jest w tym roku wyjątkowo liczna. Egzamin zdaje ponad 340 tysięcy tegorocznych absolwentów. Do tego dochodzą też absolwenci z poprzednich roczników, poprawiający egzamin albo zdający go po raz pierwszy. Kumulacja to efekt tego, że w tym roku edukację szkolną zakończyli uczniowie, którzy rozpoczęli naukę w wieku 6 lat w ramach odwołanej, potem reformy dotyczącej wcześniejszego obowiązku szkolnego. Prezydent Ukrainy Władimir Zełenski ogłosił reżim ciszy w wojnie z Rosją, poczynając od północy z wtorku na środę. Wcześniej agencja Reutera, powołując się na rosyjską państwową agencję RIA Nowosti, podała, że Władimir Putin zdecydował o wprowadzeniu dwudniowego zawieszenia broni w wojnie z Ukrainą, obowiązującego 8 i 9 maja. Grzegorz Kozioł.
7: Decyzja Kremla o zawieszeniu broni jest związana z obchodami rocznicy zwycięstwa Związku Radzieckiego nad hitlerowskimi Niemcami. Natomiast Władimir Zełenski twierdzi, że nie skontaktowano się z nim oficjalnie w sprawie oferty Kremla.
8: Amerykanie
7: rozmawiali z Rosjanami o tym, co się może wydarzyć 9 maja, zawieszenie broni czy jego brak, ale nikt oficjalnie się z nami nie skontaktował, oficjalnie niczego nie zaproponował. Ostatni rozejm w wojnie Rosji przeciwko Ukrainie ogłoszono z okazji prawosławnej Wielkanocy 11 i 12 kwietnia. Był on jednak wielokrotnie łamany przez rosyjską armię.
0: 7-letni chłopiec został poważnie poparzony podczas rozpalania grilla przez jego ojca. Do wypadku doszło w gminie Szydłowo pod Mławą, kiedy ojciec dziecka dolewał płynną podpałkę na rozgrzany brykiet. Doszło do zapłonu i wybuchu łatwopalnej substancji w butelce. Chłopiec z poparzeniami twarzy i szyi trafił do szpitala śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego. Jego ojciec był trzeźwy. Policja apeluje o rozwagę i przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas rozpalania grilla. Strzelanina nieopodal Białego Domu z udziałem funkcjonariuszy Secret Service, którzy zauważyli w parku mężczyznę z bronią. W wyniku wymiany ognia ranne zostały dwie osoby, mężczyzna oraz przypadkowy nastolatek, który przechodził obok. Nie jest jasne, jakie zamiary miał postrzelony. Do incydentu doszło wczesnym popołudniem w parku między Białym Domem a pomnikiem Waszyngtona. Definitywnie zakończył się sezon narciarski na Kasprowym Wierchu. Od wczoraj ze szczytu nie można już zjeżdżać na nartach, ale i tak w tym roku sezon był wyjątkowo długi i udany. Nie da się też teraz wjechać kolejką na Kasprowy, bo ruszył właśnie przegląd techniczny, mówi rzecznik Polskich Kolei Linowych Marta Grzywa.
9: Podczas prac serwisowych będziemy szczegółowo sprawdzać zarówno wagoniki, jak i urządzenia napędowe oraz liny. Są to też takie standardowe procedury, które wymagają czasowego wyłączenia kolei z ruchu pasażerskiego.
0: Kolejka ponownie ruszy 22 maja, ale na razie już nie dla narciarzy.
1: Konin FM. Pogoda.
10: Teraz mamy około 16 stopni w Wielkopolsce, 21 km na godzinę to porywy wiatru, a 1010 to ciśnienie, jeśli chodzi o nasze województwo. W ciągu dnia w Koninie maksymalnie 26, może nawet 27 stopni, będą chmury, jutro tych chmur będzie troszkę mniej na niebie w Koninie i będzie też troszkę chłodniej, bo 24 stopnie, czyli też nadal będzie ładnie. A w nocy ze środy na czwartek możliwe, że jakieś opady się zdarzą.
11: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
12: A za chwileczkę o Gapowiczach. Przybywa dłużników za jazdę bez biletu i to wśród nastolatków. Następnie o nowych zakupach, które zrealizuje Komenda Wojewódzka Państwowej Straży. W tej godzinie także niestety o wandalach w Tuliszkowie, a przed 9:00 z dużym wyprzedzeniem podpowiem jakiś być może kinowy prezent na Dzień Mamy.

0: Nastolatkowie i młodzi dorośli do 25 roku życia coraz częściej jeżdżą na gapę i mają potem problem z zapłaceniem kary. Tak przynajmniej wynika z aktualnych danych Krajowego Rejestru Długów. Najwięcej nieletnich gapowiczów mieszka u nas w województwie wielkopolskim. Z grupy mieszkańców do 18 roku życia w systemie uwzględniającym dłużników widnieje ponad 800 osób, które muszą zwrócić się w sumie 500 000 zł. W samym Koninie jazda miejskimi autobusami jest darmowa, ale tylko dla tych, którzy posiadają kartę mieszkańca. Pozostali pasażerowie, oprócz osób regulaminowo zwolnionych z opłaty, muszą mieć bilet. Mandat za jazdę na gapę to nawet 240 zł. Jeśli go nie opłacimy, zostaniemy umieszczeni w bazie dłużników, a to może skutkować poważnymi utrudnieniami. Taka osoba będzie mieć problem chociażby z uzyskaniem smartfona na raty.
1: Konin FM 104.1. Reklama.
2: Urlop już za chwilą, a ty nie masz planów. Pozwól sobie pomóc. Salon podróży Tour Leader. Stary Konin obok Lidla. Wspólnie zaplanujemy twoje wymarzone wakacje. Tylko sprawdzone hotele. Niskie ceny. Wyjątkowe miejsca. Dla rodzin, dla szkół, dla firm. Znajdź nas na Facebooku i odkrywaj z nami świat. Zapraszamy. Stary Konin. Ulica 3 Maja 58. Tour Leader. Twój partner w podróży.
3: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
4: Tu czas płynie wolniej. Zalew, zieleń i spokój. Pensjonat nad zalewem. Miejsce na prawdziwy odpoczynek. Restauracja w dobrą stronę. Zaprasza na obiady pełne smaku. Planujesz wyjątkowe wydarzenie? Zorganizujemy twoje przyjęcie okolicznościowe. Od poniedziałku do soboty od 13 do 21, a w niedzielę od 13 do 20. Miejsce na wspólne chwile.
3: Reklama.

0: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
1: 1 600 000 złotych. Taką kwotę Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu przekazał Wielkopolskiej Komendzie Państwowej Straży Pożarnej. Pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych, mobilnej salki edukacyjnej, kamery termowizyjnej oraz środków pionotwórczych i sorbentów. Zakupione wyposażenie usprawni prowadzenie akcji usuwania skutków zanieczyszczeń środowiska niebezpiecznymi substancjami chemicznymi oraz podniesie skuteczność działań strażaków, przez co skróci się czas ich ekspozycji na zagrożenia. Przypomnijmy, że w przypadku poważnych akcji Komenda Wojewódzka wysyła ze wsparciem do Konina swoje ekipy z Poznania.
0: Konin FM.

0: Melatonin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Reklama. Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
2: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
1: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
2: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
3: Co masz?
4: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chipsy Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Reklama.
0: Wiadomości sportowe Konin FM.
8: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Dziś wieczorem poznamy pierwszego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów. Bilety do Budapesztu będą mogli rezerwować piłkarze Arsenalu lub Atletico. W pierwszym meczu w Madrycie było 1-1, dziś rewanż w Londynie. Liczę, że kibice poniosą nas do zwycięstwa, mówi napastnik kanonierów Wiktor Gyökeres. No, oczywiście to niesamowite uczucie móc rozegrać ten mecz u siebie. Wiemy, jaką stawkę toczy się gra i mamy wspaniałą okazję, by rozegrać świetne spotkanie, cieszyć się z naszymi kibicami. Bo to będzie trudny mecz, podobnie jak ten w Madrycie. Oni mają świetny zespół, mają mnóstwo jakości w ataku i w obronie, mogą stworzyć tam duże zagrożenie. W związku z tym musimy uważnie zagrać w defensywie i robić to, w czym sami jesteśmy dobrzy, gdy jesteśmy przy piłce. Arsenal nie przegrał w tej edycji Ligi Mistrzów żadnego meczu, ale trener Atletico Madryt Diego Simeone wierzy, że jego zespół ponownie wzniesie się na wyżyny. Powiem moim piłkarzom, żeby spróbowali zagrać tak, jak w drugiej połowie tego pierwszego meczu. Byłoby wspaniale, gdyby to było takie proste. Mecz o 21:00, drugi półfinał pomiędzy Bayernem Monachium i Paris Saint-Germain jutro. Arsenal ma już małe powody do radości, bo losy mistrzowskiego tytułu w Anglii znów są w jego rękach. Goniący kanonierów Manchester City wczoraj jedynie zremisował w Liverpoolu z Evertonem 3-3. W koszmarnej formie z Chelsea przegrała z Nottingham Forest 1-3. Była to dla Londyńczyków szósta porażka z rzędu. To najgorsza seria tego zespołu od ponad 30 lat. W naszej ekstraklasie ważne zwycięstwo odniósł Radomiak, pokonał Lechię Gdańsk 3-1. Jeszcze dwa tygodnie temu to zespół z Radomia miał bić się o utrzymanie, a Lechia miała walczyć o puchary. Teraz to Radomiak jest ósmy, a Lechia znajduje się tuż nad strefą spadkową. Zaledwie 19-letni Paul Sexas, okrzyknięty cudownym dzieckiem kolarstwa, wystartuje w tegorocznej edycji Tour de France i zostanie najmłodszym od prawie 90 lat kolarzem na trasie Wielkiej Pętli. Gospodarze pokładają w nim duże nadzieje. Ostatnim Francuzem, który wygrał najsłynniejszy wyścig na świecie, był 41 lat temu Bernard Hinault. W kwietniu Sexas wygrał wyścig dookoła Kraju Basków. Triumfował w klasyku Strzała Walońska i zajął drugie lokaty w Stade Brianche i Liège-Bastogne-Liège. W obu przypadkach za Tadejem Pogaczarem. Tour de France rozpocznie się w Barcelonie 4 lipca.
1: Konin FM.
0: Konin FM.
1: Naturalnie, że

0: Wielkopolskę.
1: Było pięknie, a zaledwie po kilku miesiącach jest bałagan. W ostatnim czasie na terenie gminy i miasta Tuliszków doszło do co najmniej kilku aktów wandalizmu. Zniszczone ogrodzenie placu zabaw przy ulicy Jana Pawła II czy uszkodzone elementy zielono-niebieskiej infrastruktury przy stadionie to zaledwie kilka z przykładów negatywnych zachowań. Jednak podobnych przypadków na terenie tej gminy jest więcej. Urzędnicy opublikowali na samorządowym profilu w internecie zdjęcia tego, jak przed i po zniszczeniu wygląda wspólna przestrzeń, która powstała całkiem niedawno. Samorząd apeluje do świadków takich dewastacji, by nie pozostawali obojętni i reagowali na każdą próbę zniszczenia wspólnej przestrzeni, telefonując na policję.
2: Konin FM. Reklama. Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lease Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lease Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
3: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.
4: Zielona, paliwo, że pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni powszednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.
5: Już jest Twój internet światłowodowy od IT Home. Internet od IT Home to szybkość, pewność i niezawodność, której potrzebujesz każdego dnia. Dowiedz się więcej. Telefon 63 307 0101. 63 307 0101.
6: Jazda! Jazda! Lewo! Jazda! Patrz na prawo i jedź! Turbo Szkoła Jazdy. Wszystkie kategorie. Prawo jazdy dla dorosłych i dla młodych. Kursy kwalifikacyjne na przewóz rzeczy i osób. Kursy okresowe, kursy na wózki widłowe, HDS. Turbo Promocje. Turbo Szkoleniowcy. Turbo Szkoła Jazdy. Konin Poznańska 47. 500 076 890.
2: Reklama.
7: Konin FM.
2: Konin FM.

tym miesiącu czeka nas święto wszystkich mam. Z tej okazji Koniński Oskard zaprasza do sali kina Cafe na seans filmu Młode Matki. To opowieść o pięciu młodych dziewczynach, które zostają matkami, zanim zdążą dorosnąć. Akcja filmu toczy się w specjalistycznym ośrodku, gdzie bohaterki mierzą się z wieloma problemami. Projekcja we wtorek 26 maja o 18:00, czyli dokładnie w Dzień Matki.

0: Dziś pora na maturę z matematyki. Egzamin właśnie startuje. Sadownicy liczą straty po zeszłotygodniowej fali przymrozków. W Bieszczadach głowią się, jak uchronić mieszkańców przed atakami niedźwiedzi.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Agnieszka Trojanowska-Bis. Właśnie teraz maturzyści dostają arkusze z zadaniami z obowiązkowej części matematycznej. To wersja podstawowa, dlatego wielu zdających, z którymi rano rozmawiał nasz reporter w Warszawie, wchodziło na egzamin z dużym spokojem.
2: Wiadomo, że jest jakiś tam stresik, ale czuję się dobrze przygotowany. Mam wrażenie, że wszyscy jesteśmy dobrze przygotowani.
3: No to jest podstawa. Ja troszeczkę przygotowywałam się do rozszerzenia, także gdzieś tam na tej podstawie myślę, że będzie dobrze, no ale jest zawsze jakieś tam prawdopodobieństwo, że może być coś trudniejszego. Mi ta matematyka się będzie liczyć na studia, także no zobaczymy.
0: Na napisanie egzaminu z matematyki są 3 godziny, a do zdobycia 50 punktów. Żeby zdać wystarczy 30%, a więc 15 punktów. Zeszłotygodniowa fala przymrozków w Polsce spowodowała ogromne spustoszenia w sadach, a poszkodowanych są dziesiątki tysięcy gospodarstw, mówi prezes Związku Sadowników RP, przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi z PSL Mirosław Maliszewski.
4: Spadki temperatur w niektórych miejscach nawet osiągnęły przy gruncie minus 10 stopni, co jest zabójcze dla drzew, krzewów, dlatego że ta faza, w której się w tej chwili znajdują, czy znajdowały w ubiegłym tygodniu, czyli okolice kwitnienia tuż przed, to okres największej wrażliwości młodych zawiązków, młodych kwiatów na spadki temperatury, więc straty są ogromne. Nie ma praktycznie gospodarstwa w Polsce, które nie ma jakichś strat, a są takie, które nie będą miały w ogóle produkcji.
0: Poseł wyjaśnia, że sadownicy w tym roku już ponieśli ogromne wydatki związane z nawożeniem, przygotowaniem plantacji czy ochroną przed chorobami i szkodnikami. Wstrzymanie ognia w wojnie z Rosją ogłosił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Tak zwany reżim ciszy ma rozpocząć się dziś o północy. Wcześniej agencja Reutera, powołując się na rosyjską państwową agencję RIA Nowosti, podała, że Władimir Putin zdecydował o wprowadzeniu dwudniowego zawieszenia broni w wojnie z Ukrainą, obowiązującego 8 i 9 maja, a więc pod koniec tego tygodnia.
5: Amerykanie rozmawiali z Rosjanami o tym, co się może wydarzyć 9 maja, zawieszenie broni czy jego brak, ale nikt oficjalnie się z nami nie skontaktował, oficjalnie niczego nie zaproponował.
0: Mówił prezydent Ukrainy. Decyzja Kremla o zawieszeniu broni jest związana z obchodami rocznicy zwycięstwa Związku Radzieckiego nad hitlerowskimi Niemcami. Ostatni rozejm w wojnie Rosji przeciwko Ukrainie ogłoszono z okazji prawosławnej Wielkanocy w kwietniu. Był on jednak wielokrotnie łamany przez rosyjską armię. Po tragicznej śmierci 58-letniej kobiety zaatakowanej przez niedźwiedzia w Płonnej w Bieszczadach rośnie presja mieszkańców na zmiany w przepisach. Wczoraj w Bukowsku odbyło się spotkanie samorządów i służb środowiskowych. Mieszkańcy alarmują, niedźwiedzi jest coraz więcej, a zagrożenie rośnie, mówi wójt gminy Bukowsko Marek Bańkowski.
6: Dzisiaj widzimy, jak olbrzymia populacja naprawdę bytuje tutaj na naszym terenie. Więc to jakby no jest dowód, że trzeba coś zacząć robić, bo tak dalej być nie może, że podmiotem jest dzikie zwierzę, a nie człowiek.
0: Samorządowcy jak wójt gminy Solina od lat domagają się m.in. odstrzałów i dokładnych badań liczebności zwierząt. Ochrona środowiska podchodzi do sprawy ostrożnie i formuje powoli specjalną grupę interwencyjną, która za pomocą gumowych kul będzie mogła płoszyć niedźwiedzie, które podchodzą pod zabudowania.
1: Konin FM. Pogoda.
7: Teraz mamy 18 stopni w Wielkopolsce. W naszym województwie wieje w porywach z prędkością 24 km na godzinę, a ciśnienie wynosi w regionie 1010 hektopaskali. W ciągu dnia w Koninie maksymalnie 26, może nawet 27 stopni. Będą chmury przez cały dzień na niebie się pojawiać. Jutro tych chmur troszkę mniej, ale też będzie chłodniej, bo 24 stopnie, czyli nadal będzie ładnie. Deszcz, kiedy deszcz? No właśnie, deszcz może być w nocy ze środy na czwartek.
8: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
9: Witam we wtorek. Po dziewiątej o tym, jak miasto próbuje wsłuchać się w głos młodych. Potem o międzypokoleniowej przestrzeni, która powstanie w Przedczu. Następnie o nagrodzie dla naszego miasta. Wyprzedził nas tylko Sopot. A na koniec o folklorystycznym projekcie w Konińskim Muzeum.

0: Młodzieżowa Rada Miasta Konina chce jeszcze bardziej wsłuchać się w głos nastolatków. Niedawno zespół szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego odwiedzili Gabriela Nasiłowska i Pola Nowak. W planach są wizyty we wszystkich placówkach edukacyjnych na terenie naszego przepięknego miasta. Chodzi o to, by zebrać jak najwięcej opinii i pomysłów od młodych osób, które mieszkają albo tylko uczą się w Koninie. Młodzieżowe rady gminy, miast, powiatów czy województw w wielu miejscach nie są żadną nowością, jednak wciąż ta forma organu doradzającego samorządowcom raczkuje. W wielu miejscowościach ich obecność odgrywa znikomą rolę. Są jeszcze takie gminy w regionie, gdzie samorządowych młodzieżówek jeszcze nie ma.
1: Konin FM. Reklama. Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lease Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lease Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: W sukni, swetrze, no i w bluzie. Elegancko czy na luzie. Ubierzemy Cię kompletnie na te dni najbliższe letnie. Duży wybór, niskie ceny. Gdzie to zrobić? Wszyscy wiemy. U Puszystej Pani. Gdzie wybór doskonały? W Koninie. Na Kolejowej 7A. Każde miejsce owo zna.
6: Sklep odzieżowy Puszysta Pani z odzieżą damską plus size. Zaprasza na ulicę Kolejową 7A w pobliżu Poczty Głównej w godzinach od 9 do 18, w soboty od 9 do 14.
7: W niedzielę handlowe również.
1: Reklama.

podpisano umowę na Przedeckie Centrum Aktywności Międzypokoleniowej, a chodzi o adaptację pomieszczeń zlokalizowanych w Szkole Podstawowej imienia Władysława Ołmińskiego. W ramach zadania przeprowadzone zostaną roboty rozbiórkowe i remontowe. Aula zyska nagłośnienie, pętlę indukcyjną dla osób słabiej słyszących oraz scenę. Nowa przestrzeń w podstawówce w Przedczu w powiecie kolskim pozwoli realizować ważne misje zarówno na rzecz młodych mieszkańców gminy, jak i rodziców oraz dziadków. Będą tam mogły odbywać się różnego rodzaju zajęcia, spotkania i koncerty. Kunin FM.

0: Toponim FM. Naturalnie, że lokalna reklama.
1: Castorama.
0: Teoria
2: i praktyka.
0: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
0: Tak?
2: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Zielona, paliwo, że pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni powszednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.
0: Reklama.
4: Wiadomości sportowe Konin FM.
5: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Arsenal czy Atletico Madryt? Dziś w Londynie poznamy pierwszego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów. W pierwszym meczu tydzień temu padł remis 1-1. Momentami graliśmy bardzo dobrze. Jeśli to powtórzymy, zagramy w finale, mówi napastnik Atletico Antoine Griezmann. Zawsze, gdy startuje Liga Mistrzów, naturalnie wyobrażasz sobie, jak podnosisz trofeum. To robi każdy zespół, każdy piłkarz i każde dziecko w swoim pokoju. My oczywiście też to robiliśmy. Zostały nam już tylko dwa kroki. Musimy bazować na tym, co pokazaliśmy w drugiej połowie meczu u siebie, bo ona była bardzo dobra. Faworytem starcia jest jednak Arsenal, który nie przegrał w Lidze Mistrzów w tym sezonie żadnego meczu, a jesienią pokonał u siebie Atletico 4-0, mówi trener kanonierów Mikel Arteta. Nie mogę się doczekać, czuję niesamowitą energię w zespole i wśród naszych kibiców. To są momenty, które chcemy przeżywać wspólnie jako klub i jako drużyna. Wykonaliśmy ogromną pracę, aby po 20 latach znów znaleźć się w tym miejscu. Jesteśmy głodni zwycięstwa i awansu do finału. Damy z siebie wszystko. Czuję, że wydarzy się coś niesamowitego. Początek meczu na Emirates o 21:00. Reprezentacja Polski siatkarek rozpoczęła w Wałczu przygotowania do sezonu. W pierwszych treningach uczestniczyło 15 zawodniczek. Kolejne pojawią się w najbliższych dniach. Siatkarki Dewelopresu Rzeszów i Budowanych Łódź, które występowały w finale Ekstraklasy, przyjadą do Wałcza na początku przyszłego tygodnia. Najpóźniej dotrze tam Magdalena Stysiak, która w niedzielę grała jeszcze w finale Ligi Mistrzyń. Siatkarki w Wałczu będą trenować przez najbliższe dwa tygodnie. Pierwszym i jedynym sprawdzianem przed startem Ligi Narodów będzie występ w turnieju towarzyskim w Genui. Oprócz Polek wezmą w nim udział reprezentacje Serbii, Włoch i Turcji. Ruszyła druga runda fazy play-off koszykarskiej NBA i mamy od razu niespodziankę na zachodzie. San Antonio Spurs przegrali z Minnesota Timberwolves 102-104. Na wschodzie pewne zwycięstwo odniesie New York Knicks. Wygrali z Philadelphia 76ers 137-98. Niestety Jeremy Sochan jako jedyny w składzie Knicks nie zagrał nawet minuty. Chińczyk Yi Zhewu został mistrzem świata w snukerze. W finale w słynnym teatrze Crucible w Sheffield pokonał Anglika Shona Murphy'ego 18-17. To największe sukcesy w karierze 22-latka i kolejny triumf Chińczyków, bo rok temu mistrzem był Zhao Xintong.
0: Konin FM.
4: Konin FM.
0: Naturalnie.

0: Konin drugi w kategorii mieszkalnictwo. Corocznie aktualizowany indeks zdrowych miast analizuje, w jakim stopniu samorządy tworzą warunki sprzyjające zdrowiu, bezpieczeństwu i stabilności życia mieszkańców. W czwartej edycji badania oceniono 66 miast na prawach powiatu. Jednym z analizowanych obszarów jest mieszkalnictwo. W analizie miast uwzględniono m.in. zasoby mieszkaniowe towarzystw budownictwa społecznego, liczbę lokali komunalnych, wydatki miast na gospodarkę mieszkaniową, zakres remontów w zasobie gminnym oraz liczbę osób korzystających z dodatków mieszkaniowych. W tegorocznej edycji liderem tej kategorii po raz trzeci z rzędu został Sopot. Drugą pozycję zajął Konin, notując wyraźny awans z siódmego miejsca i osiągając prawie 94 na 100 punktów.
1: Konin FM. Konin FM.

0: zapraszamy do Gosławic na wyjątkową lekcję muzealną o polskich strojach i tańcach regionalnych. Podczas zajęć poznamy historię i znaczenie strojów ludowych, zobaczymy autentyczne stroje prezentowane przez tancerzy zespołu Wielkopolanie i będziemy mogli dotknąć materiałów, poznając ich fakturę. Czyli będzie to ważny element doświadczenia sensorycznego. Stąd mile widziane, by w tym wydarzeniu wzięły udział osoby z niepełnosprawnością słuchu i wzroku. Oprócz tego, że obejrzymy pokaz tańców z różnych regionów Polski przy akompaniamencie kapeli, to jeszcze będziemy mieć okazję zatańczyć razem z zespołem folklorystycznym Wielkopolanie. Na koniec weźmiemy udział w degustacji potraw regionalnych. Polecamy, by wybrać się do muzeum na osiedlu Gosławice w sobotę 16 maja o godzinie 17.
1: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2% 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 zł przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Usługi szklarskie Glasspeak. Nowoczesne szkło, precyzja i styl. Zapraszamy stolarzy, firmy oraz klientów indywidualnych. Produkujemy fronty meblowe z ramki aluminiowej z wypełnieniem szkłem lub spiekiem kwarcowym. Docinamy szkło, lustra i spieki na każdy wymiar. Tworzymy także lustra, zabudowy loftowe, balustrady, półki i witryny szklane. Krótkie terminy, fachowe doradztwo, możliwy montaż. Glasspeak. Konin, osiedle Laskowiec, ulica Skłodowskiej, Kiri 23. Telefon 663 766 023.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
4: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Już od środy aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa od 6 do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.
7: Zadymienie na oddziale pediatrii, noworodki przeniesione do innych pomieszczeń. Ciśnienie Ormus pod eskortą USA przepłynął ważny kontenerowiec. Żeglowanie po Mazurach będzie bezpieczniejsze. Naukowcy stworzyli bezpłatną aplikację.
8: Wiadomości Konin FM.
7: Agnieszka Trojanowska-Bis. 16 noworodków ewakuowano z powodu awarii w szpitalu w Łodzi. Na oddziale pediatrii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki doszło do zwarcia instalacji elektrycznej. Pomieszczenia na drugim piętrze zostały zadymione, mimo że zwarcie nastąpiło w piwnicy. Dym przedostał się wentylacją. Dwie osoby z personelu uskarżały się na zawroty i bóle głowy. Akcja strażaków trwała kilka godzin. Wczoraj wieczorem dziś szpital wrócił do normalnej pracy. Maturzyści od godziny piszą egzamin z matematyki obowiązkowy.
9: Wczoraj przed polskim był stres, ale dzisiaj już jest zupełny luz i dopiero na rozszerzeniu pewnie się znowu stresik pojawi.
10: A jest jakiś dział, którego się obawiasz?
9: Z matematyki jakieś pojęcia statystyczne typu mediana, ale to w tamtym roku się trafiło, więc już pewnie dzisiaj raczej się tego nie spodziewamy.
11: Bardziej się stresowałam na polski. Matematyka mega luz, bo ja i tak czy siak rozszerzenie piszę, no więc podstawa to nie jest jakiś wyczyn dla mnie.
12: Wczoraj trochę stresik był, ale dobrze poszło wszystko. A dzisiaj nie, dzisiaj na spokojnie.
7: Dzisiejsza matura będzie trwać 3 godziny. Maturzyści mogą z egzaminu uzyskać maksymalnie 50 punktów. By zdać, wystarczy zaliczyć na 30%. Duński gigant żeglugi kontenerowej Maersk ogłosił, że jeden z jego statków, płynący pod panderą USA, opuścił ciśninę Ormus pod eskortą marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych. Przeprawa przebiegła bez zakłóceń, a cała załoga jest bezpieczna. Statek transportuje pojazdy. Jednostka utknęła w Zatoce Perskiej po wybuchu wojny między USA i Izraelem a Iranem. Wczoraj prezydent USA Donald Trump zagroził, że Iran zostanie zmieciony z powierzchni ziemi, jeśli zaatakuje siły USA pomagające w żegludze przez ciśninę Ormus. Jednocześnie ocenił, że Irańczycy są obecnie bardziej elastyczni w negocjacjach. Ubywa dzieci w Japonii. To trend utrzymujący się od 45 lat. Teraz to rekordowo niski poziom. W kwietniu tego roku w Japonii dzieci poniżej 15 roku życia było o 350 tysięcy mniej niż zaledwie rok temu. Japończycy obchodzą dziś 5 maja Dzień Dziecka. Władze w Tokio policzyły, że ostatnią szansą na odwrócenie kryzysu demograficznego, który jest na krytycznym poziomie, jest czas do 2030 roku. Doświadczeni i początkujący żeglarze dostali nowe narzędzie do bezpiecznej i wygodnej żeglugi po Mazurach. Specjalnie dla nich naukowcy z Olsztyna opracowali aplikację Żegluj. Jest bezpłatna i oferuje szeroki wachlarz aktualnych informacji, mówi doktor inżynier Tomasz Templin, współtwórca aplikacji z Wydziału Geoinżynierii UWM.
13: Aplikacja w tej chwili stała się już takim produktem, który obejmuje wszystkie zagadnienia związane z taką aktywnością nad wodą. Bardzo zaawansowany moduł pogodowy, który pozwala również nie tylko zaplanować tą trasę, ale również uwzględnić aspekty bezpieczeństwa w taki sposób, żeby zobaczyć, jaki będzie wiatr, czy woda będzie bezpieczna i czy można planować na tym akwenie akurat jakąś swoją aktywność.
7: Z kolei moduł SOS aplikacji Żegluj rozbudowano przy współpracy z Mazurskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym. Gdy żeglarze wezwą pomoc ratowników, ci będą widzieli ich dokładną lokalizację.
3: A co w regionie?
14: Zmiana, która daje szansę, twoja droga do zatrudnienia. To tytuł webinarium, które organizuje punkt informacyjny funduszy europejskich w Koninie.
15: Będziemy mówiły między innymi o tym, jak osoby, które pracują w grupie kapitałowej ZEPAK albo osoby, które są związane z tym sektorem wydobywczo-energetycznym, mogą znaleźć nową pracę albo założyć własną działalność gospodarczą. Na webinarium oczywiście zapraszamy Państwa już teraz i dlatego zapraszamy też do zapisów. Oczywiście link do zapisów i adres mailowy znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej, a webinarium odbędzie się w środę 13 maja o godzinie 10. Natomiast 14 maja w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kole zorganizujemy spotkanie stacjonarne dla wszystkich, którzy chcieliby uzyskać informacje na temat funduszy europejskich na podniesienie kompetencji i kwalifikacji dla osób dorosłych. Na to spotkanie zapraszamy wszystkich mieszkańców Koła i okolic. W trakcie tego wydarzenia będziemy mówiły o tym, jak pozyskać wsparcie z Unii Europejskiej na kursy, szkolenia, studia podyplomowe, zarówno dla osób fizycznych, takich, które nie mają własnej działalności gospodarczej, ale także dla pracodawców i ich pracowników, żeby firmę rozwijać, a wiemy, że kursy i szkolenia teraz znacząco podnoszą jakby status firmy na całym rynku. To spotkanie organizujemy razem z Powiatowym Urzędem Pracy w Kole, dlatego możecie Państwo się zgłaszać bezpośrednio do nas, jak i do Powiatowego Urzędu Pracy w Kole, żeby zapisać się na to spotkanie.
14: Mówiła Justyna Tomczak z PIFE w Koninie.
3: Konin FM. Pogoda.
7: Zdecydowanie najchłodniej dziś nad samym morzem, od 10 do 12 stopni na północy ogólnie, jednak do 15 na zachodzie do 20, a na południowym wschodzie najcieplej, wręcz upalnie do 28 stopni. Chmur sporo w zachodniej części kraju, tu też możliwy deszcz, na pozostałym obszarze przeważnie umiarkowane zachmurzenie i sporo słońca.
3: Konin FM. Konin FM.
16: To jest Konin FM na 104.1 w drugi dzień roboczego tygodnia. Niektórzy dopiero dziś przyszli do pracy po majówce. Trochę zazdrościmy, ale no cóż, jeszcze będzie okazja do tego, żeby wypocząć, na przykład podczas Bożego Ciała. Boże Ciało już za miesiąc, także bardzo szybko to nam, mam nadzieję, zleci. Dzisiaj 125. dzień roku, imieniny Ireny, Waldemara i Gotarda, dzień higieny rąk, dzień makijażu, dzień położnej, dzień walki z dyskryminacją osób z niepełnosprawnością, dzień Europy i dzień astmy. Słońce do 29, a wy z pewnością pamiętacie słynnego streama, na którym udało się zebrać ponad 250 milionów złotych na walkę z rakiem. I właśnie do niego między innymi poniekąd zajrzymy.
3: Konin FM.

0: Konin FM.
1: A w świecie muzyki dziś mała fryzjerska rewolucja. Ed Sheeran zaskoczył fanów i uwaga, ogolił głowę na łyso. Tak, dobrze słyszycie, charakterystycznej rudej czupryny już po prostu nie ma. Artysta wrzucił zdjęcia do sieci i sam wyjaśnił, że to dla niego symboliczny nowy początek, bo jak przyznał, w jego życiu dzieje się teraz sporo zmian. Ale co ciekawe, największe zamieszanie zrobili polscy internauci. W komentarzach od razu pojawiły się nawiązania do głośnej akcji Łatwo Gęga, gdzie gwiazdy goliły głowy w geście solidarności z chorymi na raka. I choć Sheeran nie zrobił tego w ramach tej inicjatywy, to jego wcześniejsza znajomość z ekipą, a nawet wspólny polski utwór sprawiły, że fani szybko połączyli kropki. No i morał? Czasem wystarczy zmienić fryzurę, żeby wywołać międzynarodową burzę w komentarzach.
2: Na pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
3: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
2: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
3: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
4: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
5: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
2: Reklama.
0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie. No matter what, you

0: że lokalnie.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Wraz z majem zaczęły obowiązywać wyższe stawki za ciepło dla mieszkańców miasta. Uwzględniono w nich opłaty za trzecie źródło, czyli geotermię. Piotr Wolicki, prezes Konińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zastanawia się, po co nam to było.
3: Jeżeli patrzy się na to, o czym mówi też MPEC, składniki, no to na ten moment ten wpływ jest ograniczony z tego powodu, że dodaje się tak, można tak powiedzieć, szczyptę tego ciepła od geotermii. No tylko, że ta szczypta drogo kosztuje i powoduje, że jeżeli coś ma udział 1,8% w zamówionej mocy, a wzrasta cena tej zamówionej mocy kilkakrotnie więcej niż jest ten udział, no to jest to bardzo drogi udział. No i teraz można to przedstawiać w ten sposób, że no tak, ale to jest niewiele, to się rozlewa. No to ja zadaję pytanie, ale po co mi to? Tak? Czyli na tym etapie mamy najdroższą instalację, której szczyptę dodaje się. Jak wejdziemy w takie szczegóły, to bardzo długo byśmy o tym opowiadali, ale żeby oddać sens, dodajemy właśnie tak zwaną szczyptę ciepła z geotermii, która powoduje kilkuprocentowy wzrost ceny ciepła. No i to na pewno nie było w założeniach projektowych przyjmowane, że to ma tak wystartować. Słyszymy o problemach właśnie technologicznych.
2: A te ma rozwiązać w pierwszej kolejności czyszczenie istniejącego otworu zatłaczającego, by jego możliwości mogły ulec poprawie, oraz planowane w przyszłych latach wywiercenie jeszcze jednego. Dodajmy, że na nowe, wyższe rachunki oprócz geotermii wpłynęła także podwyżka opłaty za przesył ciepła. W ubiegłym roku stworzono między innymi nowe przewieralnie, które nadają się do tego, by korzystały z nich osoby na wózkach. Teraz budowane są na przykład podjazdy. To wszystko niewielkim kosztem i siłą własnych pracowników. Na terenie Miejskiego Ośrodka Wypoczynkowego Przystań Kosławice przeprowadza MOSiR. Jednak w Koninie nie brakuje innej infrastruktury, która nie do końca jest dostosowana do osób ze szczególnymi potrzebami. Czy widząc jakieś niedociągnięcia, mamy do kogo się zwrócić?
4: Jest taka osoba odpowiedzialna w mieście. Jest to oficer dostępności, do którego osoba z niepełnosprawnością może się zgłosić. Dużo osób zgłasza się również do Centrum Organizacji Pozarządowej, a tam w Centrum Organizacji Pozarządowej działa też Powiatowa Rada do Osób z Niepełnosprawnościami.
2: Tłumaczy Katarzyna Wagner, radna miasta Konina z Koalicji Obywatelskiej, która sama często podejmuje interwencje w imieniu osób na wózkach. Na przykład na wielu osiedlach można zauważyć samochody parkujące na chodnikach. Można to robić jednak tylko wtedy, gdy zostawimy pieszym 1,5 metra, a z tym bywa różnie.
4: Bądźmy wyrozumiali dla wszystkich. To nie chodzi o to, żeby was karać, bo też bym tego nie chciała, bo jednak zdrowych osób jest więcej, tak? A miejsc parkingowych bardzo mało, ale miejmy w tle inne osoby.
2: Trzeba bowiem zdawać sobie sprawę, że osoba na wózku bez opiekuna, natrafiając na taką przeszkodę, będzie miała problem z jej ominięciem. Czeka ją zjazd z wysokiego krawężnika, przejazd wśród samochodów po ulicy i znów wjazd na chodnik poprzedzony pokonaniem krawężnika. Nie jest to takie łatwe, jakby mogło się wydawać. Tymczasem PGKiM usuwa kolejne bariery w miejskich blokach.
4: Teraz jesteśmy w trakcie realizacji podjazdu dla osoby z niepełnosprawnością w hotelu Sonata, na byłym hotelu Sonata w tym budynku, bo tam jest podjazd od głównego wejścia, natomiast są też mieszkania socjalne z drugiej strony tak dawnej restauracji i tam osoby z niepełnosprawnością nie mają możliwości wejścia, a jest taka osoba tam, która się do mnie zgłosiła i na mój wniosek myślę, że czerwiec, lipiec już ten podjazd powstanie.
2: Zapowiada radna Katarzyna Wagner. Miasto zaprasza na warsztaty dotyczące strategii rozwoju i rewitalizacji Konina. To opcja dla tych mieszkańców, którzy mają pomysł na rozwój miasta albo wiedzą, co warto zmienić w okolicy. 21 maja przewidziano spotkanie poświęcone rewitalizacji, a następnego dnia dotyczące strategii rozwoju. Do wyboru albo pora wcześniejsza, czyli od 12 do 15, albo popołudniowa od 15.30 do 18.30. To będą spotkania, podczas których wspólnie porozmawiamy o wyzwaniach, potrzebach mieszkańców i kierunkach rozwoju miasta. Zapisy do 15 maja w Urzędzie Miejskim w Koninie, tymczasem w mieście obok, w Golinie. Mieszkańcy tej gminy oraz organizacje pozarządowe mogą wziąć udział w konsultacjach społecznych dotyczących planowanego projektu adaptacji infrastruktury gminnej do zmian klimatu, realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski. Celem jest zebranie opinii, uwag oraz propozycji, które pozwolą na właściwe dostosowanie planowanych działań do potrzeb lokalnej społeczności. Konsultacje prowadzone są w formie anonimowej ankiety online. Szczegóły pod adresem golina.pl. Konsultacje trwają także w Turku. Miasto prowadzi obecnie pracę nad sporządzeniem programu rewitalizacji, który jest podstawowym dokumentem umożliwiającym prowadzenie przy współudziale lokalnej społeczności kompleksowych działań naprawczych wyprowadzających ze stanu kryzysu na obszarze zdegradowanym, wyznaczonym w wyniku szczególnej diagnozy obszaru całego Turku.
1: Konin FM.
0: Konin FM.
1: Naturalnie.

0: Brzmi świetnie? No właśnie, aż za dobrze, bo jak informuje zarówno MPK, jak i Zarząd Transportu Miejskiego, to zwykłe oszustwo. Fałszywe ogłoszenia zachęcają do kliknięcia w link i podania danych, a pod postami pojawiają się nawet podejrzane komentarze, które mają uwiarygodnić całą akcję. Co ważne, oficjalne instytucje jasno podkreślają, nie ma żadnej takiej promocji, a jedyne bezpieczne informacje znajdziecie na oficjalnych stronach poznańskiego ZTM-u.
1: Już jest Twój internet światłowodowy od IT Home. Internet od IT Home to szybkość, pewność i niezawodność, której potrzebujesz każdego dnia. Dowiedz się więcej. Telefon 63 307 0101. 63 307 0101.
2: Tu czas płynie wolniej.
3: Zalew, zieleń i spokój.
2: Pensjonat nad zalewem. Miejsce na prawdziwy odpoczynek. Restauracja w dobrą stronę zaprasza na obiady pełne smaku. Planujesz wyjątkowe wydarzenie? Zorganizujemy Twoje przyjęcie okolicznościowe. Od poniedziałku do soboty od 13 do 21, a w niedzielę od 13 do 20. Miejsce na wspólne chwile.
4: Reklama. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Noworodki ewakuowane po zadymieniu pediatrii szpitala w Łodzi. Nie żyje trzech pasażerów wycieczkowca, jedyny Polak czuje się dobrze. Za chwilę też tenisowy rozkład jazdy dla kibiców prosto z Rzymu.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Agnieszka Trojanowska-Bis. Awaria instalacji i zadymienie w szpitalu Matki Polki w Łodzi doprowadziły w nocy do ewakuacji noworodków. W sumie 16 nowonarodzonych dzieci przeniesiono do innych pomieszczeń. O nocnej akcji mówi Łukasz Górczyński z Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Łodzi.
2: Przeniesienie 16 noworodków z tego oddziału na inne kondygnacje. 11, które również były na tym oddziale, pozostało i nie wymagało tej ewakuacji.
0: Dwie osoby z personelu szpitala zgłosiły problemy ze zdrowiem, w tym zawroty głowy, i zostały pod opieką lekarza. Awaria instalacji elektrycznej okazała się niegroźna. Dziś szpital pracuje już normalnie. Polskie służby monitorują rejs statku po Atlantyku, na którym wykryto hantawirusa. Nie żyją trzy osoby, małżeństwo Holendrów i obywatel Niemiec. Światowa Organizacja Zdrowia poinformowała właśnie, że dwie kolejne są zakażone, a u pięciu podejrzewa się wirusa. Na statku jest też Polak, to członek załogi, który czuje się dobrze, informuje rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wefiel.
3: Nic się nie zmieniło dla
0: hantawirusy najczęściej przenoszą gryzonie. Bardzo rzadko to człowiek może zarazić człowieka. Łatwiej o to jednak na przykład na statku, mówi główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski.
4: Bo się spotykały się na pewno, nie wiem, w jakichś restauracjach, w kajutach.
0: Statkiem płynie około 170 pasażerów. Wszystkich czeka teraz kwarantanna, która może potrwać nawet 6 tygodni. Na wirusa nie ma lekarstwa, leczenie jest objawowe, objawy przypominają grypę. Blisko 700 zarzutów usłyszała stomatolog z okolic Zielonej Góry. 59-letnia kobieta miała poświadczać nieprawdę w dokumentacji medycznej. Według prokuratora dentystka miała w ten sposób wyłudzić z NFZ-u ponad 275 tysięcy złotych. To finał śledztwa, które trwało od 4 lat, a zostało wszczęte po zgłoszeniach pacjentów, którzy zauważyli nieprawidłowości w swoich kontach pacjenta. O ból zęba może przeprawić potencjalna kara. Oskarżonej stomatolog grozi do 8 lat więzienia. Zdecydowana większość Ukraińców po zakończeniu wojny nie planuje wyjazdu ze swojego kraju do pracy za granicę, wynika z najnowszego barometru polskiego rynku pracy Personal Service. Emigrację deklaruje tylko 8% Ukraińców. Jednocześnie ci, którzy już są w Polsce, coraz częściej wiążą z naszym krajem swoją przyszłość i chcą zostać na stałe. To 38% wszystkich. To głównie osoby w wieku od 35 do 44 lat. Rusza ostatni tenisowy tysięcznik na Mączce, który tradycyjnie jest także sprawdzianem formy przed wielkoszlemowym French Open. W Rzymie zobaczymy czworo polskich tenisistów, w tym Igę Świątek, która wróciła do pełni sił po chorobie. Michał Waszkiewicz.
5: Świątek jest oczywiście wysoko rozstawiona, więc zacznie grę od drugiej rundy. Od meczu z Darią Kasatkiną lub Katie McNally. Jutro na korcie zobaczymy pozostałych Polaków już w pierwszej rundzie. Magdalena de zagra z Niemką Tatianą Marią, Magdalena Fręch z Filipinką Aleksandrą Jalą, a Hubert Hurkacz z Janikiem Hanfmanem z Niemiec.
0: Tymczasem liderzy rankingów Jannik Sinner i Aryna Sabalenka, ale też Iga Świątek domagają się zwiększenia puli nagród w turniejach wielkoszlemowych. Ich zdaniem bonifikaty finansowe rosną dużo wolniej w porównaniu do przychodów organizatorów.
1: A co w regionie?
6: Wraz z majem na terenie Wielkopolski do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego włączono 4 nowe jednostki OSP oraz 10 ponownie wpisano na tę listę. Nowe to OSP w Smolicach, powiat krotoszyński, w Kwileniu, powiat pleszewski, OSP w Powierciu, niedaleko Koła, oraz w Mielnie, w powiecie gnieźnieńskim. A jeśli chodzi o jednostki strażackie wpisane ponownie do krajowego systemu, to mowa tu o Ludwinowie koło Jarocina, Targowej Górce i Marzeninie niedaleko Wrześni, w powiecie poznańskim o Mrowinie, Gowarzewie oraz Petnie, Baborowie niedaleko Szamotu, Stróżewie koło Chodzieży, a także Kaczlinie i Międzychodzie. A przy okazji tematu bezpieczeństwa zajrzyjmy do podkonińskiej gminy Stare Miasto. Tam priorytetem pozostaje dalsze wzmacnianie systemu reagowania oraz profilaktyka, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa drogowego, zapobiegania pożarom, a także przeciwdziałania zagrożeniom związanym z narkotykami i przestępczością internetową. W ubiegłym roku na terenie gminy odnotowano 17 wypadków drogowych, w tym jeden ze skutkiem śmiertelnym oraz ponad 200 kolizji. Te dane potwierdzają, że jednym z najważniejszych wyzwań pozostaje bezpieczeństwo na drogach. Z kolei Straż Pożarna odnotowała 141 zdarzeń, w tym tym 32 pożary i 97 miejscowych zagrożeń. W porównaniu do jeszcze wcześniejszego roku oznacza to spadek liczby miejscowych zagrożeń oraz wzrost liczby pożarów. To, co cieszy, to fakt, że rok temu do użytku oddano nową strażnicę OSP w Żychlinie, a jednostka OSP Lisiec Wielki została ponownie włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na kolejne lata.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Najcieplej dziś na południowym wschodzie, na Podkarpaciu do 28 stopni, na zachodzie do 20, do 15 na północy, a nad samym morzem od 10 do 12. Chmury w zachodniej części kraju, tam też możliwy deszcz, a nawet miejscami burzy. Na pozostałym obszarze zachmurzenie przeważnie umiarkowane i słonecznie.

0: Konin FM.
1: My już jesteśmy z wami po 11 na antenie Konin FM. Przydałby nam się kolejny długi weekend, ale jeszcze na niego musimy poczekać. Póki co po majówce mam nadzieję jeszcze wszyscy radośni, wszyscy się mam nadzieję nagrillowali i korzystali naprawdę z wyśmienitej pogody. Mamy dzisiaj już drugi dzień roboczego tygodnia, 5 maja dzisiaj w kalendarzu. Świętuje z nami Irena Waldemar i Gotthard. Najlepszego dla solenizantów. Mamy także dzień higieny rąk, dzień bez makijażu, dzień walki z dyskryminacją osób z niepełnosprawnością, dzień Europy, dzień astmy i Międzynarodowy Dzień Położnej, który ustanowiony został w 1991 roku. I właśnie, położnictwo do połowy XVIII wieku, czyli do czasu, w którym nastąpił przyspieszony rozwój medycyny, polegało na tym, że to właśnie pomoc przy narodzinach spoczywała na kobietach, które czerpały swoją wiedzę przekazywaną ustnie z pokolenia na pokolenie, wykorzystując także medycynę ludową. Teraz to wszystko się zmieniło, a w XX wieku nastąpił prawdziwy rozwój położnictwa jako osobnej dziedziny. Gdzie w kalendarzu jedno przysłowie, rok wtedy dobry będzie, jak w maju zawiążą się żołędzie. A my szykujemy się do grania dla was kolejnych przebojów, a jeszcze w tej godzinie zajrzymy do Kalisza.
2: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie. Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lease Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lease Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
3: Miasto Konin wraz z partnerami realizuje projekt Niskoemisyjny Transport Publiczny w subregionie konińskim. Mamy kolejne efekty projektu. Nowa droga dla rowerów na alejach 1 maja w Koninie, nowoczesny system informacji pasażerskiej i wspólny bilet PKS Konin, MZK Konin i Kolei Wielkopolskich. Poza tym powstała już nowa droga dla rowerów wzdłuż Popiełuszki w Koninie oraz parking w Kole. Przed nami budowa nowej zajezdni autobusowej i centrum przesiadkowego w Koninie, a także dostawa 10 autobusów wodorowych i 6 autobusów elektrycznych. Projekt realizowany jest w ramach programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 3,99. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. I polskie ziemniaki jadalne luzem. Cena przed obniżką 1,99 zł. Teraz tylko 99 groszy za kilogram.
5: Lidl, to się opłaca.
6: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.

0: Konin FM. Konin FM.
1: Wiadomości Konin FM.
2: W powiecie konińskim powstają nowe GPZ-y.
3: Szanowni Państwo, często pytacie, co jest budowane tutaj w Rybnie. Otóż kilka lat temu gmina wystąpiła do energetyki o budowę głównego punktu zasilania w trosce o bezpieczeństwo energetyczne gminy. Cieszę się, że w zeszłym roku Energa rozpoczęła budowę tutaj w Rybnie głównego punktu zasilania, co z pewnością poprawi bezpieczeństwo energetyczne gminy.
2: Tłumaczy wójt Wierzbinka Paweł Szczepankiewicz. Realizacja tej inwestycji ma zapewnić nowe rezerwy mocy dla przedsiębiorstw rozpoczynających swoją działalność w okolicy. To także możliwości większego przyłączenia nowych źródeł i tworzenia klastrów energii czy spółdzielni energetycznych. Nie sztuką bowiem postawić fotowoltaikę. Duże znaczenie mają możliwości odbioru prądu z OZE przez sieć. Tymczasem mieszkańcy gminy Wierzbinek, organizacje pozarządowe, inwestorzy i przedstawiciele innych podmiotów mogą wziąć udział w badaniu ankietowym dotyczącym rozwoju zielono-niebieskiej infrastruktury. Chodzi dokładnie o inwestycję, której celem jest zagospodarowanie terenu przy szkole podstawowej w Morzyczynie oraz zwiększenie retencji wód opadowych i poprawa jakości środowiska lokalnego. W ramach zadania powstanie zbiornik do wody deszczowej. Przewidziano także budowę boiska trawiastego do gry w piłkę nożną z systemem nawadniania deszczówką i boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przepuszczalnej. Istotnym elementem inwestycji będzie również utworzenie ogrodu deszczowego oraz łąki kwietnej, które wspierać będą naturalną retencję i poprawią mikroklimat otoczenia szkoły. Będzie instalacja elementów małej architektury, takich jak ławki, lampy solarne, stanowiska do gry w szachy i tenisa stołowego oraz tablice edukacyjne pełniące funkcję rekreacyjną i dydaktyczną. Konińska Lewica prowadzi zbiórkę książek. Wielu z nas ma w swoich domach dawno już przeczytane egzemplarze. Czas nadać im drugie życie.
4: Do 9 maja, od soboty, zapraszamy wszystkich chętnych. Można do naszego biura w Koninie na ulicy Energetyka 3A przywieźć książki już przeczytane. My te książki odbierzemy, spakujemy i przekażemy dalej.
5: Nie chcieliśmy się ograniczać tylko do nowych książek, ponieważ wiemy, że w starych zbiorach bardzo często można znaleźć perełki, białe kruki i razem z tymi, można powiedzieć, perelowskimi, już nieaktualnymi publikacjami często zdarza się, że trafiają się naprawdę książki wartościowe, które się nie zdezaktualizowały. Wszystkie książki dostaną nowe życie, tylko niektóre niekoniecznie w formie książki.
6: Mamy w swojej placówce kącik taki book crossingu i jest to miejsce między innymi także do tego, aby te książki, które nie wiem, nie przydadzą się seniorom, nie trafią do szpitala, trafiły także do placówki szkolnej, gdzie z nich będą korzystać dzieci.
5: Zbiórka dotyczy wszystkich książek i będziemy gromadzić wszystko, więc jeżeli ktoś ma na zbyciu słowniki, encyklopedie, albumy, atlasy, etc., to jak najbardziej może je w tym tygodniu do 9 maja przynosić.
2: Mówili Paweł Najman, sekretarz Nowej Lewicy w Koninie, Damian Kruczkowski, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej i Karol Fritz, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na osiedlu Gosławice. Akcja Książkobranie prowadzona jest w siedzibie Lewicy przy ulicy Energetyka 3, a do soboty włącznie, codziennie od 10 do 11 oraz od 18 do 19, a w sobotę dodatkowo jeszcze od 14 do 15. Minął rok od otwarcia punktu szybkiego paszportu tymczasowego MSWiA na wielkopolskim lotnisku Poznań-Ławica. W punkcie podróżni mogą wnioskować o wydanie tymczasowego paszportu w nagłych sytuacjach. To rozwiązanie, które w ostatnim roku pozwoliło uratować podróż ponad 2000 osób. Urząd Wojewódzki wychodzi z założenia, że każda usługa publiczna powinna zaczynać się od prostego pytania, czego potrzebują obywatele. Paszport tymczasowy na lotnisku w wyjątkowym przypadku może otrzymać osoba, która przed wlotem utraciła dokument tożsamości, zapomniała zabrać ze sobą lub zorientowała się, że posiadany paszport utracił ważność. Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu stale wprowadza rozwiązania, które mają zwiększyć dostępność do usługi paszportowej. W tym roku przeprowadzono już 3 sobotnie akcje paszportowe w lutym, marcu i kwietniu. Ta inicjatywa spotkała się z dużym zainteresowaniem obywateli, którzy złożyli łącznie blisko 2000 wniosków i odebrali 200 paszportów. W Wielkopolsce działa 11 lokalizacji paszportowych. 5 z nich funkcjonuje w ramach oddziałów Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu oraz jego delegatur w Pile, Kaliszu, Lesznie i Koninie, a 6 działa jako terenowe punkty. To Gniezno, Nowy Tomyśl, Szamotuły, Oborniki, Ostrów Wielkopolski i Środa Wielkopolska.
1: Konin FM.
0: Konin FM.
1: Naturalnie, że...

0: Słuchajcie, Konin FM na 104.1, a ja mam dobrą wiadomość z Kalisza, bo tam pojawiło się kolejne urządzenie, które realnie może uratować życie. W centrum miasta, w delegaturze Urzędu Wojewódzkiego, przy ulicy Kolegialnej zresztą, zamontowano nowoczesny defibrylator AED. I co ważne, nie jest to sprzęt tylko dla urzędników. Urządzenie jest dostępne dla wszystkich mieszkańców przez całą dobę. Znajdziecie je tuż przy wejściu, obok recepcji, a nawet jeśli urząd będzie zamknięty, można wezwać ochronę i skorzystać z urządzenia. Co więcej, operatorzy numeru 112 wiedzą, gdzie ono się znajduje, więc w razie nagłej sytuacji mogą pokierować kogoś po pomoc jeszcze przed przyjazdem karetki. A przy nagłym zatrzymaniu krążenia liczy się każda minuta.
1: Czas płynie wolniej. Zalew, zieleń i spokój. Pensjonat nad zalewem. Miejsce na prawdziwy odpoczynek. Restauracja w dobrą stronę zaprasza na obiady pełne smaku. Planujesz wyjątkowe wydarzenie? Zorganizujemy twoje przyjęcie okolicznościowe. Od poniedziałku do soboty od 13 do 21, a w niedzielę od 13 do 20. Miejsce na wspólne chwile.
2: Szkoła jazdy Turbo organizuje kursy ADR, które pozwolą ci zapoznać się w szczegółowy sposób z zasadami przewozu materiałów niebezpiecznych. Na szkolenie zapraszamy kierowców chcących podjąć pracę związaną z transportem takich towarów. Ilość miejsc ograniczona. Telefon 500 076 890. Konin Poznańska 47.
3: W sukni, swetrze, no i w bluzie. Elegancko czy na luzie. Ubierzemy cię kompletnie na te dni najbliższe letnie. Duży wybór, niskie ceny. Gdzie to zrobić? Wszyscy wiemy. U Puszystej Pani. Gdzie wybór doskonały? W Koninie. Na Kolejowej 7A. Każde miejsce owo zna.
4: Sklep odzieżowy Puszysta Pani z odzieżą damską plus size. Zaprasza na ulicę Kolejową 7A w pobliżu Poczty Głównej w godzinach od 9 do 18, w soboty od 9 do 14.
5: W niedziele handlowe również.
4: Reklama. Konin FM.
6: Konin FM.
4: Naturalnie, że lokalnie.

0: Nie żyje 40-latek z Poznania, zmarł podczas policyjnej interwencji. Maturzyści piszą dziś egzamin dojrzałości z matematyki. Jest nowa aplikacja dla miłośników żeglowania po mazurskich jeziorach.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Dorota Werdecka, dzień dobry. Tragedia w Poznaniu. Nie żyje 40-letni mężczyzna. Do jego śmierci doszło po policyjnej interwencji, podczas której funkcjonariusze użyli wobec niego gazu pieprzowego. Wtedy mężczyzna stracił przytomność i mimo reanimacji zmarł. Wszystko wydarzyło się wczoraj na poznańskich Jeżycach, gdy ratownicy medyczni i policja przyjechali wezwani do mężczyzny z rozciętą szyją. Wówczas na miejscu pojawił się 40-latek, który wdał się w awanturę z służbami udzielającymi pomocy poszkodowanemu. Policja użyła wtedy gazu pieprzowego, gdy nie reagował na polecenie, by nie przeszkadzać w interwencji. Na jutro zaplanowano jego sekcję zwłok. Do połowy czerwca potrwają wszystkie procedury dotyczące wypowiedzenia umowy giełdzie Zonda Krypto przez Polski Komitet Olimpijski. Nie ma już neonu na siedzibie komitetu, ale nie ma też pieniędzy zarówno dla komitetu, jak i medalistów olimpijskich. PKO szuka zatem nowych sponsorów. Błażej Kulesza.
2: Mimo że umowa z Zonda Krypto powoli przestaje obowiązywać,
3: czyli neon zniknął z fasady budynku,
2: to jak mówi rzeczniczka PKO Katarzyna Kochanowska, jak zaczyna się walka o odzyskanie pieniędzy.
3: Będziemy chcieli zrobić wszystko, żeby dopełnić wszystkich formalności, żeby te pieniądze odzyskać.
2: Jak na razie do prokuratury do Katowic, która prowadzi śledztwo w sprawie giełdy kryptowalut, PKO się nie zgłosił. Trwają poszukiwania nowych sponsorów.
4: Jest wielu sponsorów, którzy nawet przekazują środki, a nie chcą się ujawniać. Tylko dlatego, że w tej chwili jest zła atmosfera wokół PKO.
2: Mówi Andrzej Supron, wiceprezes PKO. W pierwszej kolejności mają być pokryte zobowiązania sponsorów wobec medalistów olimpijskich i ich trenerów.
0: Dziś królowa nauk. O 9:00 maturzyści zaczęli pisać egzamin z matematyki obowiązkowy. Z jakimi nastrojami wchodzili na egzamin?
5: Bardziej się jeszcze stresuję niż przed polskim.
6: Matematykę chcę zdać dobrze, jednakże biorąc pod uwagę próbną maturę, która była w marcu, to nie wiem, co zrobią. Jest to trochę taka zagadka.
7: To w marcu była trudna?
6: Bardzo trudna była.
8: Matematyka to jest ogólnie trudny przedmiot, a jeszcze właśnie w marcu była tak trudna ta próbna matematyka.
0: O nastroje przed egzaminem w 6. Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi pytał Bartosz Kądziołka. Władze odcięły dostęp do mobilnego internetu przed defiladą z okazji tzw. Dnia Zwycięstwa 9 maja. To w Moskwie, a doświadczyło tego wielu użytkowników, donosi agencja Reutera i niezależne rosyjskie media. Użytkownicy skarżą się, że nie otwierają im się serwisy komunikacyjne i strony. Nie działa nawet tzw. biała lista, czyli zaaprobowane przez władze strony internetowej i nie ma łączności mobilnej. W tym roku defilada na 9 maja będzie skromniejsza z powodu zagrożenia ukraińskimi atakami dronowymi, podaje Reuters. To przydatne narzędzie dla żeglarzy. Olsztyńska firma technologiczna i naukowcy z Wydziału Geoinżynierii zaprojektowali aplikację Żegluj. Chodzi o poprawę bezpieczeństwa, mówi współtwórca aplikacji Marcin Gryszko.
9: Przewaga naszego rozwiązania jest taka, że to nie jest tylko lokalizacja w momencie dzwonienia, ale staramy się tą lokalizację śledzić przez najbliższe 30 minut od momentu wezwania, gdzie ta łódka może jeszcze zmienić swoje położenie. Ta zmiana może też decydować o tym, gdzie ratownicy popłyną.
0: A aplikację można pobrać bezpłatnie.
1: A co w regionie?
10: Było pięknie, a zaledwie po kilku miesiącach jest bałagan. W ostatnim czasie na terenie gminy i miasta Tuliszków doszło do co najmniej kilku aktów wandalizmu. Zniszczono ogrodzenie placu zabaw przy ulicy Jana Pawła II, czy uszkodzone zostały elementy zielono-niebieskiej infrastruktury przy stadionie. I to zaledwie kilka z przykładów negatywnych zachowań. Jednak podobnych przypadków na terenie tej gminy jest więcej. Urzędnicy opublikowali na samorządowym profilu w internecie zdjęcie tego, jak przed i po zniszczeniu wygląda wspólna przestrzeń, która powstała całkiem niedawno. Pamiętajmy, że umyślne uszkodzenie mienia stanowi wykroczenie, a w przypadku znacznych szkód jest ono uważane za przestępstwo, zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 5. Władze Tuliszkowa w powiecie tureckim informują, że każdy taki przypadek, który dotyczy mienia gminy, będzie zgłaszany do odpowiednich służb w celu wykrycia i ukarania sprawców. Nie będzie żadnej taryfy ulgowej dla tego rodzaju wykroczeń. Samorząd apeluje też do świadków takich dewastacji, by nie pozostawali obojętni i reagowali na każdą próbę zniszczenia wspólnej przestrzeni, telefonując na policję.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Wtorek pochmurny w zachodniej i północnej części kraju. Tutaj może przelotnie padać deszcz. A na termometrach dziś maksymalnie od 15 stopni w północnych regionach, około 20 na zachodzie, do 28 na Dolnym Śląsku.

0: My już zaczynamy drugą połowę wtorkowego spotkania. Na dobrą sprawę, drugą połowę wtorku. Jesteśmy po 12:00 i dziś trochę mniej chlubna statystyka z naszego regionu na antenie Konin FM. Niestety Wielkopolska znalazła się w ścisłej czołówce. Jak wynika z najnowszego rankingu, mieszkańcy naszego województwa są na podium, jeśli chodzi o jazdę na gapę. Problem jest spory, bo do rejestru trafiają dziesiątki tysięcy osób, a łączna kwota długów idzie w dziesiątki milionów złotych. Co ciekawe, najczęściej na gapę jeżdżą osoby młode, głównie między 26 a 35 rokiem życia. W zestawieniach pojawiają się też nieletni, a nawet dzieci. I choć dla niektórych to może wydawać się drobnym cwaniakowaniem, to konsekwencje są bardzo konkretne. Mandaty, odsetki, a w efekcie wpisy do rejestru dłużników, które mogą ciągnąć się latami. No i po co to wszystko?
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Cześć, tu Michał Miczut, komentator Kanal Plus. Już dziś hit półfinału UEFA Champions League. Arsenal kontra Atletico, a jutro Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
7: Urlop już za chwilą, a ty nie masz planów. Pozwól sobie pomóc. Salon podróży Tour Leader. Stary Konin obok Lidla. Wspólnie zaplanujemy twoje wymarzone wakacje. Tylko sprawdzone hotele. Niskie ceny. Wyjątkowe miejsca. Dla rodzin, dla szkół, dla firm. Znajdź nas na Facebooku i odkrywaj z nami świat. Zapraszamy. Stary Konin. Ulica 3 Maja 58. Tour Leader. Twój partner w podróży.
8: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
9: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lease Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lease Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jaja ściółkowe klasy M Złota Nioska 10 sztuk. Cena przed obniżką 10,49. Teraz tylko 7,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Tu czas płynie wolniej. Zalew, zieleń i spokój. Pensjonat nad zalewem. Miejsce na prawdziwy odpoczynek. Restauracja w dobrą stronę. Zaprasza na obiady pełno smaku. Planujesz wyjątkowe wydarzenie? Zorganizujemy twoje przyjęcie okolicznościowe. Od poniedziałku do soboty od 13 do 21, a w niedzielę od 13 do 20. Miejsce na wspólne chwile.
11: Reklama.
13: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
14: Two ships in the night.

0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie. Reklama.
1: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
2: Melatonina, lekam dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
3: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
4: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
5: Miasto Konin wraz z partnerami realizuje projekt Niskoemisyjny Transport Publiczny w subregionie konińskim. Mamy kolejne efekty projektu. Nowa droga dla rowerów na Alejach 1 Maja w Koninie, nowoczesny system informacji pasażerskiej i wspólny bilet PKS Konin, MZK Konin i Kolei Wielkopolskich. Poza tym powstała już nowa droga dla rowerów wzdłuż Popiełuszki w Koninie oraz parking w Kole. Przed nami budowa nowej zajezdni autobusowej i centrum przesiadkowego w Koninie, a także dostawa 10 autobusów wodorowych i 6 autobusów elektrycznych. Projekt realizowany jest w ramach programu Regionalnego Funduszu Europejskiego dla Wielkopolski 2021-2027.
6: Castorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
7: Tak?
6: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Reklama.
8: Wiadomości Konin FM.
9: Nastolatkowie i młodzi dorośli do 25 roku życia coraz częściej jeżdżą na gapę i mają potem problem z zapłaceniem kary. Tak wynika z aktualnych danych Krajowego Rejestru Długów. Najwięcej nieletnich gapowiczów mieszka u nas w województwie wielkopolskim. Z grupy mieszkańców do 18 roku życia w systemie uwzględniającym dłużników widnieje ponad 800 osób, które muszą zwrócić w sumie 500 000 zł. W samym Koninie jazda miejskimi autobusami jest darmowa, ale tylko dla tych, którzy posiadają kartę mieszkańców. Pozostali pasażerowie, oprócz osób regulaminowo zwolnionych z opłaty, muszą mieć bilet. Mandat za jazdę na gapę to nawet 240 zł. Jeśli ktoś go nie opłaci, zostanie umieszczony w bazie dłużników, a to może skutkować poważnymi utrudnieniami. Taka osoba będzie mieć problem chociażby z uzyskaniem smartfona na raty. Ale autobusy w wielkopolskich miastach to nie jedyne środki transportu, w których trafiają się gapowicze. Osoby bez biletu bardzo często można zaobserwować także w regionalnych pociągach. Przewoźnicy podkreślają, że takie zachowania są przede wszystkim wyrazem nieuczciwości w stosunku do pozostałych podróżnych, którzy płacą za bilet. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy podpisano porozumienie, które porządkuje jedną z najważniejszych spraw w sytuacjach kryzysowych, czyli to, kto i jak ma ostrzegać mieszkańców przed zagrożeniem. Zgodnie z podpisanym porozumieniem to stanowisko kierowania Komendy PSP w Słupcy będzie odpowiadało za uruchamianie i odwoływanie alarmów za pomocą syren na terenie całego powiatu. Strażacy będą robić to na polecenie uprawnionych organów, czyli wojewody lub starosty. Ich zadaniem jest utrzymanie w stałej gotowości systemu i natychmiastowe przekazywanie informacji o rozpoczęciu lub zakończeniu alarmu. Starostwo odpowiada z kolei za infrastrukturę techniczną, a więc za sprzęt pozwalający zdalnie uruchamiać syreny alarmowe w całym powiecie oraz zobowiązuje się do zapewnienia całodobowego kontaktu z osobami odpowiedzialnymi w administracji powiatowej za uruchamianie tego systemu. Syreny alarmowe mogą zostać użyte m.in. w przypadku poważnych zagrożeń pogodowych, katastrof przemysłowych, zagrożeń chemicznych lub sytuacji kryzysowych wymagających natychmiastowego ostrzeżenia ludności. System ma być zawsze sprawny, by móc działać bez względu na porę dnia i nocy. Sprawdźmy, co w inwestycjach w regionie. 1 750 000 zł miasto Koło przeznaczy na budowę dwóch ulic. Obydwie zlokalizowane są w rejonie starej części miasta. To Kusinierska oraz... prace konserwatorskie i remontowe przy dwóch zabytkach sakralnych. Miasto przekaże 60 tysięcy złotych dla parafii ewangelicko-augsburskiej w Koninie na remont dachu zakrystii oraz dwóch sterczyn kościoła filialnego w Kole. Do tego 90 tysięcy dla klasztoru ojców Bernardynów w Kole na remonty konserwatorskie drewnianej podłogi chóru organowego wraz z podestem i schodami. Przyznane środki pozwolą na realizację pilnych prac, które zahamują postępującą degradację obiektów oraz przyczynią się do zachowania ich wartości historycznych i kulturowych. Te działania są odpowiedzią na zgłaszane potrzeby związane z ochroną lokalnego dziedzictwa. I zostańmy jeszcze w Kole, ale tym razem powiedzmy o czymś, co wydarzy się na przełomie wiosny i lata. 14 czerwca w południe na placu Narutowicza odbędzie się piąty zlot pojazdów klasycznych. Tymczasem w Koninie oznaką wiosny jest między innymi tańcząca fontanna, która od kilku dni działa już po zimowej przerwie na jeziorku Zatorze. Wystarczy smartfon, by uruchomić piosenkę i popatrzeć, jak woda potrafi poruszać się w rytm muzyki.
8: Konin FM.
0: Konin FM.
8: Naturalnie, że...

0: FM.
1: Słuchacie Kolin FM i teraz chwila powagi, bo to historia z naszego regionu, która powinna dać do myślenia. W Skulsku policjanci zatrzymali 45-latka, który jechał motorowerem, będąc pod wpływem alkoholu. Badanie wykazało u niego blisko 0,8 promila, a funkcjonariusze już

0: opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 3,99. Teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. I polskie ziemniaki jadalne luzem. Cena przed obniżką złoty 99. Teraz tylko 99 groszy za kilogram.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.
7: Już jest Twój internet światłowodowy od IT Home. Internet od IT Home to szybkość, pewność i niezawodność, której potrzebujesz każdego dnia. Dowiedz się więcej. Telefon 63 307 0101. 63 307 0101.
8: Reklama. Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.

0: Kunin FM.
1: Ceny maksymalne paliw pozostają jutro bez zmian. Braki paliwa lotniczego mogą być odczuwalne już w czerwcu. Owce kameruńskie będą kosiły trawę w Katowicach.
0: Wiadomości Konin FM.
1: Dorota Wartycka. Ceny maksymalne paliw na razie bez zmian. Jutro będą takie jak dziś, co oznacza, że litr benzyny 95 ma jutro kosztować nie więcej niż 6 zł 49 groszy, benzyny 98 6 zł 99 groszy, a oleju napędowego nie więcej niż 7 zł 31 groszy. Od czerwca natomiast europejskie lotniska mogą zacząć borykać się z brakami paliwa lotniczego wraz z tym, jak zaczną kończyć się jego krajowe zapasy. Według ekspertów amerykańskiego banku inwestycyjnego JP Morgan najbardziej zagrożone brakami są lotniska we Frankfurcie i brytyjskie lotniska w Gatwick i Edynburgu. Z kolei duże ryzyko odwołania lotów ze względu na brak możliwości zatankowania samolotu dotyczy dalekich podróży do Azji. Tomasz Węcka.
2: W przypadku lotów w ramach Europy pasażerowie mogą się jednak czuć relatywnie spokojni. Istnieje bowiem możliwość zabrania z lotniska wylotu dość paliwa, by wystarczyło go na drogę powrotną. Przewoźnicy zapewniają jednak, że odwoływania lotów w Europie co do zasady nie trzeba się obawiać, a w razie problemów pasażerowie są zabezpieczeni.
3: Absolutnie otrzyma zwrot pieniędzy bądź możliwość zmiany rezerwacji na jakiś inny dogodny dla pasażera termin.
2: Jeszcze przed majówką francuski tani przewoźnik Transavia poinformował, że w tym miesiącu i w czerwcu odwoła prawie 2% rejsów. Wcześniej Lufthansa poinformowała, że do października usunie z siatki połączeń 20 tysięcy lotów.
1: Czysty cynizm, tak prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski komentuje wprowadzenie przez Rosjan jednostronnego zawieszenia broni 8 i 9 maja. Moskwa chce tego dnia skupić się na uroczystościach propagandowych związanych ze zwycięstwem Związku Sowieckiego nad III Rzeszą.
4: Amerykanie rozmawiali z Rosjanami o tym, co może się wydarzyć 9 maja, czy będzie zawieszenie broni, czy nie, ale nikt oficjalnie się z nami nie kontaktował. Ameryka i Rosja rozmawiają o zawieszeniu broni. Jakie to ma być zawieszenie broni? Ważne jest, aby nasza strona wiedziała, na co się zgadza.
1: Prezydent Ukrainy ogłosił reżim ciszy, czyli wstrzymanie ognia od północy z wtorku na środę. Od tego czasu Kijów ma reagować symetrycznie na działania Rosji. Dziś drugi dzień matur. Maturzyści pisali egzamin z matematyki na poziomie podstawowym.
5: Wczoraj przed polskim był stres, ale dzisiaj już jest zupełny luz i dopiero na rozszerzeniu pewnie się znowu stresik pojawi.
6: Bardziej się stresowałam na polski. Matematyka mega luz, bo ja i tak czy siak rozszerzenie piszę, no więc podstawa to nie jest jakiś wyczyn dla mnie.
1: Matura z matematyki trwała 3 godziny. A dziś obchodzimy Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. To inicjatywa, która zwraca uwagę na prawa tych osób, potrzebę równego traktowania oraz usuwania barier, mówi Emilia Glugla, aktywnie żyjąca z niepełnosprawnością ruchową.
7: Ja widzę ogromną różnicę. Na przykład jest więcej tych barierek, podjazdów, wind i jest też, ja często jeżdżę pociągami, więc widzę tą różnicę też w tym, że na PKP są osoby wyszkolone, które pomagają wsiąść, wysiąść.
1: I chodzi o bariery nie tylko architektoniczne, ale również społeczne. Owce pomogą w utrzymaniu zieleńców w Katowicach. Samorząd wynajął owce odmiany kameruńskiej, które do września będą pełniły rolę naturalnych kosiarek na obszarze 20 tysięcy metrów kwadratowych. Wypas owiec to rozwiązanie ciche, skuteczne i w pełni ekologiczne. Przekonują urzędnicy.
0: A co w regionie?
8: Na Błoniach spotkamy budki konińskich kupców. Co roku w internecie można zauważyć komentarze, że na dniach Konina panowały ceny rodem z nadmorza, a małą gastronomię zapewniały firmy spoza regionu. Tymczasem Konińskie Centrum Kultury chce, by w czasie święta miasta byli obecni nasi rodzimi sprzedawcy. Na profilu społecznościowym KCK podano numer telefonu, pod który mogą dzwonić zainteresowani lokalni przedsiębiorcy. Przypomnijmy, że dni Konina odbędą się od 19 do 21 czerwca. Pierwszego dnia o godzinie 19 sceną na Błoniach zawładnie raper Kękę. Po nim około 21 wraz z zespołem wystąpi Agnieszka Chylińska. Następnie przewidziano nocną dyskotekę. 20 czerwca o 18 koncert Kacpra Błońskiego, a o 19.30 koniński zespół rockowy Mushrooms. Gwiazdą tego wieczoru będzie zespół Ira, który zagra o 21. Potem znów przewidziano plenerową dyskotekę. Ostatni dzień świętowania to już tradycyjnie wojewódzki konkurs piosenki literackiej na Bulwarze Nadwarciańskim. Artystów z całego regionu będzie można posłuchać od godziny 16, potem w tych klimatycznych okolicznościach o 20 zaśpiewa Elżbieta Adamiak. Będzie to koncert z okazji 50-lecia jej pracy artystycznej. Dodajmy, że w czasie czerwcowych dni Konina na Błoniach obecne będzie także Wesołe Miasteczko.
0: Konin FM. Pogoda.
1: Wtorek z deszczowymi chmurami jedynie na północy i na zachodzie, w pozostałych regionach pogodnie i słonecznie. Na termometrach od 15 stopni w północnej Polsce, około 20 w zachodnich regionach, najcieplej do 28 na Dolnym Śląsku.
0: Konin FM.

0: Konin FM 104.1.
1: Zapraszam Was na 13. Słuchacie Konin FM i uważajcie dziś szczególnie na jeden rodzaj oszustwa, który wraca i niestety nadal zbiera swoje żniwo. W Koninie i regionie pojawiły się zgłoszenia dotyczące tak zwanej metody na listonosza. Przestępcy podszywają się pod pracowników poczty lub kurierów i próbują wyłudzić pieniądze, najczęściej od osób starszych. Schemat jest prosty. Ktoś pojawia się z informacją o przesyłce, rzekomej dopłacie, albo konieczności natychmiastowego uregulowania jakiejś opłaty. Całość ma wyglądać wiarygodnie i wywołać presję czasu. Policja ostrzega, że to właśnie klasyczny sposób działania oszustów. Chodzi o wprowadzenie w błąd i wyciągnięcie gotówki na szybko, zanim ktoś zdąży się zastanowić albo skontaktować z rodziną.
2: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lease Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lease Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
3: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Reklama. Konin FM.
0: Konin FM.
2: Naturalnie, że lokalnie.

0: Komentarze lokalne. Reklama.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład makaron spaghetti combino 500 gramów w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
4: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
3: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
4: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
5: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
0: Reklama.
6: Wiadomości Konin FM.
7: 1,6 mln złotych, taką kwotę Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu przekazał Wielkopolskiej Komendzie Państwowej Straży Pożarnej. Pieniądze zostaną przeznaczone między innymi na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych, mobilnej salki edukacyjnej, kamery termowizyjnej oraz środków pianotwórczych i sorbentów. Takie wyposażenie usprawni prowadzenie akcji, usuwanie skutków zanieczyszczeń środowiska niebezpiecznymi substancjami chemicznymi oraz podniesie skuteczność działań strażaków, przez co skróci się czas ich ekspozycji na zagrożenia. Przypomnijmy, że w przypadku poważnych akcji Komenda Wojewódzka wysyła ze wsparciem do Konina swoje ekipy z Poznania. W ostatnich latach ratownicy ze stolicy Wielkopolski przyjeżdżali do nas m.in. gasić pożar jednego z dużych zakładów przy ulicy Przemysłowej. Brali też udział w akcji związanej z gaszeniem nielegalnego wysypiska odpadów przy Marantowskiej w Koninie, czy w walce z ogniem na terenie fabryki w Ruminie w gminie Stare Miasto. Każde nowe zakupy realizowane na rzecz Komendy Wojewódzkiej w Poznaniu wpływają także na bezpieczeństwo w naszej części Wielkopolski. W tym miesiącu czeka nas Święto Wszystkich Mam. Z tej okazji Koniński Oskar zaprasza do kina, kafe na seans filmu Młode Matki. To opowieść o 5 młodych dziewczynach, które zostają matkami, zanim zdążą dorosnąć. Akcja filmu toczy się w specjalistycznym ośrodku, gdzie mimo wsparcia otoczenia bohaterki mierzą się z wieloma problemami. To pełna humanizmu i empatii opowieść belgijskich filmowców o tych, którzy zwykle nie mają głosu. Surowy realizm łączy się z nadzieją związaną z wartością, takimi jak solidarność czy wsparcie. Ten film oparty został na obserwacjach z autentycznego ośrodka pomocy i obrazuje on walkę młodych kobiet o lepszą przyszłość dla siebie oraz swoich dzieci. Warto na ten seans przyjść całą rodziną, oczywiście przede wszystkim zabierając mamę. Widzowie będą mogli zdobyć niespodzianki. Projekcja we wtorek 26 maja o godzinie 18, czyli dokładnie w Dzień Matki. To święto obchodzone jest jako wyraz szacunku i wdzięczności mamom. Data obchodów zależy od państwa, w którym jest świętowane. W Polsce to właśnie 26 dzień maja. Początki święta sięgają czasów starożytnych, Greków i Rzymian. W słupeckim starostwie odbyło się spotkanie poświęcone koncepcji utworzenia lokalnego centrum cyberbezpieczeństwa. Ta inicjatywa jest odpowiedzią na nowelizację ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz rosnących wyzwaniach związanych z ochroną infrastruktury informatycznej jednostek samorządu terytorialnego. Mowa była m.in. o ramach współpracy między jednostkami samorządu w zakresie reagowania na takie incydenty, ale także o nowych obowiązkach prawnych wynikających z nowelizacji ustawy. Poruszono także temat dostępnych źródeł finansowania projektu w ramach środków europejskich oraz omówiono wstępny harmonogram działań w odniesieniu do planowanego naboru w tym roku. Spotkanie zostało zorganizowane wspólnie z Wielkopolską Akademią Nauki i Rozwoju. Wzięli w nim udział przedstawiciele wszystkich gmin z terenu powiatu słupeckiego. Dodajmy, że w całym regionie na ewentualne ataki infrastruktury informatycznej przygotowują się także samorządowe zakłady zapewniające mieszkańcom na przykład wodę czy ciepło. Ataki hakerskie na takie miejskie albo gminne sieci mogą na wiele godzin sparaliżować funkcjonowanie firm, instytucji i zwykłych mieszkańców.
0: Konin FM.
8: Konin FM.
0: Naturalnie, że lokalnie.

0: A jeśli planujecie wakacje w Turcji albo macie je w kalendarzu, to warto na chwilę się zatrzymać i posłuchać. Władze Turcji szykują nowe, kolejne bardzo surowe przepisy dotyczące papierosów i e-papierosów. Zgodnie z planem, palenie ma być jeszcze mocniej ograniczane w przestrzeni publicznej i to nie tylko w zamkniętych miejscach, ale też w kurortach, na plażach czy w restauracyjnych ogródkach. Co więcej, restrykcje obejmą również e-papierosy, podgrzewacze tytoniu i fajki wodne. A to ważne, bo Turcja chce stopniowo zmierzać w stronę ograniczenia, a w dłuższej perspektywie nawet eliminacji wyrobów tytoniowych z obiegu. Mogą grozić bardzo wysokie mandaty, nawet sięgające 5000 euro.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Można poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
9: Melatonina lekam, teraz w dużym ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
10: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.
11: Reklama.
12: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Parterze Lokal. Reklama.
1: Szewc Kaletnik Krawiec. Naprawiamy obuwie w pełnym zakresie, od fleków po oczyszczenie, malowanie i renowację cholewek. Czyścimy, malujemy oraz naprawiamy odzież i buty motocyklowe. Naprawiamy i malujemy skórzane tapicerki samochodowe. Naprawiamy damskie torebki, walizki i torby. Wszywamy zamki do kurtek, spodni, butów, plandek. To i jeszcze więcej na Torowej 6A obok Antgumu. Usługi szewskie, kaletnicze, krawieckie. Telefon 63 242 17 85.
2: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2%, 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
4: Wirus na holenderskim statku wycieczkowym. Wśród zakażonych są Polacy. Ani susza, ani wojna na Bliskim Wschodzie nie wpływają jeszcze na ceny żywności. Matura z matematyki napisana. Jutro język obcy.
5: Wiadomości Konin FM.
4: Dorota Werdycka. Zagrożenie hantawirusem dla szerszych kręgów ludności jest niewielkie, ogłosiła Światowa Organizacja Zdrowia po śmierci 3 osób i zachorowaniu 3 kolejnych na holenderskim statku wycieczkowym. Eksperci dodają, że nie ma potrzeby panikować ani wprowadzać ograniczenia w podróżach. Na statku są Polacy. Jak informuje MSZ, wszyscy obywatele Polski czują się dobrze. Jak mówi dr Paweł Grzesiowski, główny inspektor sanitarny, pasażerom i załodze zapewniono opiekę medyczną i wsparcie.
6: Nie ma pewności, że te osoby, które rozwinęły chorobę, zaraziły się na statku, one równie dobrze mogły być już zakażone wsiadając na ten statek, a ruszał on z Ameryki Południowej, gdzie mamy typ wirusa, który również przenosi się łatwiej między ludźmi.
4: Najczęściej wirusa przenoszą gryzonie, rzadko przenosi się on z człowieka na człowieka. Ani susza, ani efekty wojny na Bliskim Wschodzie nie wpływają jeszcze na ceny żywności. Blokada cieśniny Ormus na razie nie zakłóca ruchu rynku nawozów sztucznych, a susza jeszcze nie uderza u nas w produkcję żywności. Na razie prognozy cenowe dla podstawowych produktów są więc całkiem niezłe, mówi w rozmowie z Wojciechem Kowalikiem Bartosz Urbaniak, szef bankowości Agro w banku BNP Paribas.
7: Chleb nie powinien drożeć, pszenica lekko poszła do góry, ale ona jest cały czas dosyć tania w porównaniu do poprzednich lat, czyli chlebek nie podrożeje, masło jest tanie. Czyli,
8: i będzie dalej tanie.
7: I będzie, także chleb można by było dosyć dobrze posmarować grubo tym masłem. Zwyczajowo szynka na tej kanapce, no to wieprzowina jest tania. Warzywa póki co, bo mamy je z zeszłych zbiorów. One są między 5 a 20% tańsze.
4: Bardzo tanie są i takie pozostaną ziemniaki. 3 godziny na rozwiązanie kilkudziesięciu zadań. Maturzyści skończyli już pisać egzamin z matematyki, a takie były pierwsze wrażenia tuż po wyjściu ze szkoły.
9: Nic nie było trudne, bo było tak naprawdę dodawanie, mnożenie, korzystanie z karty wzorów i to w sumie wszystko.
10: Tylko jak otworzyłem arkusz, to już wiedziałem, że będzie ciężko.
9: Ale w sumie widzę, że humory macie.
11: No, a co mam płakać?
10: Śmiech przez łzy tak naprawdę.
4: Na jutro egzamin pisemny z języka obcego. Reprezentacja siatkarek rozpoczęła w Wałczu przygotowania do sezonu. Pierwszym sprawdzianem jeszcze w maju będzie silnie obsadzony turniej we Włoszech. Potem Polki zagrają w Lidze Narodów, a najważniejszą imprezą sezonu będą Mistrzostwa Europy w Turcji, Czechach, Szwecji i Azerbejdżanie. Michał Waszkiewicz.
12: Na razie pod okiem Stefano Lawryniego trenuje 15 zawodniczek. Siatkarki budowanych Łódź i Dewelopresu Rzeszów, które grały o złoto w Ekstraklasie, przyjadą w poniedziałek. A najpóźniej dotrze do Wałcza Magdalena Stysiak, która 2 dni temu grała w finale Ligi Mistrzów. W zespole, po tym jak część zawodniczek zrezygnowała z gry, jest sporo nowych twarzy, mówi Adrian Rzozowski z Polsatu Sport.
13: Zobaczymy, jak z tej kadry szerokiej, wąską kadrę wybierze trener Stefano Lawarini, jak tę kadrę skroi pod własne potrzeby i pod potrzeby takie, żeby jednak ta reprezentacja dalej była w tym światowym topie, bo ona jest w światowym topie.
12: Polki pod koniec maja w Genui zagrają towarzysko z Serbią, Włochami i Turcją. Potem rozpoczną walkę w Lidze Narodów.
4: Najważniejszą imprezą sezonu będą Mistrzostwa Europy, które rozpoczną się pod koniec sierpnia.
5: A co w regionie?
14: Młodzieżowa Rada Miasta Konina chce jeszcze bardziej wsłuchać się w głos nastolatków. Niedawno wiceprezydent odpowiedzialny za edukację Witold Nowak wraz z radnym koordynującym działania młodych radnych Piotrem Czerniejewskim odwiedzili zespół szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego. Byli z nimi oczywiście przedstawiciele Młodzieżowej Rady Gabriela Nasiłowska i Pola Nowak. W planach jest odwiedzenie wszystkich placówek edukacyjnych na terenie miasta. Chodzi o to, by zebrać jak najwięcej opinii i pomysłów o od młodych osób, które mieszkają albo tylko uczą się w Koninie. Młodzieżowe rady gmin, miast, powiatów czy województw w wielu miejscach nie są żadną nowością, jednak wciąż ta forma organu doradzającego samorządowcom raczkuje. W niejednej miejscowości ich obecność odgrywa tylko znikomą rolę. Podobnie bywa w Koninie, gdzie Młodzieżowa Rada Miasta nie brała udziału na przykład w opiniowaniu projektów uchwał dotyczących zamknięcia przedszkoli czy jednej ze szkół, a to przecież dzisiejsi nastolatkowie powinni mieć wpływ na przyszły kształt miasta, skoro chcemy, by z niego nie wyjeżdżali. Teraz władze Konina wydają się chcieć naprawić te błędy i bardziej wsłuchać się w zdanie niepełnoletnich osób.
5: Konin FM. Pogoda.
4: Deszczowych chmur można się dziś spodziewać się przede wszystkim na północy i na zachodzie. Od Dolnego Śląska i Ziemi Lubuskiej przez Wielkopolskę i Kujawy po Warmię i Mazury mogą również przejść burze. Najchłodniej dziś na północy maksymalnie 15 stopni, około 20 na zachodzie, do 28 na Dolnym Śląsku.

0: Kolin FM.
1: Zaczynamy 14 na antenie Kolin FM od razu z bardzo ciekawym zaproszeniem. A będzie działo się sporo, bo w Zagórowie szykuje się piknik. Piknik już 30 maja od 15 do 20 na targowisku Mój Rynek. To pierwszy profilaktyczny piknik rodzinny w Zagórowie. W programie występ Miejskiej Orkiestry Dętej OSP Zagórów, Miejskiego Przedszkola Samorządowego, Bociani Zakątek w Zagórowie, Szkoły Podstawowej w Łukomiu, a także wystąpi zespół Rytmy Ziemi z warsztatu terapii zajęciowej w Michalinowie Oleśnickim wraz z sekcją wokalną Zagórowskiego Uniwersytetu III Wieku. Także występ Szkoły w Trąbczynie, Kostaniecki Band, Sunday Hurbella Flow czy Męskiego Kameralnego Chóru Quarta. To również sporo atrakcji dla dzieci, gry, zabawy, tatuaże, malowanie czy na przykład tworzenie bransoletek. No i oczywiście także domek malowany czy origami. Także sporo będzie się tutaj działo. Przypominam, 30 maja, 15-20, targowisko Mój Rynek w Zagórowie.
2: Cześć, tu Michał Mitrzut, komentator Kanal Plus. Już dziś hit półfinału UEFA Champions League. Arsenal kontra Atletico, a jutro Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
3: Usługi szklarskie Glasspeak. Nowoczesne szkło, precyzja i styl. Zapraszamy stolarzy, firmy oraz klientów indywidualnych. Produkujemy fronty meblowe z ramki aluminiowej z wypełnieniem szkłem lub spiekiem kwarcowym. Docinamy szkło, lustra i spieki na każdy wymiar. Tworzymy także lustra, zabudowy loftowe, balustrady, półki i witryny szklane. Krótkie terminy, fachowe doradztwo, możliwy montaż. Glasspeak. Konin, osiedle Laskowiec, ulica Skłodowskiej, Kiri 23. Telefon 663 766 023.
4: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.

0: Także lokalnie. Wiadomości Konin FM.
1: Konin drugi w kategorii mieszkalnictwo. Corocznie aktualizowany indeks zdrowych miast analizuje, w jaki sposób samorządy tworzą warunki sprzyjające zdrowiu, bezpieczeństwu i stabilności życia mieszkańców. W czwartej edycji badania oceniono 66 miast na prawach powiatu. Jednym z analizowanych obszarów jest mieszkalnictwo. Indeks pozwala sprawdzić, w jakim stopniu lokalne polityki mieszkaniowe przekładają się na ogólną jakość codziennego funkcjonowania mieszkańców. W analizie miast uwzględniono m.in. zasoby mieszkaniowe, towarzystw budownictwa społecznego, liczbę lokali komunalnych, wydatki miast na gospodarkę mieszkaniową, zakres remontów w zasobie gminnym oraz liczbę osób korzystających z dodatków mieszkaniowych. W tegorocznej edycji liderem tej kategorii po raz trzeci z rzędu został Sopot. Drugą pozycję zajął Konin, notując wyraźny awans z siódmego miejsca i osiągając prawie 94 na 100 punktów. Tymczasem wpływ na jakość życia ma wiele czynników, w tym przestrzeń do realizacji pomysłów mieszkańców. Centrum PISOP podało listę oddolnych inicjatyw, które dostały pieniądze na realizację projektów w ramach inicjatywy dla Konina. Jakie przedsięwzięcia czekają nas już wkrótce? Sensoryczny ogród motyli, razem w plenerze, cykl wydarzeń integracyjnych mieszkańców, kulturalny Konin dzieciom, rodzinny festiwal nauki, kultury i sztuki, cała naprzód ku nowej przygodzie, taka frajda nie zdarza się na co dzień. Powiedz to głośno, młodzież o emocjach i presji, razem w ogrodzie, trzy spacery każdy inny, łączy nas natura, ekologiczne spacery i warsztaty dla mieszkańców Konina, na jednej fali żeglarska praktyka i integracja, social acts, pewna piosenka o Koninie, sport bez metryki, międzypokoleniowa olimpiada sportowa, młodzi organizatorzy kultury, od pomysłu do koncertu, między pokoleniami, zdrowie i kreatywność, mosty pokoleń oraz dzień planszówek. Na każde z tych zadań przeznaczono do 8 tysięcy złotych. Podpisano umowę na Przedeckie Centrum Aktywności Międzypokoleniowej. Chodzi o adaptację pomieszczeń zlokalizowanych w Szkole Podstawowej imienia Władysława Umińskiego. W ramach zadania przeprowadzone zostaną roboty rozbiórkowe polegające na demontażu istniejących elementów wyposażenia pomieszczenia. Będą też prowadzone prace remontowe polegające na wymianie drzwi wewnętrznych, uzupełnieniu tynków wewnętrznych, potem malowaniu ścian, montażu rolet, paneli dźwiękochłonnych, nagłośnienia auli i pętli indukcyjnej dla osób słabiej słyszących oraz na budowie ściany. Przedacz, podobnie jak inne miasta w Wielkopolsce i w całym kraju, doświadcza spadku narodzin dzieci, w wyniku czego szkoły pustoszeją. Samorządy szukają nowych pomysłów na takie budynki. Nowa przestrzeń w podstawówce w Przedczu w powiecie kolskim pozwoli realizować ważne misje zarówno na rzecz młodych mieszkańców gminy, jak i ich rodziców oraz dziadków. Będą tam mogły odbywać się różnego rodzaju zajęcia, spotkania i wydarzenia. Wszystko po to, by ani młodzież nie przesiadywała zbyt długo w internecie, ani seniorzy nie spędzali za wiele czasu w czterech ścianach przed telewizorami. Najdroższa w Polsce albo i w Europie, omijana przez wielu, ale potrafi doprowadzić do fajnego celu. Autostrada Wielkopolska między Koninem a Świeckiem to niekiedy najwygodniejsze połączenie do wielu ciekawych miejsc w Wielkopolsce i w Lubuszkiem. W czasach, kiedy mikrowyprawy cieszą się coraz większą popularnością, jest turystyczną osią umożliwiającą komfortowy dojazd do tras prowadzących do niezwykłych atrakcji. W ramach akcji Kierunek Przygoda administrator koncesyjnego odcinka przygotował propozycję ciekawych weekendowych i wakacyjnych mikrowyjazdów, idealnych na rodzinne spędzenie czasu. Turystyczny cykl rozpoczynamy od wyprawy śladami Piastów. Przystanek pierwszy Gniezno, potem Dziechanowice, Ostrów Lednicki i Lednicki Park Krajobrazowy oraz Pobiedziska. W tych miejscach można zobaczyć na przykład Wielkopolski Park Etnograficzny, Muzeum Pierwszych Piastów, Gród Pobiedziska oraz skansen miniatur Szlaku Piastowskiego. Zachęcamy do takich wycieczek, ale w pierwszej kolejności warto skupić się na zdrowiu. Już jutro w klasztorze ojców franciszkanów na Konińskiej Starówce od godziny 17.15 do 18.00 badania w ambulansie tętnic kończyn dolnych i aorty, płuc i oskrzeli, osteoporozy, a także zakwaszenia. Szczegóły w internecie na profilu społecznościowym konińskich franciszkanów.
0: Konin FM.
2: Konin FM.
0: Naturalnie, że

0: FM.
1: Konin FM.
2: Pora na temat, który pokazuje, jak ogromną skalę mogą mieć internetowe transmisje na żywo. YouTuber Łatwogen, który prowadził głośny, charytatywny stream, mógł zarabiać również ogromne pieniądze na samych reklamach wyświetlanych podczas transmisji. Okazuje się, że przy tak gigantycznych zasięgach, sięgających milionów widzów, wpływy z reklam potrafią naprawdę zrobić ogromne wrażenie. Mówi się nawet o 100 milionach, o 100 milionach wyświetleń, co może dać nawet milion złotych. A dla przypomnienia, cały stream był akcją charytatywną, podczas której zbierane były środki na leczenie dzieci chorujących na nowotwory, a zaangażowanie widzów i znanych gości sprawiło, że projekt urósł do historycznych rozmiarów i ostatecznie na samej transmisji udało się zebrać aż 250 milionów złotych.
1: Reklama. Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
3: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Już od

0: Sodę to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
1: Debutir Forte. Mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
0: Debutir Forte. Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
2: Już jest Twój internet światłowodowy od IT Home. Internet od IT Home to szybkość, pewność i niezawodność, której potrzebujesz każdego dnia. Dowiedz się więcej. Telefon 63 307 0101. 63 307 0101.
3: Reklama. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Konin FM.
1: Cieszę się, że byliście ze mną we wtorek, 5 maja, ale bądźcie jeszcze po 15 po wiadomościach z Wojtkiem Maciejewskim w popołudniu w dobrym rytmie. Całe szczęście, już jutro środa, a środy nawet lubimy. Jutro imieniny Jakuba i Filipa, Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Dzień Bez Diety i Święto Gwardii Szwajcarskiej. A ja mówię do usłyszenia. Olaf Kaszyński, cześć!
2: Konin FM. Naturalnie, że lokalna.
3: Szewc Kaletnik Krawiec. Naprawiamy obuwie w pełnym zakresie, od fleków po oczyszczenie, malowanie i renowację cholewek. Czyścimy, malujemy oraz naprawiamy odzież i buty motocyklowe. Naprawiamy i malujemy skórzane tapicerki samochodowe. Naprawiamy damskie torebki, walizki i torby. Wszywamy zamki do kurtek, spodni, butów, plandek. To i jeszcze więcej na Torowej 6A obok Antgumu. Usługi szewskie, kaletnicze, krawieckie. Telefon 63 242 17 85.
4: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
5: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.
6: W sukni, swetrze, no i w bluzie. Elegancko czy na luzie. Ubierzemy cię kompletnie na te dni najbliższe letnie. Duży wybór, niskie ceny. Gdzie to zrobić? Wszyscy wiemy. U Puszystej Pani. Gdzie wybór doskonały? W Koninie. Na Kolejowej 7A. Każde miejsce owo zna.
7: Sklep odzieżowy Puszysta Pani z odzieżą damską plus size. Zaprasza na ulicę Kolejową 7A w pobliżu Poczty Głównej w godzinach od 9 do 18. W soboty od 9 do 14.
8: W niedziele handlowe również.
2: Reklama.
9: Na statku z zakażonymi hantawirusem jest tylko jeden Polak. Rząd ma nowy projekt w sprawie kryptowalut z ostrzejszymi karami. Dziś w nocy obok Ziemi przeleci planetoida. Nie ma powodów do niepokoju.
0: Wiadomości Konin FM.
9: Dorota Wardycka. Polak, który jest na pokładzie płynącego przez Atlantyk wycieczkowca, gdzie potwierdzono przypadek zakażenia hantawirusem, nie potrzebuje wsparcia medycznego ani konsularnego, przekazało MSZ. Resort, powołując się na informację od armatora, podaje, że Polak jest członkiem załogi. Światowa Organizacja Zdrowia przekazała informację o śmierci 3 pasażerów statku wycieczkowego, o 5 podejrzeniach zakażenia hantawirusem i 1 potwierdzonym przypadku. MSZ podkreśla, że hantawirus to choroba, która występuje także w Europie, również w Polsce, oraz że jest w stałym kontakcie z służbami sanitarnymi. Jutro w Senacie najnowsza informacja na temat afery związanej z giełdą kryptowalut Zonda Krypto. Przekazać mają ją minister sprawiedliwości Waldemar Żurek i minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Niewykluczone, że ta część obrad Senatu zostanie utajniona. Premier z kolei zapowiada, że jeszcze w tym tygodniu do Sejmu wróci projekt w sprawie kryptowalut. Maciej Kluczka.
10: Będzie to już trzecia wersja ustawy o nadzorze nad rynkiem wirtualnego pieniądza. Dwie poprzednie zawetował prezydent. Premier mówi dziś tak.
11: Wszystkie karty są już na stole. Nikt nie może, także pan prezydent, liderzy PiS-u, nie mogą już dłużej udawać głupich. Przepraszam za to mocne słowa.
10: Ostatnio politycy Polski 2050 rozmawiali z prezydentem, próbując nieco zliberalizować przepisy. Donald Tusk zapowiada jednak drogę w przeciwnym kierunku.
11: Jedyną zmianę, jaką będę proponował, to jeszcze wyraźniejsze zaostrzenie kar.
10: Polska, zgodnie z unijnym rozporządzeniem, powinna wprowadzić przepisy o kryptowalutach do końca czerwca.
9: Polska wciąż nie złożyła apelacji od wyroku belgijskiego sądu w sprawie szczepionek firmy Pfizer. Sąd w Brukseli w kwietniu zdecydował, by Polska odebrała ponad 60 milionów dawek szczepionek przeciw COVID-19 i zapłaciła firmie Pfizer ponad 5,5 miliarda złotych za nieodebrane zamówienia z 2022 roku. Nieprawomocny wyrok dotyczy unijnej umowy, od której Polska odstąpiła. Resort zdrowia wciąż analizuje możliwości prawne, mówi wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka.
12: Prowadzone są działania i na tym etapie nie mogę się wypowiadać oficjalnie.
13: A czy Polska otrzymała jakiekolwiek dokumenty z Belgii, z Brukseli?
12: Tutaj nic się nie zmieniło od ostatniego komunikatu naszego w tym zakresie, więc na tym etapie musimy poczekać, szanowni państwo. Jeszcze trochę czasu nam proszę dać.
9: A dopytywał Szymon Kępka. Dziesiątki tysięcy gospodarstw sadowniczych zostało poszkodowanych przez zeszłotygodniowe przymrozki, mówi Mirosław Maliszewski, prezes Związku Sadowników RP, przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi z PSL-u.
14: Spadki temperatur w niektórych miejscach nawet osiągnęły przy gruncie minus 10 stopni, co jest zabójcze dla drzew, krzewów, dlatego, że ta faza, w której się w tej chwili znajdują, czy znajdowały w ubiegłym tygodniu, czyli okolice kwitnienia tuż przed, to okres największej wrażliwości młodych zawiązków, młodych kwiatów na spadki temperatury.
9: A to już trzeci rok z rzędu, w którym wiosenne przymrozki są tak dotkliwe. 100-metrowa planetoida przeleci dziś w nocy blisko Ziemi, ma średnicę od 50 do 100 metrów. Jej uderzenie jednak nam nie grozi, nie ma więc powodów do niepokoju, zapewnia kierujący planetarium EC1 w Łodzi Tomasz Banyś.
15: Co jakiś czas się jakiś asteroida zbliża, w związku z czym to nie jest tak, że jak na razie są jakieś powody do alarmu.
9: A zbliżenie nastąpi około 2:55 w nocy.
16: A co w regionie?
17: Wraz z majem zaczęły obowiązywać wyższe stawki za ciepło dla mieszkańców miasta. Uwzględniono w nich opłaty za trzecie źródło, czyli geotermię. Piotr Wolicki, prezes Konińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zastanawia się, po co nam to było.
18: Jeżeli patrzy się na to, o czym mówi też MPEC, składniki, no to na ten moment ten wpływ jest ograniczony z tego powodu, że dodaje się tak, można tak powiedzieć, szczyptę tego ciepła od geotermii. No tylko, że ta szczypta drogo kosztuje i powoduje, że jeżeli coś ma udział 1,8% w zamówionej mocy, a wzrasta cena tej zamówionej mocy kilkakrotnie więcej niż jest ten udział, no to jest to bardzo drogi udział. No i teraz można to przedstawiać w ten sposób, że no tak, ale to jest niewiele, to się rozlewa. No to ja zadaję pytanie, ale po co mi to? Tak, czyli na tym etapie mamy najdroższą instalację, której szczyptę dodaje się. Jak wejdziemy w takie szczegóły, to bardzo długo byśmy o tym opowiadali, ale żeby oddać sens, dodajemy właśnie tak zwaną szczyptę ciepła z geotermii, która powoduje kilkuprocentowy wzrost ceny ciepła. No i to na pewno nie było w założeniach projektowych przyjmowane, że to ma tak wystartować. Słyszymy o problemach właśnie technologicznych.
17: A te ma rozwiązać w pierwszej kolejności czyszczenie istniejącego otworu zatłaczającego, by jego możliwości mogły ulec poprawie, oraz planowane w przyszłych latach wywiercenie jeszcze jednego. Dodajmy, że na nowe, wyższe rachunki oprócz geotermii wpłynęła także podwyżka opłaty za przesył ciepła.
16: Konin FM. Pogoda.
19: Po gorącym, a nawet można odważnie powiedzieć ciepłym weekendzie majowym, ochłodzenie w tym tygodniu zbliża się z coraz większą mocą, coraz większymi krokami. W czwartek tylko plus 15 widzą synoptycy i co najważniejsze, opady deszczu też mają rozgościć się na terenie wschodniej Wielkopolski. Na kolejny weekend znowu zrobi się cieplej. W niedzielę na terenie wschodniej Wielkopolski słupki na termometrach mogą wzrosnąć nawet do plus 23 stopni.

0: Jak tam? Pamiętacie, że długi weekend mieliśmy? Czy już zapomnieliście całkowicie o tych pięknych, wolnych dniach, które za nami? Wojtek Maciejewski zadaje takie pytanie, witając się z naszymi najlepszymi radiosłuchaczami. Witam się w programie Popołudnie w dobrym rytmie. Do godziny 18 wspólnie spędzamy czas. Jestem przed mikrofonem, jestem, zapraszam i informuję o tym, o czym będę mówił w tej godzinie. Poza dobrą muzyką usłyszycie informacje, które mam do przekazania. Te drogowe za chwilę. Później o startującej drogowej inwestycji na terenie gminy Kazimierz Biskupi. Później zobaczymy, co podczas najbliższego weekendu dziać będzie się na terenie gminy Stare Miasto. Będę zapraszał. A przed godziną 16 podsumowanie drogowych inwestycji prowadzonych na terenie całego naszego kraju.
1: Konin FM. Konin FM.

0: Lublin FM.
1: Witam tych wszystkich, którzy w drodze, witam tych, którzy czekają na informacje dla kierowców na antenie Konin FM. Już informujemy, korkuje nam się Konin. Wjazd na nową przeprawę, zjazd z tej trasy, rondo miast partnerskich w korku. Korki też na światłach, Aleje Dworcowa po przebudowie. Tam pewnie do tego w godzinach szczytu musimy się przyzwyczaić. Duży ruch też na Przemysłowej przy Policji, na Dworcowej. Duży ruch to też oczywiście ulica Spółdzielców, ulica Wyszyńskiego. Na Konińskiej Starówce radzimy, zachęcamy do tego, żeby omijać w godzinach szczytu takie miejsca jak Światła Świętojańska Europejska i Światła na Zagórowskiej. Utrudniony też wyjazd po 15 widać na drogowej mapie z ulicy Wałtarejwy na Kolską i Świętojańską. W Słupcy korkuje nam się obwodnica, korkuje się też wylot w stronę autostrady.
0: Konin FM.

0: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej. Reklam.

0: Toruń FM.
1: Kolejna drogowa inwestycja startuje na wojewódzkich trasach na terenie naszego regionu. Wojewódzka trasa numer 264, miejscowość Władzimirów. Podpisana została umowa na realizację zadania polegającą na przebudowie tej trasy. Zakres inwestycji obejmuje budowę nowej nawierzchni jezdni, dwukierunkowej drogi dla rowerów, drogi dla pieszych i rowerów, zatok autobusowych, kanalizacji deszczowej, zjazdów, rowów przydrożnych oraz też przebudowę oświetlenia ulicznego, skrzyżowań i montaż znaków aktywnych. Termin ostatecznego odbioru robót wyznaczono na listopad 2026 roku. To jednak nie koniec inwestycji związanych z tą trasą i o tym już informowaliśmy. Gmina Kazimierz Biskupi podpisała porozumienie związane z opracowaniem dokumentacji projektowej dla zadania rozbudowa drogi wojewódzkiej na odcinku Kazimierz Biskupi Władzimirów w zakresie budowy drogi dla rowerów. Obecnie przygotowywana jest dokumentacja dla tej inwestycji.

0: Melatonin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Reklama.
2: Castorama.
1: Teoria
3: i praktyka.
1: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
1: Tak?
3: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Reklama. Wiadomości Konin FM.
4: Nastolatkowie i młodzi dorośli do 25 roku życia coraz częściej jeżdżą na gapę i mają potem problem z zapłaceniem kary. Tak wynika z aktualnych danych Krajowego Rejestru Długów. Najwięcej nieletnich gapowiczów mieszka u nas w województwie wielkopolskim. Z grupy mieszkańców do 18 roku życia w systemie uwzględniającym dłużników widnieje ponad 800 osób, które muszą zwrócić w sumie 500 000 zł. W samym Koninie jazda miejskimi autobusami jest darmowa, ale tylko dla tych, którzy posiadają kartę mieszkańcową. Pozostali pasażerowie, oprócz osób regulaminowo zwolnionych z opłaty, muszą mieć bilet. Mandat za jazdę na gapę to nawet 240 zł. Jeśli ktoś go nie opłaci, zostanie umieszczony w bazie dłużników, a to może skutkować poważnymi utrudnieniami. Taka osoba będzie mieć problem chociażby z uzyskaniem smartfona na raty. Ale autobusy w wielkopolskich miastach to nie jedyne środki transportu, w których trafiają się gapowicze. Osoby bez biletu bardzo często można zaobserwować także w regionalnych pociągach. Przewoźnicy podkreślają, że takie zachowania są przede wszystkim wyrazem nieuczciwości w stosunku do pozostałych podróżnych, którzy płacą za bilet. Zapraszamy do Gosławic na wyjątkową lekcję muzealną o polskich strojach i tańcach regionalnych. To będzie spotkanie pełne tradycji, ruchu oraz wspólnego odkrywania kultury. Podczas zajęć poznamy historię i znaczenie strojów ludowych, zobaczymy autentyczne stroje prezentowane przez tancerzy zespołu Wielkopolanie i będziemy mogli dotknąć materiałów, poznać ich fakturę, czyli będzie to ważny element doświadczenia sensorycznego. Stąd mile widziane, by w tym wydarzeniu wzięły udział osoby z niepełnosprawnością słuchu i wzroku. To spotkanie w Muzeum Okręgowym w Koninie poprowadzi Piotr Kulka, ale nie będziemy tylko publicznością. Oprócz tego, że obejrzymy pokaz tańców z różnych regionów Polski przy akompaniamencie kapeli, no to jeszcze będziemy mieć okazję zatańczyć razem z zespołem folklorystycznym Wielkopolanie. Na koniec weźmiemy udział w degustacji potraw regionalnych. Wydarzenie ma charakter otwarty i integracyjny, a jego dostępność zapewni obecność tłumacza języka migowego. Ten projekt został dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Polecamy, by wybrać się do muzeum na osiedlu Gosławice w sobotę 16 maja o 17. Miasto zaprasza na warsztaty dotyczące strategii rozwoju i rewitalizacji Konina. To opcja dla tych mieszkańców, którzy mają pomysł na rozwój miasta albo wiedzą, co warto zmienić w okolicy. 21 maja przewidziano spotkanie poświęcone rewitalizacji, a następnego dnia dotyczące strategii rozwoju. Do wyboru albo pora wcześniejsza, czyli od 12 do 15, albo popołudniowa od 15.30 do 18.30. To będą spotkania, podczas których wspólnie porozmawiamy o wyzwaniach, potrzebach mieszkańców i kierunkach rozwoju miasta. Zapisy do 15 maja w Urzędzie Miejskim w Koninie, tymczasem w mieście obok, w Golinie. Mieszkańcy tej gminy oraz organizacje pozarządowe mogą wziąć udział w konsultacjach społecznych dotyczących planowanego projektu adaptacji infrastruktury gminnej do zmian klimatu, realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski. Celem jest zebranie opinii, uwag oraz propozycji, które pozwolą na właściwe dostosowanie planowanych działań do potrzeb lokalnej społeczności. Konsultacje prowadzone są w formie anonimowej ankiety online, szczegóły pod adresem golina.pl. Konsultacje trwają także w Turku. Miasto prowadzi obecnie pracę nad sporządzeniem programu rewitalizacji, który jest podstawowym dokumentem umożliwiającym prowadzenie przy współudziale lokalnej społeczności kompleksowych działań naprawczych wyprowadzających ze stanu kryzysu na obszarze zdegradowanym, wyznaczonym w wyniku szczególnej diagnozy obszaru całego Turku.
1: Konin FM.
0: Konin FM.
1: Naturalnie, że lokalnie.

0: Na najbliższą niedzielę, 10 dzień maja, zapraszamy do gminy Stare Miasto, do miejscowości Trójka. Tam zaplanowane są towarzyskie zawody jeździeckie w skokach przez przeszkody. Co czeka tych wszystkich, którzy się wybiorą na to wydarzenie? Sportowa rywalizacja i piękne konie. Poza tym emocjonujące przejazdy w różnych klasach, przejażdżki konne i bryczką, ogródek gastronomiczny, przyjazna i rodzinna atmosfera. Jest to doskonała okazja, by spędzić niedzielę aktywnie, kibicować zawodnikom, poczuć wyjątkowy klimat jeździectwa. Wstęp na to wydarzenie jest wolny, a początek zawodów w najbliższą niedzielę w Trójce zaplanowano na godzinę 11:00.
1: Konin FM.
2: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
3: Miasto Konin wraz z partnerami realizuje projekt Niskoemisyjny Transport Publiczny w subregionie konińskim. Mamy kolejne efekty projektu. Nowa droga dla rowerów na Alejach 1 Maja w Koninie, nowoczesny system informacji pasażerskiej i wspólny bilet PKS Konin, MZK Konin i Kolei Wielkopolskich. Poza tym powstała już nowa droga dla rowerów wzdłuż Popiełuszki w Koninie oraz parking w Kole. Przed nami budowa nowej zajezdni autobusowej i centrum przesiadkowego w Koninie, a także dostawa 10 autobusów wodorowych i 6 autobusów elektrycznych. Projekt realizowany jest w ramach programu Regionalnego Funduszu Europejskiego dla Wielkopolski 2021-2027. U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.
4: Zielona, paliwo, że pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni powszednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.
2: Reklama. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Konin FM. Konin FM.
1: Gospodarcze wiadomości. Dzisiaj miła informacja do przekazania dla tych wszystkich, którzy podróżują przez Polskę, podróżują drogami. Można gołym okiem podsumować, jeżdżąc, podsumować to, że jeśli chodzi o drogi, od wielu lat wiele zmienia się na lepsze. Przed długim weekendem majowym otwarto dwie nowe drogi szybkiego ruchu. Najważniejsza to ekspresówka nad Bałtykiem i równie ważna droga autostrada na wschodzie Polski. Dzięki tym nowo otwartym drogom jeszcze w kwietniu mieliśmy w Polsce ponad 5,5 tysiąca dróg szybkiego ruchu. Gęsta sieć ekspresówek i autostrad lata temu wydawała się niemożliwa, a teraz mamy już prawie 2 tysiące autostrad i około 3600 km dróg ekspresowych. No i oczywiście cały czas kolejne są w budowie.

0: Posłowie PiS-u z kontrolą poselską w resorcie sportu. Będzie kolejny projekt rządowy w sprawie kryptowalut. Dziś poznamy pierwszego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Dorota Wartecka. Posłowie PiS-u weszli dziś z kontrolą poselską do Ministerstwa Sportu. Chcieli sprawdzić umowę na 200 tysięcy złotych podpisaną z czterokrotnym mistrzem olimpijskim Robertem Korzeniowskim. Sam zainteresowany nie ma sobie nic do zarzucenia i mówi, że to cena walki o dobro i czystość Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Błażej Kulesza.
2: Posłowie PiS chcieli sprawdzić, dlaczego Korzeniowski jest doradcą ministra sportu.
3: W swojej karierze, poza sukcesami sportowymi, doszedł również do dużych pieniędzy.
2: Tym bardziej, że spółki należą do Korzeniowskiego dostają pieniądze z ministerstwa, dodaje Michał Moskal, poseł PiS.
3: W sytuacjach konfliktu interesu, czyli tak jak tutaj, gdzie jego fundacja, jego spółka bierze kontrakty od instytucji nadzorowanych przez Ministerstwo Sportu lub od spółek Skarbu Państwa, to powinno być zgłaszane albo do takich sytuacji w ogóle nie powinno dochodzić.
2: Sam Korzeniowski nie ma nic do ukrycia.
4: Wszystko jest absolutnie przejrzyste.
2: I dodaje, że to cena krytyki Radosława Piesiewicza.
4: Jeżeli kogoś to uwiera, to trudno, ale to tylko świadczy o tym, jak ważny jest głos, który podejmuje i jak bardzo niewygodny jest dla tych, którzy dają takie zlecenia.
2: Piesiewicz to człowiek PiS-u. Korzeniowski opowiedział się ze ministrem sportu i jak sam przyznaje, nie dziwi go taki polityczny atak.
0: Premier zapowiedział, że jeszcze w tym tygodniu do Sejmu wróci projekt w sprawie kryptowalut. Będzie to już trzecia wersja ustawy o nadzorze nad rynkiem wirtualnego pieniądza.
5: Postanowiliśmy wrócić z tym projektem i to w trybie natychmiastowym. Jedyną zmianę, jaką będę proponował w tym projekcie, to jeszcze wyraźniejsze zaostrzenie kar dla tych, którzy wykorzystując marzenia ludzi, czasami naiwność ludzi, oszukują ich.
0: Dwie poprzednie ustawy zawetował prezydent. Około 2000 osób wzięło udział w 24. białostockim Marszu Godności Osób Niepełnosprawnych. Chcemy przypomnieć o sobie i naszych potrzebach, mówią uczestnicy marszu.
6: To jest ich dzień, żeby się tu pokazać, żeby... Zobaczcie, jak jest ich dużo bardzo tutaj.
7: Problemy dotyczą nie samych osób z niepełnosprawnościami, ale też ich opiekunów.
8: Wszystko zaczyna się od empatii, a potem są te wszystkie inne elementy związane już z konkretnymi politykami państwa.
0: Mówili m.in. szefowa Stowarzyszenia Aktywni Ludmiła Bogalska i wojewoda podlaski Jacek Brzozowski. Dziś w Londynie poznamy pierwszego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów. Po pierwszym meczu żadna z drużyn nie przybliżyła się do wyjazdu na decydujące starcie w Budapeszcie, bo tydzień temu padł remis 1-1. Michał Waszkiewicz.
9: Mecz w Madrycie może nie był porywający, ale miał swoje momenty. Zwłaszcza Atletico mogło czuć niedosyt, bo im bliżej końca meczu, tym zespół Diego Simeone był lepszy. Oby udało się to powtórzyć w Londynie, mówi trener ekipy z Madrytu. Powiem moim piłkarzom, żeby spróbowali zagrać tak jak w drugiej połowie tego pierwszego meczu. Byłoby wspaniale, gdyby to było takie proste. Faworytem starcia jest jednak Arsenal, który nie przegrał w Lidze Mistrzów w tym sezonie żadnego meczu, a jesienią pokonał u siebie Atletico 4-0.
0: Fragment średniowiecznej bizantyjskiej kłódki z brązu w formie konia odnaleźli poszukiwacze w Sobótce w województwie świętokrzyskim. To unikatowy zabytek z XII lub XIII wieku. Przedmiot mógł zostać przywieziony przez rycerza wracającego z wyprawy krzyżowej do Ziemi Świętej lub zgubiony przez pielgrzyma. Zabytek zostanie poddany profesjonalnej konserwacji i opisany naukowo, a potem trafi do muzeum.
1: A co w regionie?
10: W ubiegłym roku stworzono m.in. nowe przebieralnie, które nadają się do tego, by korzystały z nich osoby na wózkach. Teraz budowane są na przykład podjazdy. To wszystko niewielkim kosztem i siłą własnych pracowników. Na terenie Miejskiego Ośrodka Wypoczynkowego Przystań Kosławice przeprowadza MOSiR. Jednak w Koninie nie brakuje innej infrastruktury, która nie do końca jest dostosowana do osób ze szczególnymi potrzebami. Czy widząc jakieś niedociągnięcia, mamy do kogo się zwrócić?
11: Jest taka osoba odpowiedzialna w mieście, jest to oficer dostępności, do którego osoba z niepełnosprawnością może się zgłosić. Dużo osób zgłasza się również do Centrum Organizacji Pozarządowej, a tam w Centrum Organizacji Pozarządowej działa też Powiatowa Rada do Osób z Niepełnosprawnościami.
10: Tłumaczy Katarzyna Wagner, radna miasta Konina z Koalicji Obywatelskiej, która sama często podejmuje interwencje w imieniu osób na wózkach. Na przykład na wielu osiedlach można zauważyć samochody parkujące na chodnikach. Można to robić jednak tylko wtedy, gdy zostawimy pieszym 1,5 metra, a z tym bywa różnie.
11: Bądźmy wyrozumiali dla wszystkich. To nie chodzi o to, żeby was karać, bo też bym tego nie chciała, bo jednak zdrowych osób jest więcej, tak? A miejsc parkingowych bardzo mało, ale miejmy w tle inne osoby.
10: Trzeba bowiem zdawać sobie sprawę, że osoba na wózku bez opiekuna, natrafiając na taką przeszkodę, będzie miała problem z jej ominięciem. Czeka ją zjazd z wysokiego krawężnika, przejazd wśród samochodów po ulicy i znów wjazd na chodnik poprzedzony pokonaniem krawężnika. Nie jest to takie łatwe, jakby mogło się wydawać. Tymczasem PGKiM usuwa kolejne bariery w miejskich blokach.
11: Teraz jesteśmy w trakcie realizacji podjazdu dla osoby z niepełnosprawnością w hotelu Sonata, na byłym hotelu Sonata w tym budynku, bo tam jest podjazd od głównego wejścia, natomiast są też mieszkania socjalne z drugiej strony tak dawnej restauracji i tam osoby z niepełnosprawnością nie mają możliwości wejścia, a jest taka osoba tam, która się do mnie zgłosiła i na mój wniosek myślę, że czerwiec, lipiec już ten podjazd powstanie.
10: Zapowiada radna Katarzyna Wagner.
1: Konin FM. Pogoda.
9: Cały czas jeszcze ciepło, za oknami plus 24 stopnie prawie mamy na termometrach. Co z tym ochłodzeniem? Tak, zbliża się, nie uciekniemy przed nim. To ochłodzenie to też, miejmy nadzieję, opady deszczu, które jak na razie jeszcze niestety daleko od nas. Trzymamy kciuki, żeby one się pojawiły, no i żeby popadało, bo jest naprawdę sucho. W tym tygodniu tych opadów troszkę synoptycy zapowiadają, choć tak naprawdę przesuwa się ta sytuacja związana z poprawą sytuacji hydrologicznej, czyli z deszczem. Burze i większe deszcze podobno dopiero w przyszłym tygodniu. Burze synoptycy widzą w poniedziałek.
1: Konin FM 104.1.
9: 6 minut po godzinie 16. Tutaj Konin FM, najbardziej roztańczone radio w regionie. Kartka z kalendarza, już ją mam. 5.5.26 dzisiaj, 5 maja roku 2026, 125, o, znowu piątka, dzień roku, 19 tydzień. Irena, Waldemar, Gotthard, Stanisław, Stanisława, Ireneusz, Maksym, Teodor, Hilary, Pius, Penelopa i Iryda świętują imieniny. Maj bogaty sieje kwiaty, ślub majowy, grób gotowy. Oj, to brutalne przysłowie, bo to przysłowia teraz prezentujemy. Rok wtedy dobry będzie, jak w maju zawiążą się żołędzie. Drogowe newsy na naszej antenie za 3 minuty.

Tak jak zapowiadałem, już słowa dotrzymuję, spełniam obiecane słowo, czyli teraz na naszej antenie pojawiają się informacje dla tych, którzy w drodze, czyli dla podróżujących autami. Konin w korku, rondo miast partnerskich, nowa przeprawa, pamiętajcie, remontowane stare mosty. Duże korki mamy na 92 w Brzeźnie, a to wszystko ze względu na roboty drogowe, które tam są prowadzone. Musicie liczyć się z tym, że podróż dookoła, krajową 92, czy też nawet do Brzeźna, Krzymowa albo w tamte okolice, może trwać zdecydowanie dłużej. Dłużej też niż normalnie przejedziecie kolejową. Spółdzielców uważać trzeba oczywiście na skrzyżowaniu Aleje Dworcowa. Tam naprawdę ciężko się poruszać. Różne słowa kierowcy mówią na temat przebudowy tego skrzyżowania i samych ulicy Alei 1 Maja. Ulica Trasa Warszawska w stronę Nowego Konina też z większą ilością pojazdów. W kole uważajcie, kierowcy na ulicy Włocławskiej, Jana Pawła II i Toruńskiej. Szerokości przyczepności życzymy wszystkim, którzy w drodze, wszystkim podróżującym. No i przypominam, informuję, w tej godzinie do rozdania mam zaproszenia na szlagierowy Zawrót Głowy, który to koncert w Konińskim Centrum Kultury 10 maja od godziny 16. Telefony miejcie w pogotowiu. Przypominam, numer do nas 511, 115 i 104.

0: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chipsy Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Tu czas płynie wolniej. Zalew, zieleń i spokój. Pensjonat nad zalewem. Miejsce na prawdziwy odpoczynek. Restauracja w dobrą stronę zaprasza na obiady pełne smaku. Planujesz wyjątkowe wydarzenie? Zorganizujemy twoje przyjęcie okolicznościowe. Od poniedziałku do soboty od 13 do 21, a w niedzielę od 13 do 20. Miejsce na wspólne chwile. Reklama.

0: 22 minuty po godzinie 16. Konin FM, gramy dla Was na 104.1 FM i już teraz informuję o tym, że zaproszenia mam do rozdania podwójne na szlagierowy zawrót głowy dwa pokolenia. I teraz, czy znacie Mirosława Szołtyska, legendę śląskich szlagierów oraz zespół Marsa Alam, młody, energetyczny duet, który coraz mocniej zaznacza swoją obecność na polskiej scenie muzycznej. Pewnie znacie, choćby z naszej antenie pojawiają się bowiem ci wykonawcy w radiowym koncercie życzeń na naszej antenie w niedzielę między 12 a 14. Jeśli ktoś jest zainteresowany, chce się wybrać na to kulturalne wydarzenie, które już 10 maja, więc w najbliższą niedzielę w Konińskim Centrum Kultury, zapraszam do kontaktu 511 115 104. Można dzwonić, tym bardziej, że to zaproszenia są podwójne. Będzie można zabrać swoją drugą połówkę. No to spróbujemy tym razem na żywo, bo tych zaproszeń mam dużo, także później też można dzwonić. Kto się dodzwonił tym razem? Halo, dzień dobry.
1: No panie Wojku, Dorota z Działek.
0: Dzień dobry, witam panią Dorotę z Działek. Co tam na działkach?
1: Panie Wojku, no załapię się na te szlagiery?
0: No oczywiście, że się pani załapie, jak się dodzwoniła tutaj do studia.
1: Boże święty, to bardzo dziękuję.
0: No tak? To dobrze chyba, że się pani tak...
1: Widziałam państwa dawno temu, to teraz chociaż to zobaczę. Na pewno to jest prawda?
0: Na pewno to jest prawda. To nie są żarty, to jest prawda. Jak pani się dodzwoniła, to może pani się wybrać. Znaczy, musi się pani wybrać na ten szlagierowy zawrót głowy.
1: Dobrze, panie Wojtku, to tylko chwila. Jak to ma wyglądać?
0: No to za chwilę pani na naszej, poza anteną powiem. Zaproszenia są tutaj dla pani. Tylko takie pytanko, bo tutaj zaczęła pani mówić o tym koncercie, super,
1: no
0: fajnie.
1: Tak,
0: a dzwoni pani z działek, co tam na działkach? Czy już tak wiosna na całego?
1: Panie Wojku, u mnie to jest roboty po pachy, to jest raz. Czekam na deszcz, to jest dwa. Słucham pana do bólu, to trzy.
0: No to a można powiedzieć, piękna wyliczanka.
1: Tak, a poza tym to naprawdę mówię uczciwie, chciałabym... Kalagę i tych innych chciałbym zobaczyć, bo to są Ojca Klimaty i moje także, tak?
0: Czyli zobaczy pani tych wykonawców Mirosława Szołtyska oraz zespół Marsa Alam. Gratulacje serdeczne. Proszę się nie rozłączać, zostać na telefonicznych łączach, poinformuję, jak te bilety odebrać. Gratulacje.
1: No serdeczne dzięki.
0: 511, 115, 104 możecie cały czas dzwonić, bo tych zaproszeń troszkę mam do rozdania. Kto zainteresowany, można wykonać do nas telefon. A teraz na naszej antenie wykona swój przebój. Formacja Wilki.

0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Na Błoniach spotkamy budki konińskich kupców. Co roku w internecie można zauważyć komentarze, że na Dniach Konina panowały ceny rodem z nadmorza, a małą gastronomię zapewniały firmy spoza regionu. Tymczasem Konińskie Centrum Kultury chce, by w czasie święta miasta byli obecni nasi rodzimi sprzedawcy. Na profilu społecznościowym KCK podano numer telefonu, pod który mogą dzwonić zainteresowani lokalni przedsiębiorcy. Przypomnijmy, że Dni Konina odbędą się od 19 do 21 czerwca. Pierwszego dnia o godzinie 19 sceną na Błoniach zawładnie raper Kękę. Po nim około 21 wraz z zespołem wystąpi Agnieszka Chylińska. Następnie przewidziano nocną dyskotekę. 20 czerwca o 18 koncert Kacpra Błońskiego, a o 19.30 koniński zespół rockowy Mushrooms. Gwiazdą tego wieczoru będzie zespół Ira, który zagra o 21. Potem znów przewidziano plenerową dyskotekę. Ostatni dzień świętowania to już tradycyjnie wojewódzki konkurs piosenki literackiej na Bulwarze Nadwarciańskim. Artystów z całego regionu będzie można posłuchać od godziny 16, potem w tych klimatycznych okolicznościach o 20 zaśpiewa Elżbieta Adamiak. Będzie to koncert z okazji 50-lecia jej pracy artystycznej. Dodajmy, że w czasie czerwcowych Dni Konina na Błoniach obecne będzie także Wesołe Miasteczko. 1 600 000 złotych, taką kwotę Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu przekazał Wielkopolskiej Komendzie Państwowej Straży Pożarnej. Pieniądze zostaną przeznaczone między innymi na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych, mobilnej salki edukacyjnej, kamery termowizyjnej oraz środków pianotwórczych i sorbentów. Takie wyposażenie usprawni prowadzenie akcji, usuwanie skutków zanieczyszczeń środowiska niebezpiecznymi substancjami chemicznymi oraz podniesie skuteczność działań strażaków, przez co skróci się czas ich ekspozycji na zagrożenia. Przypomnijmy, że w przypadku poważnych akcji Komenda Wojewódzka wysyła ze wsparciem do Konina swoje ekipy z Poznania. W ostatnich latach ratownicy ze stolicy Wielkopolski przyjeżdżali do nas m.in. gasić pożar jednego z dużych zakładów przy ulicy Przemysłowej. Brali też udział w akcji związanej z gaszeniem nielegalnego wysypiska odpadów przy Marantowskiej w Koninie, czy w walce z ogniem na terenie fabryki w Ruminie w gminie Stare Miasto. Każde nowe zakupy realizowane na rzecz Komendy Wojewódzkiej w Poznaniu wpływają także na bezpieczeństwo w naszej części Wielkopolski. Minął rok od otwarcia punktu szybkiego paszportu tymczasowego MSWiA na wielkopolskim lotnisku Poznań-Ławica. W punkcie podróżni mogą wnioskować o wydanie tymczasowego paszportu w nagłych sytuacjach. To rozwiązanie, które w ostatnim roku pozwoliło uratować podróż ponad 2000 osób. Urząd Wojewódzki wychodzi z założenia, że każda usługa publiczna powinna zaczynać się od prostego pytania, czego potrzebują obywatele. Paszport tymczasowy na lotnisku w wyjątkowym przypadku może otrzymać osoba, która przed lotem utraciła dokument tożsamości, zapomniała zabrać ze sobą lub zorientowała się, że posiadany paszport utracił ważność. Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu stale wprowadza rozwiązania, które mają zwiększyć dostępność do usługi paszportowej. W tym roku przeprowadzono już 3 sobotnie akcje paszportowe w lutym, marcu i kwietniu. Ta inicjatywa spotkała się z dużym zainteresowaniem obywateli, którzy złożyli łącznie blisko 2000 wniosków i odebrali 200 paszportów. W Wielkopolsce działa 11 lokalizacji paszportowych. 5 z nich funkcjonuje w ramach oddziałów Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu oraz jego delegatur w Pile, Kaliszu, Lesznie i Koninie, a 6 działa jako terenowe punkty. To Gniezno, Nowy Tomyśl, Szamotuły, Oborniki, Ostrów Wielkopolski i Środa Wielkopolska.
1: Konin FM.
0: Konin FM.
1: Naturalnie, że lokalnie.

0: 16:42 już na zegarze. Jeszcze mam zaproszenia, jeśli ktoś jest zainteresowany, zaproszenia na bardzo fajne wydarzenie, czyli na koncert z okazji, szlagierowy koncert z okazji Dnia Mamy, taką mam informację, tak, tak, po 16 rozdaję zaproszenia, telefon dzwoni, dobra, to próbujemy w takim razie na żywo. Halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Witam serdecznie, z drugiej strony, któż się dodzwonił tutaj do studia?
2: Dzień dobry, Kasia z tej strony.
0: Witam cię, Kasiu, zainteresowana jesteś biletem na szlagierowy Zawrót Głowy, który w Konińskim Centrum Kultury 10 maja od godziny 16, tak?
2: No być może ja, albo może komuś podaruję w prezencie.
0: No dobrze, dobrze, dobrze, ale jesteś zainteresowana, tak?
2: Oczywiście.
0: Oczywiście, czyli 10 maja, Konińskie Centrum Kultury, tam jest szansa, że się pojawisz, także zaproszenia będą wędrować do ciebie, ale najpierw pytanie, co tam porabiasz dzisiaj?
2: A no nic ciekawego, już po pracy w domu, także pewnie jakiś ogródek, może leżaczek trochę.
0: Czyli kolejna osoba, która się dodzwoniła do nas, osoba, która lubi spędzać czas na świeżym powietrzu, na działce, w ogródku, tak?
2: Zgadza się, dokładnie tak.
0: To tak zapytam, bo tam moja mama bardzo uwielbia działać w ogródku. Pytanie, czy w ogródku, na działeczce bardziej kwiatki, czy bardziej coś w stylu, nie wiem, pomidorki, marchewka, pietruszka?
2: To bardziej tak truskawki, trochę pomidorka, jakiś szczypiorek, tak delikatnie.
0: Ale kwiatki też się pojawiają u ciebie?
2: Też, oczywiście są.
0: Dobrze, czyli czekasz pewnie na opady deszczu i czekasz na to, żeby coś tam pięknie zaczęło się pojawiać.
2: Oj,
0: i rosnąć.
2: Tak. Zdecydowanie tak.
0: Dobra, zostań na telefonicznych łączach, przekażę ci informację, jak odebrać te bilety, te zaproszenia. Gratulacje dla ciebie.
2: Super, dziękuję bardzo, pozdrawiam.
0: Ja jeszcze przypominam, że cały czas możecie dzwonić, bo jeszcze ostatni zestaw zaproszeń tutaj czeka na osobę, która się dodzwoni. 511 115 104.
3: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.
6: Zielona, paliwo, że pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni powszednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.
7: Już jest Twój internet światowy.

10 minut, tyle nas dzieli od 17. Jeśli chodzi o zaproszenia, telefonów już nie przyjmujemy. Ostatnie zaproszenia rozdane i przypominamy, szlagierowy zawrót głowy Mirosław Szołtysek oraz zespół Marsa Alam już 10 maja od godziny 16 w Konińskim Centrum Kultury. Teraz zaglądamy do gminy Kaczki Średnie, bowiem tam, no dosłownie inaczej, do miejscowości Kaczki Średnie, gmina Turek, no już nie szaleje, nie tworzę w Kaczkach Średnich gminy. Tam bowiem planowana jest realizacja inwestycji związanej z przebudową dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Projekt zakłada modernizację infrastruktury drogowej z uwzględnieniem minimalnej szerokości jezdni wynoszącej 4 metry, co ma znacząco poprawić dostępność terenów rolniczych oraz komfort ich użytkowania. Realizacja przedsięwzięcia ma stanowić ważny krok w kierunku rozwoju infrastruktury rolniczej w regionie. Dofinansowanie na to zadanie to 75 tysięcy złotych. Zgodnie z harmonogramem termin wykonania inwestycji wyznaczono na 6 dzień listopada bieżącego roku, natomiast ostateczny termin wykorzystania dotacji to 13 listopada też roku 2026. Bad Boys Blue, ten zespół na antenie Konin FM już teraz.

0: kwarantanna pasażerów wycieczkowca po zakażeniu wirusem. Adwokat od trumny na kółkach wciąż poszukiwany. Kampania przed krakowskim referendum wchodzi w decydującą fazę.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Dorota Wartycka. Na statku wycieczkowym, na którym stwierdzono zakażenie niebezpiecznym hantawirusem, mogło dojść do przeniesienia patogenu z człowieka na człowieka, przekazała Światowa Organizacja Zdrowia. Wysiłki koncentrują się teraz na ewakuowaniu chorych pasażerów. Na statku jest Polak, czuje się dobrze, mówi rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór.
2: Nie mamy żadnej informacji, aby potrzebował jakiegokolwiek wsparcia medycznego czy jakiegokolwiek wsparcia konsularnego.
0: Główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski tłumaczy, że wirus roznoszony jest głównie przez gryzonie.
3: Wchodzimy do jakiegoś miejsca, jakieś stodoły, obory czy innego jakiegoś magazynu, są odchody gryzoni, trzeba po prostu założyć maskę FP2 i w masce, w rękawiczkach po prostu pracować i wtedy unikamy ryzyka zakażenia.
0: Pasażerowie są cały czas na kwarantannie, choroba rozwija się jak grypa, leczone są głównie jej objawy. Miał już być w więzieniu, bo wyrok zapadł 2 miesiące temu, ale policja cały czas nie może go znaleźć. Chodzi o Pawła Kozaneckiego, czyli łódzkiego adwokata skazanego na 1,5 roku więzienia za doprowadzenie 5 lat temu do śmiertelnego wypadku drogowego pod Olsztynem. O mężczyźnie stało się głośno, kiedy po wypadku tłumaczył, że to nie jego wina, bo drugi samochód, w którym zginęły 2 osoby, był trumną na kółkach. Bartosz Gądziołka.
4: Mężczyzna miał zostać doprowadzony do więzienia przez łódzką policję, ale ta nie została go w domu. W tej sytuacji sąd w Olsztynie 22 kwietnia wydał za nim list gończy, mówi rzecznik tamtejszego sądu okręgowego Adam Barczak.
5: Realizacja tego listu gończego należy do policji, która powinna na jego podstawie podjąć starania zmierzające do ujęcia i osadzenia skazanego w zakładzie karnym w celu odbycia kary.
0: Jest skarga na Polskę do Komisji Europejskiej za zawieszenie prawa do azylu. Jak pisze w skardze Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, zawieszenie miało być na chwilę, a obowiązuje już ponad rok i cały czas jest przedłużane. Mówi mecenas Zuzanna Kaciubska.
6: Zdecydowaliśmy złożyć skargę do Komisji Europejskiej, która dotyczy właśnie systemowego naruszania prawa Unii Europejskiej przez nasz kraj w związku z zawieszeniem prawa do ubiegania się o ochronę międzynarodową.
0: TSUE, jeśli uznałby zasadność skargi, może nałożyć na Polskę karę finansową za zawieszenie prawa do azylu. Kampania przed krakowskim referendum wchodzi w decydującą fazę, a emocje rosną z dnia na dzień. W sieci pojawiają się kontrowersyjne materiały tworzone przez zwolenników referendum przy użyciu sztucznej inteligencji, a prezydent miasta zachęca mieszkańców do pozostania w domu. Katarzyna Młynarczyk.
7: Aleksander Miszalski przekonuje, że referendum nie służy miastu, a jego inicjatorzy kierują się wyłącznie polityką.
8: Zachęca mieszkańców do tego, żeby po prostu nie iść na referendum. Odwoławcze przypomnę, bo to jest ważne, że to nie jest referendum o czymś, tylko przeciwko czemuś.
7: Aby referendum 24 maja było ważne, frekwencja przekroczyć musi odpowiedni próg.
0: Ponad 1 000 000 podróżnych przewiozły w tegoroczną majówkę pociągi PKP Intercity w pierwsze dni maja. Spółka doczepiła do swoich pociągów 529 wagonów do 350 najpopularniejszych pociągów krajowych oraz międzynarodowych. Spółka przypomina, że 1 maja po raz pierwszy w tym roku został uruchomiony weekendowy pociąg Jantar relacji Warszawa-Hel-Warszawa. Będzie kursował do końca września.
1: A co w regionie?
9: W powiecie konińskim powstają nowe GPZ-y.
10: Szanowni Państwo, często pytacie, co jest budowane tutaj w Rybnie. Otóż kilka lat temu gmina wystąpiła do energetyki o budowę głównego punktu zasilania w trosce o bezpieczeństwo energetyczne gminy. Cieszę się, że w zeszłym roku Energa rozpoczęła budowę tutaj w Rybnie głównego punktu zasilania, co z pewnością poprawi bezpieczeństwo energetyczne gminy.
9: Tłumaczy wójt Wierzbinka Paweł Szczepankiewicz. Realizacja tej inwestycji ma zapewnić nowe rezerwy mocy dla przedsiębiorstw rozpoczynających swoją działalność w okolicy. To także możliwości większego przyłączenia nowych źródeł i tworzenia klastrów energii czy spółdzielni energetycznych. Nie sztuką bowiem postawić fotowoltaikę. Duże znaczenie mają możliwości odbioru prądu z OZE przez sieć. Tymczasem mieszkańcy gminy Wierzbinek, organizacje pozarządowe, inwestorzy i przedstawiciele innych podmiotów mogą wziąć udział w badaniu ankietowym dotyczącym rozwoju zielono-niebieskiej infrastruktury. Chodzi dokładnie o inwestycje, której celem jest zagospodarowanie terenu przy szkole podstawowej w Morzyczynie oraz zwiększenie retencji wód opadowych i poprawa jakości środowiska lokalnego. W ramach zadania powstanie zbiornik do wody deszczowej. Przewidziano także budowę boiska trawiastego do gry w piłkę nożną z systemem nawadniania deszczówka. Wisłą-Kozłowską i boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przepuszczalnej. Istotnym elementem inwestycji będzie również utworzenie ogrodu deszczowego oraz łąki kwietnej, które wspierać będą naturalną retencję i poprawią mikroklimat otoczenia szkoły. Będzie instalacja elementów małej architektury, takich jak ławki, lampy solarne, stanowiska do gry w szachy i tenisa stołowego oraz tablice edukacyjne pełniące funkcję rekreacyjną i dydaktyczną.
1: Konin FM. Pogoda.
11: 23 stopnie za oknami na termometrach. Zerkam teraz na radar opadów. I co widać? Widać, że na północny zachód od nas, nawet na północny zachód od Poznania, występują teraz opady deszczu, które jakoś nie chcą zbliżyć się do subregionu konińskiego. Jak słyszeliśmy w poprzedniej godzinie, nasze słuchaczki, te, które zajmują się ogrodami, działkami, na opady czekają. Jeśli chodzi o burze, to takie występują tylko gdzieś w okolicach Białegostoku. Też daleko. Czekamy na deszcz, on ma się pojawić w tym tygodniu i nawet dzisiaj widać go w prognozach pogody. Trzymamy kciuki za taki obrót spraw. Wiatr, o nim coś się wspomnę. On na razie jest z zachodu, później będzie północny, następnie w nocy północno-wschodni, jutro wschodni, później południowy i przyspieszy w ciągu dnia jako południowo-zachodni.
1: Konin FM.
11: Czyli ten wiatr naprawdę, chciałoby się powiedzieć, że jest stały. Nie, jest bardzo zmienny. Kalendarz świąt nietypowych. Dzisiaj dużo mamy tych świąt. Międzynarodowy Dzień Położnej. Drogie panie i co niektórzy panowie, dzisiaj dzień bez makijażu, o tym pamiętajcie. Dzień walki z dyskryminacją osób niepełnosprawnych. Mamy też Dzień Europy, naszego pięknego kontynentu. Światowy Dzień Astmy. No i dzień, który powinien dla każdego z nas trwać przez cały rok. Światowy Dzień Higieny Rąk. Za 2 minuty 20 sekund kolejne punkty naszego programu to będą informacje dla kierowców.

Słowa dotrzymuję. 2 minuty 20 sekund minęło. Kierowcy, uważajcie, Przemysłowa przy policji, uważajcie też na Przemysłowej, jak zjeżdżacie z wiaduktu, jadąc w stronę skrzyżowania świateł z ulicą Paderewskiego i Wyzwolenia. Zgubiłem się troszkę w Koninie, ale już się odnalazłem, no to informuję. Rondo Miast Partnerskich, Aleje 1 Maja, skrzyżowanie światła z Dworcową Kolejowa. Tutaj cały czas niezmiennie duży ruch roboty drogowe i utrudnienia. To Brzeźno, Krajowa 92. Gdzie jeszcze problemy? Gdzie jeszcze roboty drogowe? To cały czas też kierowcy Ślesin. Jeszcze roboty drogowe na moście, ale to już takie dopieszczanie, kończenie tej ważnej drogowej inwestycji, która za nami w Ślesinie na wojewódzkiej trasie numer 263. Kierowcy, jeszcze jesteśmy w Turku, tak, tam zaglądamy, bowiem w Turku po godzinie 17 jeszcze występuje większy ruch na Alei Jana Pawła II w okolicach cmentarza oraz na Uniejowskiej i Łąkowej przy szpitalu. Szerokiej, bezpiecznej podróży, szerokiej, bezpiecznej drogi. Tego życzymy wszystkim kierowcom. 11 minut po 5:00.

0: już za chwilą. A ty nie masz planów? Pozwól sobie pomóc. Salon podróży Tour Leader. Stary Konin obok Lidla. Wspólnie zaplanujemy twoje wymarzone wakacje. Tylko sprawdzone hotele. Niskie ceny. Wyjątkowe miejsca. Dla rodzin, dla szkół, dla firm. Znajdź nas na Facebooku i odkrywaj z nami świat. Zapraszamy. Stary Konin. Ulica 3 Maja 58. Tour Leader. Twój partner w podróży.
1: Usługi szklarskie Glasspeak. Nowoczesne szkło, precyzja i styl. Zapraszamy stolarzy, firmy oraz klientów indywidualnych. Produkujemy fronty meblowe z ramki aluminiowej z wypełnieniem szkłem lub spiekiem kwarcowym. Docinamy szkło, lustra i spieki na każdy wymiar. Tworzymy także lustra, zabudowy loftowe, balustrady, półki i witryny szklane. Krótkie terminy, fachowe doradztwo, możliwy montaż. Glasspeak. Konin, osiedle Laskowiec, ulica Skłodowskiej, Kiri 23. Telefon 663 766 023.
2: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej. Reklama.
3: Konin FM.

Baśka Streisand na naszej antenie. Lata temu, gdy ten utwór był naprawdę ogromnym, wielkim hitem, pojawiała się ogromna ilość przeróbek tego utworu. Pamiętam bardzo fajny utwór z przeróbką, gdy zamiast Barbary Streisand w piosence pojawiało się imię i nazwisko bardzo popularnego w Polsce Krzysztofa Ibisza. Kto słyszał, pewnie pamięta. Kto nie słyszał, zachęcam do tego, żeby sobie przypomnieć albo spróbować posłuchać. Gmina Strzałkowo, tam jesteśmy, tam zaglądamy, bo tam dużo się dzieje. Trwają prace związane z budową kolejnej ścieżki rowerowej na terenie tej gminy. Tworzony jest nowy szlak rowerowy, wszystko wzdłuż drogi przez Pospólno. Powstaje ścieżka pieszo-rowerowa o długości ponad 1,5 kilometra. Połączy ona skrzyżowanie ulic Górnej i Daszyńskiego ze skrzyżowaniem Podkornaty Wólka. Wkrótce ma być jeszcze bardziej bezpiecznie i wygodnie. Wszystko dzięki zewnętrznemu dofinansowaniu. Jak można przeczytać na stronie gminy Strzałkowo, całkowity koszt zadania to prawie 2 miliony złotych. Dawid Kwiatkowski, on teraz Café de Paris.

0: Radzie Lokalnie. Wiadomości Konin FM.
1: Młodzieżowa Rada Miasta Konina chce jeszcze bardziej wsłuchać się w głos nastolatków. Niedawno wiceprezydent odpowiedzialny za edukację Witold Nowak wraz z radnym koordynującym działania młodych radnych Piotrem Czerniejewskim odwiedzili zespół szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego. Byli z nimi oczywiście przedstawiciele Młodzieżowej Rady Gabriela Nasiłowska i Pola Nowak. W planach jest odwiedzenie wszystkich placówek edukacyjnych na terenie miasta. Chodzi o to, by zebrać jak najwięcej opinii i pomysłów od młodych osób, które mieszkają albo tylko uczą się w Koninie. Młodzieżowe rady gmin, miast, powiatów czy województw w wielu miejscach nie są żadną nowością, jednak wciąż ta forma organu doradzającego samorządowcom raczkuje. W niejednej miejscowości ich obecność odgrywa tylko znikomą rolę. Podobnie bywa w Koninie, gdzie Młodzieżowa Rada Miasta nie brała udziału na przykład w opiniowaniu projektów uchwał dotyczących zamknięcia przedszkoli czy jednej ze szkół, a to przecież dzisiejsi nastolatkowie powinni mieć wpływ na przyszły kształt miasta, skoro chcemy, by z niego nie wyjeżdżali. Teraz władze Konina wydają się chcieć naprawić te błędy i bardziej wsłuchać się w zdanie niepełnoletnich osób. Konin drugi w kategorii mieszkalnictwo. Corocznie aktualizowany indeks zdrowych miast analizuje, w jaki sposób samorządy tworzą warunki sprzyjające zdrowiu, bezpieczeństwu i stabilności życia mieszkańców. W czwartej edycji badania oceniono 66 miast na prawach powiatu. Jednym z analizowanych obszarów jest mieszkalnictwo. Indeks pozwala sprawdzić, w jakim stopniu lokalne polityki mieszkaniowe przekładają się na ogólną jakość codziennego funkcjonowania mieszkańców. W analizie miast uwzględniono między innymi zasoby mieszkaniowe, towarzystw budownictwa społecznego, liczbę lokali komunalnych, wydatki miast na gospodarkę mieszkaniową, zakres remontów w zasobie gminnym oraz liczbę osób korzystających z dodatków mieszkaniowych. W tegorocznej edycji liderem tej kategorii po raz trzeci z rzędu został Sopot. Drugą pozycję zajął Konin, notując wyraźny awans z siódmego miejsca i osiągając prawie 94 na 100 punktów. Tymczasem wpływ na jakość życia ma wiele czynników, w tym przestrzeń do realizacji pomysłów mieszkańców. Centrum PISOP podało listę oddolnych inicjatyw, które dostały pieniądze na realizację projektów w ramach inicjatywy dla Konina. Jakie przedsięwzięcia czekają nas już wkrótce? Sensoryczny ogród motyli, razem w plenerze, cykl wydarzeń integracyjnych mieszkańców, kulturalny Konin dzieciom, rodzinny festiwal nauki, kultury i sztuki, cała naprzód ku nowej przygodzie, taka frajda nie zdarza się na co dzień. Powiedz to głośno, młodzież o emocjach i presji, razem w ogrodzie, trzy spacery każdy inny, łączy nas natura, ekologiczne spacery i warsztaty dla mieszkańców Konina, na jednej fali żeglarska praktyka i integracja, social act, pewna piosenka o Koninie, sport bez metryki, międzypokoleniowa olimpiada sportowa, młodzi organizatorzy kultury od pomysłu do koncertu, między pokoleniami zdrowie i kreatywność, mosty pokoleń oraz dzień planszówek. Na każde z tych zadań przeznaczono do 8000 zł. Sprawdźmy, co w inwestycjach w regionie. 1 750 000 zł miasto Koło przeznaczy na budowę dwóch ulic. Obydwie zlokalizowane są w rejonie starej części miasta. To Kusinierska oraz Zawisze. Samorząd wspomoże także prace konserwatorskie i remontowe przy dwóch zabytkach sakralnych. Miasto przekaże 60 000 zł dla parafii ewangelicko-augsburskiej w Koninie na remont dachu zakrystii oraz dwóch sterczyn kościoła filialnego w Kole. Do tego 90 000 dla klasztoru ojców Bernardynów w Kole, na remonty konserwatorskie drewnianej podłogi chóru organowego wraz z podestem i schodami. Przyznane środki pozwolą na realizację pilnych prac, które zahamują postępującą degradację obiektów oraz przyczynią się do zachowania ich wartości historycznych i kulturowych. Te działania są odpowiedzią na zgłaszane potrzeby związane z ochroną lokalnego dziedzictwa. I zostańmy jeszcze w Kole, ale tym razem powiedzmy o czymś, co wydarzy się na przełomie wiosny i lata. 14 czerwca w południe. Na placu Narutowicza odbędzie się piąty zlot pojazdów klasycznych. Tymczasem w Koninie oznaką wiosny jest między innymi tańcząca fontanna, która od kilku dni działa już po zimowej przerwie na jeziorku Zatorze. Wystarczy smartfon, by uruchomić piosenkę i popatrzeć, jak woda potrafi poruszać się w rytm muzyki.
0: Konin FM.
2: Konin FM.
0: Naturalnie, że

Za nami Mistrzostwa Konina w trójboju lekkoatletycznym. Informuje o tym Mosir Konin. Na obiektach sportowych przy trzecim LO odbyły się zawody, w których wystartowało po 8 drużyn dziewcząt i chłopców. Młodzi sportowcy rywalizowali w trzech konkurencjach: bieg na 60 metrów, skok w dal, rzut piłką palantową. Emocji nie brakowało, a poziom rywalizacji był bardzo wysoki. Najlepsze dwie drużyny w kategorii dziewcząt i chłopców wywalczyły awans i będą reprezentować Konin na zawodach rejonowych. I tak, jeśli chodzi o panie, to awans dziewcząt z trójki i dziewiątki. Jeśli chodzi natomiast o panów, to tutaj awans chłopaków z trójki oraz czwórki. Gratulujemy wszystkim uczestnikom i też trzymamy kciuki za dalsze starty.

0: Konin FM. Konin FM.
1: Reklama. Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
2: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.
3: Jazda, jazda! Lewo, jazda! Patrz na prawo i jedź! Turbo szkoła jazda.

9 minut dzieli nas od 18. Dni koła tegoroczne na koniec wakacji 28-29 sierpnia. Poznajemy kolejne gwiazdy, które będą tam się pojawiać, zespół T-Love. Czyli na przykład Chłopaki nie płaczą. Taka piosenka pewnie się pojawi, bo ona jest jednym z większych hitów i przebojów tej formacji. Już też zapowiadany podczas Dni koła jest występ Krzysztofa Cugowskiego z zespołem Mistrzów. Charakterystyczny głos pana Krzysztofa pojawi się podczas tegorocznych Dni koła. Jutro już środa, idzie się pomylić po tym długim weekendzie, co za dni mamy. Przypominam, dzisiaj w kalendarzu jest wtorek, jutro będzie środa i w środę zapraszam na spotkanie moje z wami, jutro od godziny 15. Tymczasem uważajcie na siebie, trzymajcie się ciepło, opadów jeszcze nie ma. Radar burz też pokazuje, że nasz region spokojny. Radar opadów pokazuje, że opady w naszym subregionie nie występują. W Wielkopolsce daleko, daleko od nas. Wojtek Maciejewski, jutro jestem po 15. Za dzisiaj dzięki, uważajcie na siebie. Do usłyszenia. Bye, bye.

0: regionalne podsumowanie dnia.
1: W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy podpisano porozumienie, które porządkuje jedną z najważniejszych spraw w sytuacjach kryzysowych, czyli to, kto i jak ma ostrzegać mieszkańców przed zagrożeniem. Zgodnie z podpisanym porozumieniem, to stanowisko kierowania Komendy PSP w Słupcy będzie odpowiadało za uruchamianie i odwoływanie alarmów za pomocą syren na terenie całego powiatu. Strażacy będą robić to na polecenie uprawnionych organów, czyli wojewody lub starosty. Ich zadaniem jest utrzymanie w stałej gotowości systemu i natychmiastowe przekazywanie informacji o rozpoczęciu lub zakończeniu alarmu. Starostwo odpowiada z kolei za infrastrukturę techniczną, a więc za sprzęt pozwalający zdalnie uruchamiać syreny alarmowe w całym powiecie oraz zobowiązuje się do zapewnienia całodobowego kontaktu z osobami odpowiedzialnymi w administracji powiatowej za uruchamianie tego systemu. Syreny alarmowe mogą zostać użyte m.in. w przypadku poważnych zagrożeń pogodowych, katastrof przemysłowych, zagrożeń chemicznych lub sytuacji kryzysowych wymagających natychmiastowego ostrzeżenia ludności. System ma być zawsze sprawny, by móc działać bez względu na porę dnia i nocy. W tym miesiącu czeka nas Święto Wszystkich Mam. Z tej okazji Koniński Oskard zaprasza do kina, kafe na seans filmu Młode Matki. To opowieść o 5 młodych dziewczynach, które zostają matkami, zanim zdążą dorosnąć. Akcja filmu toczy się w specjalistycznym ośrodku, gdzie mimo wsparcia otoczenia bohaterki mierzą się z wieloma problemami. To pełna humanizmu i empatii opowieść belgijskich filmowców o tych, którzy zwykle nie mają głosu. Surowy realizm łączy się z nadzieją związaną z wartością takimi jak solidarność czy wsparcie. Ten film oparty został na obserwacjach z autentycznego ośrodka pomocy i obrazuje on walkę młodych kobiet o lepszą przyszłość dla siebie oraz swoich dzieci. Warto na ten seans przyjść całą rodziną, oczywiście przede wszystkim zabierając mamę. Widzowie będą mogli zdobyć niespodzianki. Projekcja we wtorek 26 maja o godzinie 18, czyli dokładnie w Dzień Matki. To święto obchodzone jest jako wyraz szacunku i wdzięczności mamom. Data obchodów zależy od państwa, w którym jest świętowane. W Polsce to właśnie 26 dzień maja. Początki święta sięgają czasów starożytnych, Greków i Rzymian. Podpisano umowę na Przedeckie Centrum Aktywności Międzypokoleniowej. Chodzi o adaptację pomieszczeń zlokalizowanych w Szkole Podstawowej imienia Władysława Umińskiego. W ramach zadania przeprowadzone zostaną roboty rozbiórkowe polegające na demontażu istniejących elementów wyposażenia pomieszczenia. Będą też prowadzone prace remontowe polegające na wymianie drzwi wewnętrznych, uzupełnieniu tynków wewnętrznych, potem malowaniu ścian, montażu rolet, paneli dźwiękochłonnych, nagłośnienia auli i pętli indukcyjnej dla osób słabiej słyszących oraz na budowie sceny. Przedacz, podobnie jak inne miasta w Wielkopolsce i w całym kraju, doświadcza spadku narodzin dzieci, w wyniku czego szkoły pustoszeją. Samorządy szukają nowych pomysłów na takie budynki. Nowa przestrzeń w podstawówce w Przedczu w powiecie kolskim pozwoli realizować ważne misje zarówno na rzecz młodych mieszkańców gminy, jak i ich rodziców oraz dziadków. Będą tam mogły odbywać się różnego rodzaju zajęcia, spotkania i wydarzenia. Wszystko po to, by ani młodzież nie przesiadywała zbyt długo w internecie, ani seniorzy nie spędzali za wiele czasu w czterech ścianach przed telewizorami. Zapraszamy do Gosławic na wyjątkową lekcję muzealną o polskich strojach i tańcach regionalnych. To będzie spotkanie pełne tradycji, ruchu oraz wspólnego odkrywania kultury. Podczas zajęć poznamy historię i znaczenie strojów ludowych, zobaczymy autentyczne stroje prezentowane przez tancerzy zespołu Wielkopolanie i będziemy mogli dotknąć materiałów, poznać ich fakturę, czyli będzie to ważny element doświadczenia sensorycznego. Stąd mile widziane, by w tym wydarzeniu wzięły udział osoby z niepełnosprawnością słuchu i wzroku. To spotkanie w Muzeum Okręgowym w Koninie poprowadzi Piotr Kulka, ale nie będziemy tylko publicznością. Oprócz tego, że obejrzymy pokaz tańców z różnych regionów Polski przy akompaniamencie kapeli, to jeszcze będziemy mieć okazję zatańczyć razem z zespołem folklorystycznym Wielkopolanie. Na koniec weźmiemy udział w degustacji potraw regionalnych. Wydarzenie ma charakter otwarty i integracyjny, a jego dostępność zapewni obecność tłumacza języka migowego. Ten projekt został dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Polecamy, by wybrać się do muzeum na osiedlu Gosławice w sobotę 16 maja o 17:00. słupeckim starostwie odbyło się spotkanie poświęcone koncepcji utworzenia lokalnego centrum cyberbezpieczeństwa. Ta inicjatywa jest odpowiedzią na nowelizację ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz rosnących wyzwaniach związanych z ochroną infrastruktury informatycznej jednostek samorządu terytorialnego. Mowa była m.in. o ramach współpracy między jednostkami samorządu w zakresie reagowania na takie incydenty, ale także o nowych obowiązkach prawnych wynikających z nowelizacji ustawy. Poruszono także temat dostępnych źródeł finansowania projektu w ramach środków europejskich oraz omówiono wstępny harmonogram działań w odniesieniu do planowanego naboru w tym roku. Spotkanie zostało zorganizowane wspólnie z Wielkopolską Akademią Nauki i Rozwoju. Wzięli w nim udział przedstawiciele wszystkich gmin z terenu powiatu słupeckiego. Dodajmy, że w całym regionie na ewentualne ataki infrastruktury informatycznej przygotowują się także samorządowe zakłady zapewniające mieszkańcom na przykład wodę czy ciepło. Ataki hakerskie na takie miejskie albo gminne sieci mogą na wiele godzin sparaliżować funkcjonowanie firm, instytucji i zwykłych mieszkańców.
2: Konin FM.
0: Konin FM.
2: Naturalnie, że lokalnie.

0: my, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
1: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
2: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Reklama.
6: Wiadomości sportowe Konin FM.
7: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Marta Kostiuk wycofała się z turnieju w Rzymie. Ukraińska tenisistka, która wygrała w weekend prestiżowy turniej w Madrycie, zrezygnowała ze startu w stolicy Włoch przez problemy zdrowotne. W swoich mediach społecznościowych napisała: to boli, po najlepszym okresie w karierze nie mogłam doczekać się występu w Rzymie. Ciało czasami jednak ma inne plany. I wyjaśniła, że przez ostatnich kilka dni zmagała się z problemami z biodrem i kostką i uznała, że nie ma sensu się forsować. Podczas turnieju w Rzymie, który tradycyjnie jest także dla tenisistów i tenisistek ostatnim sprawdzianem formy przed wielkoszlemowym Rolandem Garrosem, zobaczymy czworo polskich tenisistów, w tym Iga Świątek, która wróciła do pełni sił po chorobie. Ale w stolicy Włoch przy okazji rywalizacji na Foro Italico dużo mówi się o pieniądzach. O czym więcej teraz Michał Waszkiewicz.
8: Turniej w Rzymie rozpoczyna się w cieniu apelu największych gwiazd o jeszcze większe pieniądze. Liderzy rankingów Jannik Sinner i Aryna Sabalenka, ale też Iga Świątek, domagają się zwiększenia puli nagród w turniejach wielkoszlemowych. Ich zdaniem bonifikaty finansowe rosną dużo wolniej w porównaniu do przychodów organizatorów. Zatem ponad 61 milionów euro, które czeka na tenisistów w Paryżu, to za mało. To poniżej 15% przychodów, a gwiazdy domagają się 22. Gwiazdy, które nie licząc Carlosa Alcaraza, zagrają w Rzymie w komplecie. Świątek jest oczywiście wysoko rozstawiona, więc zacznie grę od drugiej rundy. Od meczu z Darią Kasatkiną lub Katie McNally. Jutro na korcie zobaczymy pozostałych Polaków już w pierwszej rundzie. Magdalena Dyza zagra z Niemką Tatianą Marią, Magdalena Fręch z Filipinką Aleksandrą Jalą, a Hubert Hurkacz z Janikiem Hanfmanem z Niemiec.
7: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Edin Terzic zostanie od nowego sezonu nowym trenerem piłkarzy Athletic Bilbao. Niemiecki szkoleniowiec zastąpi Ernesto Valverde. Umowa z 43-letnim trenerem ma obowiązywać przez dwa sezony. Terzic prowadził wcześniej dwukrotnie piłkarzy Borussii Dortmund, zdobył z tym klubem Puchar Niemiec w 2021 roku. W tabeli hiszpańskiej La Liga Athletic Bilbao na 4 kolejki przed zakończeniem sezonu zajmuje 8. miejsce.

0: 104.1. Regionalne podsumowanie dnia.
1: Było pięknie, a zaledwie po kilku miesiącach jest bałagan. W ostatnim czasie na terenie gminy i miasta Tuliszków doszło do co najmniej kilku aktów wandalizmu. Zniszczono ogrodzenie placu zabaw przy ulicy Jana Pawła II, czy uszkodzone zostały elementy zielono-niebieskiej infrastruktury przy stadionie. I to zaledwie kilka z przykładów negatywnych zachowań. Jednak podobnych przypadków na terenie tej gminy jest więcej. Urzędnicy opublikowali na samorządowym profilu w internecie zdjęcie tego, jak przed i po zniszczeniu wygląda wspólna przestrzeń, która powstała całkiem niedawno. Pamiętajmy, że umyślne uszkodzenie mienia stanowi wykroczenie, a w przypadku znacznych szkód jest ono uważane za przestępstwo, zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 5. Władze Tuliszkowa w powiecie tureckim informują, że każdy taki przypadek, który dotyczy mienia gminy, będzie zgłaszany do odpowiednich służb w celu wykrycia i ukarania sprawców. Nie będzie żadnej taryfy ulgowej dla tego rodzaju wykroczeń. Samorząd apeluje też do świadków takich dewastacji, by nie pozostawali obojętni i reagowali na każdą próbę zniszczenia wspólnej przestrzeni, telefonując na policję. Zmiana, która daje szansę, Twoja droga do zatrudnienia. To tytuł webinarium, które organizuje punkt informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie.
2: Będziemy mówiły między innymi o tym, jak osoby, które pracują w grupie kapitałowej ZEPAK albo osoby, które są związane z tym sektorem wydobywczo-energetycznym, mogą znaleźć nową pracę albo założyć własną działalność gospodarczą. Na webinarium oczywiście zapraszamy Państwa już teraz i dlatego zapraszamy też do zapisów. Oczywiście link do zapisów i adres mailowy znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej, a webinarium odbędzie się w środę 13 maja o godzinie 10. Natomiast 14 maja w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kole zorganizujemy spotkanie stacjonarne dla wszystkich, którzy chcieliby uzyskać informacje na temat funduszy europejskich na podniesienie kompetencji i kwalifikacji dla osób dorosłych. Na to spotkanie zapraszamy wszystkich mieszkańców Koła i okolic. W trakcie tego wydarzenia będziemy mówiły o tym, jak pozyskać wsparcie z Unii Europejskiej na kursy, szkolenia, studia podyplomowe, zarówno dla osób fizycznych, takich, które nie mają własnej działalności gospodarczej, ale także dla pracodawców i ich pracowników, żeby firmę rozwijać, a wiemy, że kursy i szkolenia teraz znacząco podnoszą jakby status firmy na całym rynku. To spotkanie organizujemy razem z Powiatowym Urzędem Pracy w Kole, dlatego możecie Państwo się zgłaszać bezpośrednio do nas, jak i do Powiatowego Urzędu Pracy w Kole, żeby zapisać się na to spotkanie.
1: Mówiła Justyna Tomczak z PIFE w Koninie. Wraz z majem na terenie Wielkopolski do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego włączono 4 nowe jednostki OSP oraz 10 ponownie wpisano na tę listę. Nowe to OSP w Smolicach, powiat krotoszyński, w Kwileniu, powiat pleszewski, OSP w Powierciu, niedaleko Koła oraz w Mielnie, w powiecie gnieźnieńskim. A jeśli chodzi o jednostki strażackie wpisane ponownie do Krajowego Systemu, to mowa tu o Ludwinowie koło Jarocina, Targowej Górce i Marzeninie niedaleko Wrześni, w powiecie poznańskim o Mrowinie, Gowarzewie oraz Petnie, Baborowie niedaleko Szamotu, Stróżewie koło Chodzieży, a także Kaczlinie i Międzychodzie. A przy okazji tematu bezpieczeństwa zajrzyjmy do podkonińskiej gminy Stare Miasto. Tam priorytetem pozostaje dalsze wzmacnianie systemu reagowania oraz profilaktyka, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa drogowego, zapobiegania pożarom, a także przeciwdziałania zagrożeniom związanym z narkotykami i przestępczością internetową. W ubiegłym roku na terenie gminy odnotowano 17 wypadków drogowych, w tym jeden ze skutkiem śmiertelnym oraz ponad 200 kolizji. Te dane potwierdzają, że jednym z najważniejszych wyzwań pozostaje bezpieczeństwo na drogach. Z kolei Straż Pożarna odnotowała 141 zdarzeń, w tym 32 pożary i 97 miejscowych zagrożeń. W porównaniu do jeszcze wcześniejszego roku oznacza to spadek liczby miejscowych zagrożeń oraz wzrost liczby pożarów. To, co cieszy, to fakt, że rok temu do użytku oddano nową strażnicę OSP w Żychlinie, a jednostka OSP Lisiec Wielki została ponownie włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na kolejne lata. Koniska Lewica prowadzi zbiórkę książek. Wielu z nas ma w swoich domach dawno już przeczytane egzemplarze. Czas nadać im drugie życie.
3: Do 9 maja, od soboty, zapraszamy wszystkich chętnych. Można do naszego biura w Koninie na ulicy Energetyka 3A przywieźć książki już przeczytane. My te książki odbierzemy, spakujemy i przekażemy dalej.
4: Nie chcieliśmy się ograniczać tylko do nowych książek, ponieważ wiemy, że w starych zbiorach bardzo często można znaleźć perełki, białe kruki i razem z tymi, można powiedzieć, perelowskimi, już nieaktualnymi publikacjami często zdarza się, że trafiają się naprawdę książki wartościowe, które się nie zdezaktualizowały. Wszystkie książki dostaną nowe życie, tylko niektóre niekoniecznie w formie książki.
5: Mamy w swojej placówce kącik taki book crossingu i jest to miejsce między innymi także do tego, aby te książki, które, nie wiem, nie przydadzą się seniorom, nie trafią do szpitala, trafiły także do placówki szkolnej, gdzie z nich będą korzystać dzieci.
4: Zbiórka dotyczy wszystkich książek i będziemy gromadzić wszystko, więc jeżeli ktoś ma na zbyciu słowniki, encyklopedie, albumy, atlasy, etc., to jak najbardziej może je w tym tygodniu do 9 maja przynosić.
1: Mówili Paweł Najman, sekretarz Nowej Lewicy w Koninie, Damian Kruczkowski, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej i Karol Fritz, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na Osiedlu Kosławice. Akcja Książkobranie prowadzona jest w siedzibie Lewicy przy ulicy Energetyka 3A do soboty włącznie, codziennie od 10 do 11 oraz od 18 do 19, a w sobotę dodatkowo jeszcze od 14 do 15. Najdroższa w Polsce albo i w Europie, omijana przez wielu, ale potrafi doprowadzić do fajnego celu. Autostrada Wielkopolska między Koninem a Świeckiem to niekiedy najwygodniejsze połączenie do wielu ciekawych miejsc w Wielkopolsce i w Lubuszkiem. W czasach, kiedy mikrowyprawy cieszą się coraz większą popularnością, jest turystyczną osią umożliwiającą komfortowy dojazd do tras prowadzących do niezwykłych atrakcji. W ramach akcji Kierunek Przygoda administrator koncesyjnego odcinka przygotował propozycję ciekawych weekendowych i wakacyjnych mikrowyjazdów, idealnych na rodzinne spędzenie czasu. Turystyczny cykl rozpoczynamy od wyprawy śladami Piastów. Przystanek pierwszy Gniezno, potem Dziechanowice, Ostrów Lednicki i Lednicki Park Krajobrazowy oraz Pobiedziska. W tych miejscach można zobaczyć na przykład Wielkopolski Park Etnograficzny, Muzeum Pierwszych Piastów, Gród Pobiedziska oraz skansen miniatur Szlaku Piastowskiego. Zachęcamy do takich wycieczek, ale w pierwszej kolejności warto skupić się na zdrowiu. Już jutro w klasztorze Ojców Franciszkanów na Koniskiej Starówce od godziny 17.15 do 18.00 badania w ambulansie tętnic, kończyn dolnych i aorty, płuc i oskrzeli, osteoporozy, a także zakwaszenia. Szczegóły w internecie na profilu społecznościowym Konińskich Franciszkanów.
6: Konin FM.
7: Konin FM.
6: Naturalnie.

0: Konin FM. Pogoda.
1: Jutro dużo chmur, będzie padał deszcz, okresami porywisty wiatr. Na południowym zachodzie, w centrum oraz na północnym wschodzie kraju również burze. Najchłodniej na północy, tam zaledwie 10 stopni, do 23 w centrum i nawet 27 na południowym wschodzie kraju.
0: Konin FM. Konin FM. Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.

0: Regionalne podsumowanie dnia.
1: Nastolatkowie i młodzi dorośli do 25 roku życia coraz częściej jeżdżą na gapę i mają potem problem z zapłaceniem kary. Tak wynika z aktualnych danych Krajowego Rejestru Długów. Najwięcej nieletnich gapowiczów mieszka u nas w województwie wielkopolskim. Z grupy mieszkańców do 18 roku życia w systemie uwzględniającym dłużników widnieje ponad 800 osób, które muszą zwrócić w sumie 500 000 zł. W samym Koninie jazda miejskimi autobusami jest darmowa, ale tylko dla tych, którzy posiadają kartę mieszkańcową. Pozostali pasażerowie, oprócz osób regulaminowo zwolnionych z opłaty, muszą mieć bilet. Mandat za jazdę na gapę to nawet 240 zł. Jeśli ktoś go nie opłaci, zostanie umieszczony w bazie dłużników, a to może skutkować poważnymi utrudnieniami. Taka osoba będzie mieć problem chociażby z uzyskaniem smartfona na raty. Ale autobusy w wielkopolskich miastach to nie jedyne środki transportu, w których trafiają się gapowicze. Osoby bez biletu bardzo często można zaobserwować także w regionalnych pociągach. Przewoźnicy podkreślają, że takie zachowania są przede wszystkim wyrazem nieuczciwości w stosunku do pozostałych podróżnych, którzy płacą za bilet. Wraz z majem zaczęły obowiązywać wyższe stawki za ciepło dla mieszkańców miasta. Uwzględniono w nich opłaty za trzecie źródło, czyli geotermię. Piotr Wolicki, prezes Konińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zastanawia się, po co nam to było.
2: Jeżeli patrzy się na to, o czym mówi też MPEC, składniki, no to na ten moment ten wpływ jest ograniczony z tego powodu, że dodaje się tak, można tak powiedzieć, szczyptę tego ciepła od geotermii. No tylko, że ta szczypta drogo kosztuje i powoduje, że jeżeli coś ma udział 1,8% w zamówionej mocy, a wzrasta cena tej zamówionej mocy kilkakrotnie więcej niż jest ten udział, no to jest to bardzo drogi udział. No i teraz można to przedstawiać w ten sposób, że no tak, ale to jest niewiele, to się rozlewa. No to ja zadaję pytanie, ale po co mi to? Tak, czyli na tym etapie mamy najdroższą instalację, której szczyptę dodaje się. Jak wejdziemy w takie szczegóły, to bardzo długo byśmy o tym opowiadali, ale żeby oddać sens, bo dajemy właśnie tak zwaną szczyptę ciepła z geotermii, która powoduje kilkuprocentowy wzrost ceny ciepła. No i to na pewno nie było w założeniach projektowych przyjmowane, że to ma tak wystartować. Słyszymy o problemach właśnie technologicznych.
1: A te ma rozwiązać w pierwszej kolejności czyszczenie istniejącego otworu zatłaczającego, by jego możliwości mogły ulec poprawie, oraz planowane w przyszłych latach wywiercenie jeszcze jednego. Dodajmy, że na nowe, wyższe rachunki oprócz geotermii wpłynęła także podwyżka opłaty za przesył ciepła. W ubiegłym roku stworzono m.in. nowe przebieralnie, które nadają się do tego, by korzystały z nich osoby na wózkach. Teraz budowane są na przykład podjazdy. To wszystko niewielkim kosztem i siłą własnych pracowników. Na terenie Miejskiego Ośrodka Wypoczynkowego Przystań Gosławice przeprowadza MOSiR. Jednak w Koninie nie brakuje innej infrastruktury, która nie do końca jest dostosowana do osób ze szczególnymi potrzebami. Czy widząc jakieś niedociągnięcia, mamy do kogo się zwrócić?
3: Jest taka osoba odpowiedzialna w mieście. Jest to oficer dostępności, do którego osoba z niepełnosprawnością może się zgłosić. Dużo osób zgłasza się również do Centrum Organizacji Pozarządowej, a tam w Centrum Organizacji Pozarządowej działa też Powiatowa Rada do Osób z Niepełnosprawnościami.
1: Tłumaczy Katarzyna Wagner, radna miasta Konina z Koalicji Obywatelskiej, która sama często podejmuje interwencje w imieniu osób na wózkach. Na przykład na wielu osiedlach można zauważyć samochody parkujące na chodnikach. Można to robić jednak tylko wtedy, gdy zostawimy pieszym 1,5 metra, a z tym bywa różnie.
3: Bądźmy wyrozumiali dla wszystkich. To nie chodzi o to, żeby was karać, bo też bym tego nie chciała, bo jednak zdrowych osób jest więcej, tak? A miejsc parkingowych bardzo mało, ale miejmy w tle inne osoby.
1: Trzeba bowiem zdawać sobie sprawę, że osoba na wózku bez opiekuna, natrafiając na taką przeszkodę, będzie miała problem z jej ominięciem. Czeka ją zjazd z wysokiego krawężnika, przejazd wśród samochodów po ulicy i znów wjazd na chodnik poprzedzony pokonaniem krawężnika. Nie jest to takie łatwe, jakby mogło się wydawać. Tymczasem PGKiM usuwa kolejne bariery w miejskich blokach.
3: Teraz jesteśmy w trakcie realizacji podjazdu dla osoby z niepełnosprawnością w hotelu Sonata, na byłym hotelu Sonata w tym budynku, bo tam jest podjazd od głównego wejścia, natomiast są też mieszkania socjalne z drugiej strony tak dawnej restauracji i tam osoby z niepełnosprawnością nie mają możliwości wejścia, a jest taka osoba tam, która się do mnie zgłosiła i na mój wniosek, myślę, że czerwiec, lipiec już ten podjazd powstanie.
1: Zapowiada radna Katarzyna Wagner. W powiecie konińskim powstają nowe GPZ-y.
4: Szanowni Państwo, często pytacie, co jest budowane tutaj w Rybnie. Otóż kilka lat temu gmina wystąpiła do energetyki o budowę głównego punktu zasilania w trosce o bezpieczeństwo energetyczne gminy. Cieszę się, że w zeszłym roku Energa rozpoczęła budowę tutaj w Rybnie głównego punktu zasilania, co z pewnością poprawi bezpieczeństwo energetyczne gminy.
1: Tłumaczy wójt Wierzbinka Paweł Szczepankiewicz. Realizacja tej inwestycji ma zapewnić nowe rezerwy mocy dla przedsiębiorstw rozpoczynających swoją działalność w okolicy. To także możliwości większego przyłączenia nowych źródeł i tworzenia klastrów energii czy spółdzielni energetycznych. Nie sztuką bowiem postawić fotowoltaikę. Duże znaczenie mają możliwości odbioru prądu z OZE przez sieć. Tymczasem mieszkańcy gminy Wierzbinek, organizacje pozarządowe, inwestorzy i przedstawiciele innych podmiotów mogą wziąć udział w badaniu ankietowym dotyczącym rozwoju zielono-niebieskiej infrastruktury. Chodzi dokładnie o inwestycje, której celem jest zagospodarowanie terenu przy szkole podstawowej w Morzyczynie oraz zwiększenie retencji wód opadowych i poprawa jakości środowiska lokalnego. W ramach zadania powstanie zbiornik do wody deszczowej. Przewidziano także budowę boiska trawiastego do gry w piłkę nożną z systemem nawadniania deszczówką i boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przepuszczalnej. Istotnym elementem inwestycji będzie również utworzenie ogrodu deszczowego oraz łąki kwietnej, które wspierać będą naturalną retencję i poprawią mikroklimat otoczenia szkoły. Będzie instalacja elementów małej architektury, takich jak ławki, lampy solarne, stanowiska do gry w szachy i tenisa stołowego oraz tablice edukacyjne pełniące funkcję rekreacyjną i dydaktyczną. Miasto zaprasza na warsztaty dotyczące strategii rozwoju i rewitalizacji Konina. To opcja dla tych mieszkańców, którzy mają pomysł na rozwój miasta albo wiedzą, co warto zmienić w okolicy. 21 maja przewidziano spotkanie poświęcone rewitalizacji, a następnego dnia dotyczące strategii rozwoju. Do wyboru albo pora wcześniejsza, czyli od 12 do 15, albo popołudniowa od 15.30 do 18.30. To będą spotkania, podczas których wspólnie porozmawiamy o wyzwaniach, potrzebach mieszkańców i kierunkach rozwoju miasta. Zapisy do 15 maja w Urzędzie Miejskim w Koninie, tymczasem w mieście obok, w Golinie. Mieszkańcy tej gminy oraz organizacje pozarządowe mogą wziąć udział w konsultacjach społecznych dotyczących planowanego projektu adaptacji infrastruktury gminnej do zmian klimatu, realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski. Celem jest zebranie opinii, uwag oraz propozycji, które pozwolą na właściwe dostosowanie planowanych działań do potrzeb lokalnej społeczności. Konsultacje prowadzone są w formie anonimowej ankiety online. Szczegóły pod adresem golina.pl. Konsultacje trwają także w Turku. Miasto prowadzi obecnie pracę nad sporządzeniem programu rewitalizacji, który jest podstawowym dokumentem umożliwiającym prowadzenie przy współudziale lokalnej społeczności kompleksowych działań naprawczych wyprowadzających ze stanu kryzysu na obszarze zdegradowanym, wyznaczonym w wyniku szczególnej diagnozy obszaru całego Turku.

0: Konin FM.
1: Reklama. W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz. Reklama.
0: Wiadomości sportowe Konin FM.
2: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Arsenal czy Atletico Madryt? Dziś w Londynie poznamy pierwszego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów. Po pierwszym meczu żadna z drużyn nie zbliżyła się do wyjazdu na decydujące starcie w Budapeszcie, bo tydzień temu padł remis 1-1. O szczegółach teraz Michał Waszkiewicz.
3: Mecz w Madrycie może nie był porywający, ale miał swoje momenty. Zwłaszcza Atletico mogło czuć niedosyt, bo im bliżej końca meczu, tym zespół Diego Simeone był lepszy. Oby udało się to powtórzyć w Londynie, mówi trener ekipy z Madrytu. Powiem moim piłkarzom, żeby spróbowali zagrać tak jak w drugiej połowie tego pierwszego meczu. Byłoby wspaniale, gdyby to było takie proste. Faworytem starcia jest jednak Arsenal, który nie przegrał w Lidze Mistrzów w tym sezonie żadnego meczu, a jesienią pokonał u siebie Atletico 4-0, mówi trener kanonierów Mikel Arteta. Wykonaliśmy ogromną pracę, aby po 20 latach znów znaleźć się w tym miejscu. Jesteśmy głodni zwycięstwa i awansu do finału. Damy z siebie wszystko. Czuję, że wydarzy się coś niesamowitego. Początek meczu na Emirates o 21:00.
2: A jutro w drugim półfinale mecz Bayern kontra Paris Saint-Germain. Los Angeles Lakers, rywalizację z Oklahoma City Thunder w półfinale konferencji zachodniej koszykarskiej ligi NBA zaczną bez Luki Doncicza. Słoweńska gwiazda wciąż nie wróciła do treningów z pełnym obciążeniem po urazie uda z początku kwietnia. Doncic był najlepszym strzelcem sezonu zasadniczego, średnio notując 33,5 punktu na mecz. Pierwszy mecz rywalizacji Lakers-Thunder dziś w nocy. Ekipa z Oklahoma broni tytułu. Organizatorzy rajdu Dakar zaprezentowali trasę jego przyszłorocznej edycji. 49. edycja po raz 8 odbędzie się w Arabii Saudyjskiej i zacznie się 1 stycznia. Start i metę, na którą kierowcy dotrą ponad 2 tygodnie później, organizatorzy zaplanowali w King Abdullah Economic City nad brzegiem Morza Czerwonego. W sumie kierowcy przejadą blisko 8500 km.

0: Konin FM. Regionalne podsumowanie dnia.
1: Na Błoniach spotkamy budki konińskich kupców. Co roku w internecie można zauważyć komentarze, że na Dniach Konina panowały ceny rodem z nadmorza, a małą gastronomię zapewniały firmy spoza regionu. Tymczasem Konińskie Centrum Kultury chce, by w czasie święta miasta byli obecni nasi rodzimi sprzedawcy. Na profilu społecznościowym KCK podano numer telefonu, pod który mogą dzwonić zainteresowani lokalni przedsiębiorcy. Przypomnijmy, że Dni Konina odbędą się od 19 do 21 czerwca. Pierwszego dnia o godzinie 19 sceną na Błoniach zawładnie raper Kękę. Po nim około 21 wraz z zespołem wystąpi Agnieszka Chylińska. Następnie przewidziano nocną dyskotekę. 20 czerwca o 18 koncert Kacpra Błońskiego, a o 19.30 koniński zespół rockowy Mushrooms. Gwiazdą tego wieczoru będzie zespół Ira, który zagra o 21. Potem znów przewidziano plenerową dyskotekę. Ostatni dzień świętowania to już tradycyjnie wojewódzki konkurs piosenki literackiej na Bulwarze Nadwarciańskim. Artystów z całego regionu będzie można posłuchać od godziny 16, potem w tych klimatycznych okolicznościach o 20 zaśpiewa Elżbieta Adamiak. Będzie to koncert z okazji 50-lecia jej pracy artystycznej. Dodajmy, że w czasie czerwcowych Dni Konina na Błoniach obecne będzie także Wesołe Miasteczko. 1 600 000 złotych. Taką kwotę Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu przekazał Wielkopolskiej Komendzie Państwowej Straży Pożarnej. Pieniądze zostaną przeznaczone między innymi na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych, mobilnej salki edukacyjnej, kamery termowizyjnej oraz środków pianotwórczych i sorbentów. Takie wyposażenie usprawni prowadzenie akcji, usuwanie skutków zanieczyszczeń środowiska niebezpiecznymi substancjami chemicznymi oraz podniesie skuteczność działań strażaków, przez co skróci się czas ich ekspozycji na zagrożenia. Przypomnijmy, że w przypadku poważnych akcji Komenda Wojewódzka wysyła ze wsparciem do Konina swoje ekipy z Poznania. W ostatnich latach ratownicy ze stolicy Wielkopolski przyjeżdżali do nas m.in. gasić pożar jednego z dużych zakładów przy ulicy Przemysłowej. Brali też udział w akcji związanej z gaszeniem nielegalnego wysypiska odpadów przy Marantowskiej w Koninie czy w walce z ogniem na terenie fabryki w Ruminie w gminie Stare Miasto. Każde nowe zakupy realizowane na rzecz Komendy Wojewódzkiej w Poznaniu wpływają także na bezpieczeństwo w naszej części Wielkopolski. Młodzieżowa Rada Miasta Konina chce jeszcze bardziej wsłuchać się w głos nastolatków. Niedawno wiceprezydent odpowiedzialny za edukację Witold Nowak wraz z radnym koordynującym działania młodych radnych Piotrem Czerniejewskim odwiedzili zespół szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego. Byli z nimi oczywiście przedstawiciele Młodzieżowej Rady Gabriela Nasiłowska i Pola Nowak. W planach jest odwiedzenie wszystkich placówek edukacyjnych na terenie miasta. Chodzi o to, by zebrać jak najwięcej opinii i pomysłów od młodych osób, które mieszkają albo tylko uczą się w Koninie. Młodzieżowe rady gmin, miast, powiatów czy województw w wielu miejscach nie są żadną nowością, jednak wciąż ta forma organu doradzającego samorządowcom raczkuje. W niejednej miejscowości ich obecność odgrywa tylko znikomą rolę. Podobnie bywa w Koninie, gdzie Młodzieżowa Rada Miasta nie brała udziału na przykład w opiniowaniu projektów uchwał dotyczących zamknięcia przedszkoli czy jednej ze szkół, a to przecież dzisiejsi nastolatkowie powinni mieć wpływ na przyszły kształt miasta, skoro chcemy, by z niego nie wyjeżdżali. Teraz władze Konina wydają się chcieć naprawić te błędy i bardziej wsłuchać się w zdanie niepełnoletnich osób. Konin drugi w kategorii mieszkalnictwo. Corocznie aktualizowany indeks zdrowych miast analizuje, w jaki sposób samorządy tworzą warunki sprzyjające zdrowiu, bezpieczeństwu i stabilności życia mieszkańców. W czwartej edycji badania oceniono 66 miast na prawach powiatu. Jednym z analizowanych obszarów jest mieszkalnictwo. Indeks pozwala sprawdzić, w jakim stopniu lokalne polityki mieszkaniowe przekładają się na ogólną jakość codziennego funkcjonowania mieszkańców. W analizie miast uwzględniono m.in. zasoby mieszkaniowe, towarzystw budownictwa społecznego, liczbę lokali komunalnych, wydatki miast na gospodarkę mieszkaniową, zakres remontów w zasobie gminnym oraz liczbę osób korzystających z dodatków mieszkaniowych. W tegorocznej edycji liderem tej kategorii po raz trzeci z rzędu został Sopot. Drugą pozycję zajął Konin, notując wyraźny awans z 7 miejsca i osiągając prawie 94 na 100 punktów. Tymczasem wpływ na jakość życia ma wiele czynników, w tym przestrzeń przestrzeń do realizacji pomysłów mieszkańców. Centrum PISOP podało listę oddolnych inicjatyw, które dostały pieniądze na realizację projektów w ramach inicjatywy dla Konina. Jakie przedsięwzięcia czekają nas już wkrótce? Sensoryczny ogród motyli, razem w plenerze cykl wydarzeń integracyjnych mieszkańców, kulturalny Konin dzieciom, rodzinny festiwal nauki, kultury i sztuki, cała naprzód ku nowej przygodzie, taka frajda nie zdarza się na co dzień. Powiedz to głośno, młodzież o emocjach i presji, razem w ogrodzie, trzy spacery każdy inny, łączy nas natura, ekologiczne spacery i warsztaty dla mieszkańców Konina, na jednej fali żeglarska praktyka i integracja, social act, pewna piosenka o Koninie, sport bez metryki, międzypokoleniowa olimpiada sportowa, młodzi organizatorzy kultury, od pomysłu do koncertu, między pokoleniami, zdrowie i kreatywność, mosty pokoleń oraz dzień planszówek. Na każde z tych zadań przeznaczono do 8 tysięcy złotych. Minął rok od otwarcia punktu szybkiego paszportu tymczasowego MSWiA na wielkopolskim lotnisku Poznań-Ławica. W punkcie podróżni mogą wnioskować o wydanie tymczasowego paszportu w nagłych sytuacjach. To rozwiązanie, które w ostatnim roku pozwoliło uratować podróż ponad 2000 osób. Urząd Wojewódzki wychodzi z założenia, że każda usługa publiczna powinna zaczynać się od prostego pytania, czego potrzebują obywatele. Paszport tymczasowy na lotnisku w wyjątkowym przypadku może otrzymać osoba, która przed wlotem utraciła dokument tożsamości, zapomniała zabrać ze sobą lub zorientowała się, że posiadany paszport utracił ważność. Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu stale wprowadza rozwiązania, które mają zwiększyć dostępność do usługi paszportowej. W tym roku przeprowadzono już 3 sobotnie akcje paszportowe w lutym, marcu i kwietniu. Ta inicjatywa spotkała się z dużym zainteresowaniem obywateli, którzy złożyli łącznie blisko 2000 wniosków i odebrali 200 paszportów. W Wielkopolsce działa 11 lokalizacji paszportowych. 5 z nich funkcjonuje w ramach oddziałów Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu oraz jego delegatur w Pile, Kaliszu, Lesznie i Koninie, a 6 działa jako terenowe punkty. To Gniezno, Nowy Tomyśl, Szamotuły, Oborniki, Ostrów Wielkopolski i Środa Wielkopolska.

0: Konin FM. Konin FM.
1: Reklama.
2: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
1: Reklama.
3: Pogoda. Nad morzem i na Kaszubach jutro tylko 8 stopni, na północy 10, w centrum około 23, na południowym wschodzie 27. Dużo chmur, będzie padał deszcz, okresami porywisty wiatr. Na południowym zachodzie, w centrum oraz na północnym wschodzie możliwe burze.

0: Pożar lasu podbił go rajem, z żywiołem walczą setki strażaków. Zgon po policyjnej interwencji w Poznaniu, jutro sekcja zwłok. Dziś poznamy pierwszego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Marcin Krzemiński. Około 300 strażaków gasi pożar lasu w miejscowości Kozak koło Biłgoraja w Lubelskiem. Sprowadzono dwie cysterny, ogień gaszą też dwa śmigłowce. Ogień ciągle nie jest pod kontrolą, mówi kapitan Mateusz Małyszek z biłgorajskiej straży.
2: Akcję utrudnia wzmożony wiatr, pożar, wierzchołkowy pożar lasu. Strażacy, policja kieruje na objazdy, droga między Józefowem a Osuchami zablokowana.
0: W lasach województwa lubelskiego obowiązuje najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Jutro rano ma się odbyć sekcja zwłok mężczyzny, który zmarł po policyjnej interwencji w Poznaniu. Do tragedii doszło wczoraj na Jeżycach. 40-latek miał przeszkadzać i wdać się w awanturę ze służbami, które udzielały pomocy mężczyźnie z rozciętą szyją. Policja użyła gazu pieprzowego, 40-latek stracił przytomność i mimo reanimacji zmarł. Przebieg zdarzenia zarejestrowały kamery nasobne policjantów. Biegły medyk sądowy wstępnie wykluczył przyczynienie się innych osób do śmierci. Miało ją spowodować nagłe zatrzymanie krążenia. Tegoroczne matury zapiszą się jako te, do których ogółem podchodziło najwięcej osób, ale też jako te, w których padł rekord maturzystów uczących się dotąd zdalnie. Ben O'Connor rozmawiał z nimi na warszawskim stadionie, gdzie odbywał się egzamin.
3: W rekordowej liczbie ponad 400 tysięcy maturzystów, którzy podchodzą do egzaminu, prawie 9 tysięcy z nich z wyboru uczyło się zdalnie. W rozmowie często podkreślali, że w konwencjonalnym systemie edukacji trudno było im się odnaleźć.
4: Miałam problemy ze szkołą i ciężko było mi się uczyć.
5: Jak na to, że u mnie na salce było chyba 1000 osób, to było to dobrze zorganizowane.
3: Zorganizowanie egzaminu dla tylu maturzystów stanowi wyzwanie, przyznaje Mateusz Katolicki ze szkoły w Chmurze.
6: W samej Warszawie jest 30 kilka tysięcy maturzystów ogółem, z czego no ponad 10%, bo około 4,5 tysiąca to są maturzyści szkoły w Chmurze.
3: W ciągu dekady liczba uczniów decydujących się na nauczanie domowe zwiększyła się 8-krotnie. Matury to jeden z tych momentów, w których mogą się spotkać.
0: Sport. Arsenal czy Atletico Madryt? Dziś w Londynie poznamy pierwszego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów. Po pierwszym meczu żadna z drużyn nie przybliżyła się do wyjazdu na decydujące starcie w Budapeszcie, bo tydzień temu padł remis 1-1. Michał Waszkiewicz.
7: Faworytem starcia jest Arsenal, który nie przegrał w Lidze Mistrzów w tym sezonie żadnego meczu, a jesienią pokonał u siebie Atletico 4-0, mówi trener kanonierów Mikel Arteta.
8: I feel the energy.
7: Wykonaliśmy ogromną pracę, aby po 20 latach znów znaleźć się w tym miejscu. Jesteśmy głodni zwycięstwa i awansu do finału. Damy z siebie wszystko. Czuję, że wydarzy się coś niesamowitego. Początek meczu na Emirates o 21:00.
0: Na jutro w drugim półfinale mecz Bayern-Paris Saint-Germain. Owce pomogą w utrzymaniu zieleńców w Katowicach. Samorząd wynajął owce odmiany kameruńskiej. Do września będą pełniły rolę naturalnych kosiarek na obszarze bagatela 20 tysięcy metrów kwadratowych.

0: Konin FM. Konin FM. Reklama.
1: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Konin FM 104.1.

środku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. KiK. Więcej niż się spodziewasz.

0: Regionalne podsumowanie dnia.
1: Było pięknie, a zaledwie po kilku miesiącach jest bałagan. W ostatnim czasie na terenie gminy i miasta Tuliszków doszło do co najmniej kilku aktów wandalizmu. Zniszczono ogrodzenie placu zabaw przy ulicy Jana Pawła II, czy uszkodzone zostały elementy zielono-niebieskiej infrastruktury przy stadionie. I to zaledwie kilka z przykładów negatywnych zachowań. Jednak podobnych przypadków na terenie tej gminy jest więcej. Urzędnicy opublikowali na samorządowym profilu w internecie zdjęcie tego, jak przed i po zniszczeniu wygląda wspólna przestrzeń, która powstała całkiem niedawno. Pamiętajmy, że umyślne uszkodzenie mienia stanowi wykroczenie, a w przypadku znacznych szkód jest ono uważane za przestępstwo, zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 5. Władze Tuliszkowa w powiecie tureckim informują, że każdy taki przypadek, który dotyczy mienia gminy, będzie zgłaszany do odpowiednich służb w celu wykrycia i ukarania sprawców. Nie będzie żadnej taryfy ulgowej dla tego rodzaju wykroczeń. Samorząd apeluje też do świadków takich dewastacji, by nie pozostawali obojętni i reagowali na każdą próbę zniszczenia wspólnej przestrzeni, telefonując na policję. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy podpisano porozumienie, które porządkuje jedną z najważniejszych spraw w sytuacjach kryzysowych, czyli to, kto i jak ma ostrzegać mieszkańców przed zagrożeniem. Zgodnie z podpisanym porozumieniem, to stanowisko kierowania Komendy PSP w Słupcy będzie odpowiadało za uruchamianie i odwoływanie alarmów za pomocą syren na terenie całego powiatu. Strażacy będą robić to na polecenie uprawnionych organów, czyli wojewody lub starosty. Ich zadaniem jest utrzymanie w stałej gotowości systemu i natychmiastowe przekazywanie informacji o rozpoczęciu lub zakończeniu alarmu. Starostwo odpowiada z kolei za infrastrukturę techniczną, a więc za sprzęt pozwalający zdalnie uruchamiać syreny alarmowe w całym powiecie oraz zobowiązuje się do zapewnienia całodobowego kontaktu z osobami odpowiedzialnymi w administracji powiatowej za uruchamianie tego systemu. Syreny alarmowe mogą zostać użyte m.in. w przypadku poważnych zagrożeń pogodowych, katastrof przemysłowych, zagrożeń chemicznych lub sytuacji kryzysowych wymagających natychmiastowego ostrzeżenia ludności. System ma być zawsze sprawny, by móc działać bez względu na porę dnia i nocy. Zmiana, która daje szansę, twoja droga do zatrudnienia. To tytuł webinarium, które organizuje punkt informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie.
2: Będziemy mówiły m.in. o tym, jak osoby, które pracują w grupie kapitałowej ZEPAK albo osoby, które są związane z tym sektorem wydobywczo-energetycznym, mogą znaleźć nową pracę albo założyć własną działalność gospodarczą. Na webinarium oczywiście zapraszamy Państwa już teraz i dlatego zapraszamy też do zapisów. Oczywiście link do zapisów i adres mailowy znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej, a webinarium odbędzie się w środę 13 maja o godzinie 10. Natomiast 14 maja w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kole zorganizujemy spotkanie stacjonarne dla wszystkich, którzy chcieliby uzyskać informacje na temat funduszy europejskich na podniesienie kompetencji i kwalifikacji dla osób dorosłych. Na to spotkanie zapraszamy wszystkich mieszkańców Koła i okolic. W trakcie tego wydarzenia będziemy mówiły o tym, jak pozyskać wsparcie z Unii Europejskiej na kursy, szkolenia, studia podyplomowe, zarówno dla osób fizycznych, takich, które nie mają własnej działalności gospodarczej, ale także dla pracodawców i ich pracowników, żeby firmę rozwijać, a wiemy, że kursy i szkolenia teraz znacząco podnoszą jakby status firmy na całym rynku. To spotkanie organizujemy razem z Powiatowym Urzędem Pracy w Kole, dlatego możecie Państwo się zgłaszać bezpośrednio do nas, jak i do Powiatowego Urzędu Pracy w Kole, żeby zapisać się na to spotkanie.
1: Mówiła Justyna Tomczak z PIFE w Koninie. W tym miesiącu czeka nas święto wszystkich mam. Z tej okazji Koniński Oskar zaprasza do kina, kafe na seans filmu Młode Matki. To opowieść o 5 młodych dziewczynach, które zostają matkami, zanim zdążą dorosnąć. Akcja filmu toczy się w specjalistycznym ośrodku, gdzie mimo wsparcia otoczenia bohaterki mierzą się z wieloma problemami. To pełna humanizmu i empatii opowieść belgijskich filmowców o tych, którzy zwykle nie mają głosu. Surowy realizm łączy się z nadzieją związaną z wartością takimi jak solidarność czy wsparcie. Ten film oparty został na obserwacjach z autentycznego ośrodka pomocy i obrazuje on walkę młodych kobiet o lepszą przyszłość dla siebie oraz swoich dzieci. Warto na ten seans przyjść całą rodziną, oczywiście przede wszystkim zabierając mamę. Widzowie będą mogli zdobyć niespodzianki. Projekcja we wtorek 26 maja o godzinie 18, czyli dokładnie w Dzień Matki. To święto obchodzone jest jako wyraz szacunku i wdzięczności mamom. Data obchodów zależy od państwa, w którym jest świętowane. W Polsce to właśnie 26 dzień maja. Początki święta sięgają czasów starożytnych, Greków i Rzymian. Wraz z majem na terenie Wielkopolski do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego włączono 4 nowe jednostki OSP oraz 10 ponownie wpisano na tę listę. Nowe to OSP w Smolicach, powiat krotoszyński, w Kwileniu, powiat pleszewski, OSP w Powierciu, niedaleko Koła oraz w Mielnie w powiecie gnieźnieńskim. A jeśli chodzi o jednostki strażackie wpisane ponownie do Krajowego Systemu, to mowa tu o Ludwinowie koło Jarocina, Targowej Górce i Marzeninie niedaleko Wrześni, w powiecie poznańskim o Mrowinie, Gowarzewie oraz Petnie, Baborowie niedaleko Szamotu, Stróżewie koło Chodzieży, a także Kaczlinie i Międzychodzie. A przy okazji tematu bezpieczeństwa zajrzyjmy do podkonińskiej gminy Stare Miasto. Tam priorytetem pozostaje dalsze wzmacnianie systemu reagowania oraz profilaktyka, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa drogowego, zapobiegania pożarom, a także przeciwdziałania zagrożeniom związanym z narkotykami i przestępczością internetową. W ubiegłym roku na terenie gminy odnotowano 17 wypadków drogowych, w tym jeden ze skutkiem śmiertelnym oraz ponad 200 kolizji. Te dane potwierdzają, że jednym z najważniejszych wyzwań pozostaje bezpieczeństwo na drogach. Z kolei Straż Pożarna odnotowała 141 zdarzeń, w tym 32 pożary i 97 miejscowych zagrożeń. W porównaniu do jeszcze wcześniejszego roku oznacza to spadek liczby miejscowych zagrożeń oraz wzrost liczby pożarów. To, co cieszy, to fakt, że rok temu do użytku oddano nową strażnicę OSP w Żychlinie, a jednostka OSP Lisiec Wielki została ponownie włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na kolejne lata. Podpisano umowę na Przedeckie Centrum Aktywności Międzypokoleniowej. Chodzi o adaptację pomieszczeń zlokalizowanych w Szkole Podstawowej imienia Władysława Umińskiego. W ramach zadania przeprowadzone zostaną roboty rozbiórkowe polegające na demontażu istniejących elementów wyposażenia pomieszczenia. Będą też prowadzone prace remontowe polegające na wymianie drzwi wewnętrznych, uzupełnieniu tynków wewnętrznych, potem malowaniu ścian, montażu rolet, paneli dźwiękochłonnych, nagłośnienia auli i pętli indukcyjnej dla osób słabiej słyszących oraz na budowie sceny. Przedacz, podobnie jak inne miasta w Wielkopolsce i w całym kraju, doświadcza spadku narodzin dzieci, w wyniku czego szkoły pustoszeją. Samorządy szukają nowych pomysłów na takie budynki. Nowa przestrzeń w podstawówce w Przedczu w powiecie kolskim pozwoli realizować ważne misje zarówno na rzecz młodych mieszkańców gminy, jak i ich rodziców oraz dziadków. Będą tam mogły odbywać się różnego rodzaju zajęcia, spotkania i wydarzenia. Wszystko po to, by ani młodzież nie przesiadywała zbyt długo w internecie, ani seniorzy nie spędzali za wiele czasu w czterech ścianach przed telewizorami. Konińska Lewica prowadzi zbiórkę książek. Wielu z nas ma w swoich domach dawno już przeczytane egzemplarze. Czas nadać im drugie życie.
3: Do 9 maja, od soboty, zapraszamy wszystkich chętnych. Można do naszego biura w Koninie, na ulicy Energetyka 3A, przywieźć książki już przeczytane. My te książki odbierzemy, spakujemy i przekażemy dalej.
4: Nie chcieliśmy się ograniczać tylko do nowych książek, ponieważ wiemy, że w starych zbiorach bardzo często można znaleźć perełki, białe kruki i razem z tymi, można powiedzieć, perelowskimi, już nieaktualnymi publikacjami często zdarza się, że trafiają się naprawdę książki wartościowe, które się nie zdezaktualizowały. Wszystkie książki dostaną nowe życie, tylko niektóre niekoniecznie w formie książki.
5: Mamy w swojej placówce kącik taki book crossingu i jest to miejsce między innymi także do tego, aby te książki, które nie wiem, nie przydadzą się seniorom, nie trafią do szpitala, trafiły także do placówki szkolnej, gdzie z nich będą korzystać dzieci.
4: Zbiórka dotyczy wszystkich książek i będziemy gromadzić wszystko, więc jeżeli ktoś ma na zbyciu słowniki, encyklopedie, albumy, atlasy, etc., to jak najbardziej może je w tym tygodniu od do 9 maja przynosić.
1: Mówili Paweł Najman, sekretarz Nowej Lewicy w Koninie, Damian Kruczkowski, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej i Karol Fritz, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na osiedlu Kosławice. Akcja Książkobranie prowadzona jest w siedzibie Lewicy przy ulicy Energetyka 3, a do soboty włącznie, codziennie od 10 do 11 oraz od 18 do 19, a w sobotę dodatkowo jeszcze od 14 do 15. Zapraszamy do Gosławic na wyjątkową lekcję muzealną o polskich strojach i tańcach regionalnych. To będzie spotkanie pełne tradycji, ruchu oraz wspólnego odkrywania kultury. Podczas zajęć poznamy historię i znaczenie strojów ludowych, zobaczymy autentyczne stroje prezentowane przez tancerzy zespołu Wielkopolanie i będziemy mogli dotknąć materiałów, poznać ich fakturę, czyli będzie to ważny element doświadczenia sensorycznego. Stąd mile widziane, by w tym wydarzeniu wzięły udział osoby z niepełnosprawnością słuchu i wzroku. To spotkanie w Muzeum Okręgowym w Koninie poprowadzi Piotr Kulka. Ale nie będziemy tylko publicznością. Oprócz tego, że obejrzymy pokaz tańców z różnych regionów Polski przy akompaniamencie kapeli, to jeszcze będziemy mieć okazję zatańczyć razem z zespołem folklorystycznym Wielkopolanie. Na koniec weźmiemy udział w degustacji potraw regionalnych. Wydarzenie ma charakter otwarty i integracyjny, a jego dostępność zapewni obecność tłumacza języka migowego. Ten projekt został dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Polecamy wybrać się do muzeum na osiedlu Gosławice w sobotę 16 maja o 17. Sprawdźmy, co w inwestycjach w regionie. 1 750 000 złotych miasto Koło przeznaczy na budowę dwóch ulic. Obydwie zlokalizowane są w rejonie starej części miasta. To Kusinierska oraz Zawisze. Samorząd wspomoże także prace konserwatorskie i remontowe przy dwóch zabytkach sakralnych. Miasto przekaże 60 000 złotych dla parafii ewangelicko-augsburskiej w Koninie na remont dachu zakrystii oraz dwóch sterczyn kościoła filialnego w Kole. Do tego 90 000 dla klasztoru Ojców Bernardynów w Kole na remonty konserwatorskie drewnianej podłogi chóru organowego wraz z podestem i schodami. Przyznane środki pozwolą na realizację pilnych prac, które zahamują postępującą degradację obiektów oraz przyczynią się do zachowania ich wartości historycznych i kulturowych. Te działania są odpowiedzią na zgłaszane potrzeby związane z ochroną lokalnego dziedzictwa. I zostańmy jeszcze w Kole, ale tym razem powiedzmy o czymś, co wydarzy się na przełomie wiosny i lata. 14 czerwca w południe na placu Narutowicza odbędzie się 5. zlot pojazdów klasycznych. Tymczasem w Koninie oznaką wiosny jest między innymi tańcząca fontanna, która od kilku dni działa już po zimowej przerwie na jeziorku Zatorze. Wystarczy smartfon, by uruchomić piosenkę i popatrzeć, jak woda potrafi poruszać się w rytm muzyki.
6: Konin FM.
0: Konin FM.
6: Naturalnie, że...

0: Lublin FM. Naturalnie, że lokalnie. Przegląd wydarzeń tygodnia.
1: Podczas konferencji prasowej na rynku w Turku poseł Ryszard Bartosik odniósł się do planów utworzenia batalionu Wojsk Obrony Terytorialnej w regionie, przypominając kulisy tej inicjatywy i swoje zaangażowanie w jej realizację.
2: Spotykamy się na rynku w Turku. Szanowni Państwo, dziś kilka spraw dotyczących Turku i regionu konińskiego. Otóż kilka dni temu przedstawiciele Polskiego Stronnictwa Ludowego ogłosili, że w Turku będzie funkcjonował batalion Wojsk Obrony Terytorialnej kraju. Bardzo z tego się cieszę. To ważna informacja dla powiatu tureckiego, ale warto w tym miejscu przypomnieć rok 2017, kiedy to ogłosiłem swój pomysł, aby po byłym domu dziecka pojawiły się Wojska Obrony Terytorialnej. Szanowni Państwo, wiele pracy mnie to kosztowało, bo trzeba powiedzieć, że najpierw starosta Mariusz Sęńko i przedstawiciele Polskiego Stronnictwa Ludowego chcieli sprzedać ten obiekt za 10 milionów za dzień, duży budynek i 3 ary ziemi. Ja walczyłem o to, aby ten budynek znalazł się w rękach Wojsk Obrony Terytorialnej. I udało się, ale dopiero wtedy, kiedy nikt tego budynku nie chciał kupić. Udało mi się namówić Polskie Stronnictwo Ludowe i wtedy radni Prawa i Sprawiedliwości i Polskiego Stronnictwa Ludowego, bo byliśmy wówczas w koalicji, dopiero wtedy podjęli decyzję o tym, aby przekazać nieodpłatnie ten budynek wojsku. I tak też się stało, ale pomysł był mój, ja za tym optowałem od samego początku, bo gdybyśmy wówczas nie przekazali tego budynku, gdybyśmy wówczas nie przekazali tego terenu, nie byłoby Wojsk Obrony Terytorialnej. Ja chcę Państwu powiedzieć, że to pomysł i projekt zrealizowany przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. A byli tacy w tym czasie m.in. szef PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz, którzy chcieli likwidować Wojska Obrony Terytorialnej. Tak samo jak PSL tutejszy chciał sprzedać ten budynek. Ale udało się, poszli po rozum do głowy i sprawy poszły w dobrym kierunku. Dziś będziemy mieli Wojska Obrony Terytorialnej, ale wszystkim, którzy dziś się przyklejają do tego projektu, chcę powiedzieć, że tak łatwo wtedy to nie szło. Mam tutaj stanowisko Platformy Obywatelskiej, które mówi nie dla bojówek Macierewicza. PSL chciał sprzedać ten budynek, tylko wytrwała walka radnych Prawa i Sprawiedliwości, moja jako posła już wtedy, wicestarosty ówczesnego Dariusza Kałużnego, doprowadziła do tego, że ten budynek został przekazany wojsku. Dlatego dziś wszyscy ci, którzy chwalą się tym osiągnięciem, powinni mówić całą prawdę, jak to było. Ja to chcę przypomnieć. Cieszę się, że 400 żołnierzy będzie tu się szkoliło, ale to nasza decyzja, nasz projekt od początku do końca i dobrze, że zostanie zrealizowany. Wtedy zarzucano mi, że wykorzystuję święto Wojska Polskiego 15 sierpnia 2017 roku, kiedy to apelowałem publicznie do radnych powiatu, aby przekazali ten budynek dla wojska. W internecie, ja tylko chcę zacytować tytuły ówczesnej prasy, byłem dom dziecka ze znakiem zapytania, zostanie komendą WOT, czy poseł Bartosik namówi na to władzę powiatu. Moja konferencja, wojsko czeka na decyzję powiatu. Szanowni Państwo, to trwało tygodniami i się udało, ale wiele ugrupowań, wielu przedstawicieli ówczesnej Rady Powiatu było przeciw. Ostatecznie radni Prawa i Sprawiedliwości, radni Polskiego Stronnictwa Ludowego i radni Towarzystwa Samorządowego zdecydowali o tym, że ten budynek zostanie przekazany wojsku, został przekazany i dziś w roku 2026 będziemy mieli wojsko w Turku. To bardzo, bardzo dobra wiadomość, ale wysiłek wielu, wielu osób i trzeba mówić całą prawdę, jak to było. Szanowni Państwo, sprawa druga. Zawieszony został projekt budowy kolei do Turku i na razie ten projekt nie będzie realizowany, ale pan marszałek województwa podpisał umowę z Polskimi Liniami Kolejowymi, na mocy której wydał środki na rzecz tej inwestycji. Środki z budżetu województwa wielkopolskiego. Pan marszałek województwa nakłonił również samorządy i powiaty powiatu konińskiego i powiatu tureckiego na wydatkowanie środków. I ten projekt z niewiadomych powodów nie jest realizowany. W związku z tym będę pisał pismo do marszałka województwa wielkopolskiego, aby wytłumaczył się z tego, bo pieniądze publiczne zostały zmarnowane. Pieniądze marszałka województwa wielkopolskiego, czyli województwa wielkopolskiego, pieniądze powiatu konińskiego, powiatu tureckiego i poszczególnych gmin powiatu konińskiego i powiatu tureckiego. Marszałek podpisał z tymi gminami umowę i co? Pieniądze zostały wydane. Myślę, że dziś albo powinien zwrócić te pieniądze, albo powinien zająć jasne stanowisko, co dalej z tym fantem zrobić. Jeśli otrzymam jakąkolwiek odpowiedź od marszałka, będę interweniował w Regionalnej Izbie Obrachunkowej, a jeśli będzie trzeba, zgłoszę to odpowiednim organom. Pieniędzmi publicznymi nie można szastać. Trzeba było ten projekt realizować, jak już byliśmy tak daleko. Jeśli tego projektu nie zrealizowano, niech dziś marszałek województwa wielkopolskiego odpowie albo zwróci pieniądze. Może zwrócić nawet z własnej kieszeni, jeśli nie potrafił doprowadzić tego projektu do końca, a podpisywał umowy i brał za to odpowiedzialność. Szanowni Państwo, jedna rzecz, która bardzo zasmuca stanowisko ówczesne Platformy Obywatelskiej, nie dla bojówek Macierewicza, nie dla WOT Turków. Pytam więc publicznie, co to jest za partia? Co to jest za partia? Co to są za ludzie? Co to są za przedstawiciele naszego społeczeństwa? Nie dla WOT-u w Turku. A potem się pod to podszczepiają. Nie dla elektrowni atomowej. Przecież zniszczyli ten projekt. Dziś bylibyśmy już na budowie elektrowni atomowej. Nie dla kolei w Turku. Zniszczyli kolejny projekt. Nie dla projektu wodnego, który miał rekultywować i naprawiać szkody górnicze. Czy oni zawsze muszą być na nie? Co takiego zrobili wam mieszkańcy ziemi turecko-konińskiej, regionu konińskiego, subregionu konińskiego, że zawsze jesteście na nie, że działacie tylko na ich szkodę? Kilka dni temu pojawił się tutaj poseł Nowak. Ten człowiek nie ma wstydu. Zniszczył projekt budowy kolei do Turku, a pojawia się tutaj i mówi o jakichś autach hybrydowych, autobusach hybrydowych, które miał wprowadzić już rok czy dwa lata temu i tego nie zrobił. Wstydziłby się pan, panie pośle. Nie można być zawsze na nie. Po to jesteśmy przedstawicielami tego regionu, po to jesteśmy posłami, po to działamy w służbie publicznej, aby dążyć do rozwoju. Wy niszczycie ten region.
1: Mówił w ostrych słowach poseł Ryszard Bartosik. Ogólnopolskie Mistrzostwa Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy i Ratownictwa Medycznego to wyjątkowa inicjatywa, która łączy rywalizację z nauką i doskonaleniem umiejętności ratowniczych. O kulisach ich powstania, rozwoju i znaczeniu rozmawiamy z organizatorami wydarzenia.
3: Piotr Maciejewski, koordynator medyczny Ogólnopolskich Mistrzostw Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy i Ratownictwa Medycznego.
4: Hubert Graczyk, rzecznik prasowy Ogólnopolskich Mistrzostw KPP i Ratownictwa Medycznego.
1: No to porozmawiamy sobie o tych wspomnianych mistrzostwach. Wyjątkowe wydarzenie, ponieważ chyba takie jedyne w skali kraju. Opowiedzcie o tym w ogóle, skąd się wziął ten pomysł, no i czy tak rzeczywiście jest, jak powiedziałem.
3: Pomysł narodził się jeszcze przed pandemią, gdzie planowaliśmy zorganizować mistrzostwa dla ochotniczych straży pożarnych. Niestety pandemia pokrzyżowała nam plany, ale pomysł powrócił. Po pandemii uruchomiliśmy te mistrzostwa najpierw dla ochotniczych straży pożarnych, ale że zainteresowanie było też również w grupach poza strażami pożarnymi. Dlatego zrobiliśmy je ogólnie dla grupy kwalifikowanej pierwszej pomocy aż do roku 2026, gdzie uruchomiliśmy również dodatkowe kategorie, czyli medyczne czynności ratunkowe i kwalifikowaną pierwszą pomoc z ratownikami medycznymi. Także w rywalizacji mogą brać udział i biorą udział drużyny reprezentujące praktycznie całe środowisko medyczne.
4: Mhm. Ja może jeszcze taką anegdotkę dopowiem, jeżeli chodzi o taką wolę, może nie tyle walki, co takiego oporu, żeby jednak kontynuować to, co się zamierzy, bo przez te dwie pierwsze edycje frekwencja nas jako organizatorów nie za bardzo zadowalała, bo było to 5 drużyn i to tak na ostatnią chwilę te 5 drużyn się udawało zapisać. I pamiętam chyba po drugiej edycji tak Piotrzkowi powiedziałem, że może tak bardziej rozszerzymy te nasze mistrzostwa ogólnie do wszystkich drużyn z kwalifikowanej pierwszej pomocy i jak dużej frekwencji nie będzie, to po prostu sobie damy z tym spokój. No i wystartowała ta trzecia edycja i wtedy chyba z 13 drużyn się od razu zgłosiło.
5: Czyli więc to był strzał w dziesiątkę.
4: Dokładnie tak, więc troszeczkę było trzeba ten plan nasz zmodyfikować i jak widać to się udało, bo teraz po rozpoczęciu zapisów praktycznie 1,5 tygodnia i już mamy komplety drużyn, już rozpoczęliśmy listę rezerwową.
3: Tak naprawdę zapisy rozpoczęły się 15 kwietnia o godzinie 12. Pierwsze zgłoszenie, które do nas dotarło, tak naprawdę drużynie zajęło to 7 minut i 2 sekundy, żeby zgłoszenie pojawiło się u nas na mailu. Do godziny 22 z minutami już na liście startujących było 16 ekip z całej Polski.
5: 7 minut i parę sekund, to jest taki wynik, jak może się pochwalić, nie wiem, Dawid Podsiadło, startując swoim zapisem, czy walką o bilety na swój koncert, więc gratuluję, naprawdę jest widać, że udało się tę inicjatywę popchnąć w dobrym kierunku. Zastanawiam się, czy to jest takie tylko współzawodnictwo, czy też promocja czegoś, promocja właśnie może tej działalności, po prostu tej takiej służby jednak.
3: Naszym głównym celem, jednym z głównych celów jest przede wszystkim podnoszenie umiejętności, podnoszenie kwalifikacji zespołów, które do nas przyjadą. Dlatego, że dzień wcześniej, przed samymi zmaganiami, mamy bloki szkoleniowe, na które zapraszamy fachowców z różnych dziedzin medycyny, specjalistów medycyny ratunkowej, lekarzy specjalistów. Mamy również wykłady z położną, mamy wykłady z medycyny pola walki, mamy specjalistów z ratownictwa technicznego. Także ten 10 lipca, ten dzień szkoleniowy od samego rana jest zarezerwowany tak naprawdę z krótkimi przerwami na szkolenia i po tych szkoleniach następuje weryfikacja wiedzy na zawodach. Wiadomo, rywalizacja tutaj to nie wszystko. Przede wszystkim chcielibyśmy, żeby te drużyny wyniosły z tych mistrzostw wiedzę, tak? Nie zawsze jest możliwość szkolenia się gdzieś w swoich macierzystych powiatach czy w macierzystych jednostkach w taki sposób, jaki my proponujemy. My proponujemy konkretne zadania oceniane przez fachowców z danej dziedziny. Mamy do tego pozorantów, którzy są ucharakteryzowani jak najbardziej realistycznie się tylko da. Jest to ćwiczone również aktorsko. Mamy również w swojej ekipie aktorów, którzy wykonują ten zawód, którzy się również będą utrudniali drużynom działania. Także wiele emocji, ale przede wszystkim wiedza.
5: No to wydaje mi się, że tym bardziej fantastyczna idea wokół tych mistrzostw, no bo no wszyscy chcemy, żeby te drużyny były jak najlepiej przeszkolone. Od tego zależy często ludzkie życie. Zastanawiam się, czy również chcielibyście, żeby pojawiło się na tych zawodach, żeby się pojawili kibice jacyś, może takie postronne osoby oglądające, które zastanawiają się nad pracą w takim zawodzie.
3: Jak najbardziej. Na naszych mediach społecznościowych będzie harmonogram przebiegu mistrzostw. No tutaj akurat nie są wciągnięte bloki szkoleniowe ze względów tutaj technicznych.
5: Tak.
3: Ale jak najbardziej zmagania będą uwzględnione w harmonogramie. Po przyjeździe tutaj do bazy, do centrum, do serca mistrzostw, czyli do jednostki w Szyszłowie, Ochotniczej Straży Pożarnej w Szyszłowie, będzie można pobrać sobie mapę, pojechać na to zadanie, ale nie tylko w dzień, ale też w nocy, bo planujemy zmagania dobowe. Czyli po bloku szkoleniowym drużyny mają tak naprawdę 2-3 godziny, żeby złapać oddech, odpocząć i ruszają na zadania nocne. Dodatkowo tak naprawdę nie wiedzą, o której godzinie wyjadą na te zadania, dlatego że będą informowani na bieżąco, czyli po dostaniu informacji i lokalizacji danego zadania na dojazd o każdej porze w nocy będą mieli tylko 15 minut. Także cały czas muszą być w gotowości, cały czas muszą być ze sprzętem, no i muszą reagować na nasze sygnały. Także zmagania jak i nocne, tak i dzienne.
5: Mm-hmm. A jaka data jest dokładnie tych mistrzostw i miejsce?
3: 10-11 lipca. 10, tak jak mówiłem, jest to blok szkoleniowy. 10 już można powiedzieć, od godziny 22 rozpoczynają się zmagania nocne. Na tym etapie nie możemy podawać dokładnych lokalizacji tych zadań, ale jest to teren powiatu słupeckiego, a dokładnie teren gminy Słupca i gminy Ostrowi. Te wszystkie informacje zostaną w odpowiednim czasie podane na naszych mediach społecznościowych.
1: Mistrzostwa to nie tylko sprawdzian umiejętności, ale przede wszystkim okazja do zdobycia cennej wiedzy i integracji środowiska ratowniczego. Organizatorzy zapraszają wszystkich zainteresowanych już 10 i 11 lipca do udziału w wyjątkowym wydarzeniu. Podczas konferencji prasowej Nowej Lewicy w Koninie zaprezentowano założenia akcji Książkobranie, której celem jest nadanie drugiego życia książkom zalegającym w domowych bibliotekach. Organizatorzy zachęcają mieszkańców do włączenia się w inicjatywę i podzielenia swoimi zbiorami.
6: Paweł Najman, sekretarz Nowej Lewicy. Wiosna, porządki nie tylko na ogrodach, nie tylko na działkach, ale również w naszych mieszkaniach. A tam corocznie problem z książkami już przeczytanymi, które stają się mebelkami, które zbierają niestety kurz. Czy jest na to pomysł? Czy można dać tym książkom drugie życie? Uważamy, że tak. I dlatego nasza propozycja. Przez cały tydzień, od 4 maja do 9 maja, od poniedziałku do soboty, zapraszamy wszystkich chętnych. Można do naszego biura w Koninie na ulicy Energetyka 3A przywieźć książki już przeczytane. My te książki odbierzemy, spakujemy i przekażemy dalej. Co z tymi książkami dalej będzie się działo, opowiedzą partnerzy tej akcji, czyli dyrektorzy Damian Kluczkowski, Miejska Biblioteka Publiczna w Koninie oraz Karol Fritz, zespół szkolno-przedszkolny w Koninie. Proszę bardzo.
7: Kiedy pojawiła się inicjatywa zbiórki książek, pomyślałem sobie, że jest to bardzo dobry pomysł, dlatego że my jako biblioteka też takie zbiórki prowadzimy. Zgłaszają się do nas ludzie, którzy chcą oddać swoje zbiory już im niepotrzebne. Natomiast nie chcieliśmy się ograniczać tylko do nowych książek, ponieważ wiemy, że w starych zbiorach bardzo często można znaleźć perełki, białe kruki i razem z tymi, można powiedzieć, perelowskimi, już nieaktualnymi publikacjami często zdarza się, że trafiają się naprawdę książki wartościowe, które się nie zdezaktualizowały i w tej chwili są, no, już w jakiś sposób zabytkiem, w związku z czym weszliśmy w tę akcję, jakby powiedzieć, z entuzjazmem i przyklaskiem, ponieważ trochę nam to zdejmuje ciężar gromadzenia tych starych książek, na które miejsca nie mamy. Będziemy mogli je wyselekcjonować, czyli na pewno do biblioteki trafią książki nowe, zdatne do dalszego obiegu i te, które być może będą takie sprzed 45 roku, które są już zabytkiem i jako takie powinny być ustawowo chronione. Jeżeli będziemy widzieć, że w tych starszych też jeszcze są takie, które warto włączyć do zbiorów czytelni, czy właśnie do tego specjalnego sprzed 45 roku, owszem, takie też do biblioteki chętnie przyjmiemy. Być może nawet będziemy dzielić się tymi książkami, jeżeli będzie ich tyle, z bibliotekami w powiecie, bo Miejska Biblioteka Publiczna imienia Zofii Urbanowskiej pełni też funkcję biblioteki powiatowej. Dlatego chciałbym też tym dobrem, które ewentualnie do nas trafi, podzielić się z innymi. Reszta książek, wiem z doświadczenia też naszego bibliotecznego, że organizowane są właśnie w szkołach różnego rodzaju akcje i tak jak ustaliliśmy tutaj wspólnie, wszystkie książki dostaną nowe życie, tylko niektóre niekoniecznie w formie książki, ale o tym może opowie pan dyrektor Fritz.
8: Fritz Karol, dyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego numer 1. Pan dyrektor Damian przed chwilą mówił o dobru książek. My w zeszłym roku jako zespół szkół przystąpiliśmy do projektu, który organizowała Miejska Biblioteka Publiczna i mamy w swojej placówce kącik taki book crossingu, więc bardzo dziękujemy za tą inicjatywę. I jest to miejsce między innymi także do tego, aby te książki, które, nie wiem, nie przydadzą się seniorom, nie trafią do szpitala, trafiły także do placówki szkolnej, gdzie z nich będą korzystać dzieci.
7: Zbiórka dotyczy wszystkich książek i będziemy gromadzić wszystko, więc jeżeli ktoś ma na zbyciu słowniki, encyklopedie, albumy, atlasy, etc., to jak najbardziej może je w tym tygodniu od 4 do 9 maja przynosić. One niestety nie trafią na półki, dlatego że biblioteczne, czytelniane półki od słowników, encyklopedii, atlasów już się uginają. W tej chwili wszyscy jakby namiętnie oddają i pozbywają się tego typu publikacji, bo internet wyparł klasyczne encyklopedie i słowniki. W związku z czym te pozycje na pewno dostaną nowe życie, ale w formie zupełnie innej, ponieważ stanowią już w tej chwili makulaturę i jako taka zostanie wykorzystana wtórnie, ale tutaj myślę, że w sukurs właśnie mogą nam przyjść szkoły, które organizują akcje gromadzenia makulatury, oddają tę makulaturę w zamian, otrzymują w różnych programach różne sprzęty, pomoce dydaktyczne, więc to będzie jakby podwójne drugie życie takich publikacji, bo po pierwsze zostanie z nich wyprodukowany nowy produkt, a po drugie szkoły mogą realnie na tym skorzystać, a czytelnicy już niestety nie. Do nas najlepiej, gdyby trafiały książki takie właśnie około 20-letnie najstarsze, ponieważ oprócz tego, że czyta się treść, dzisiaj stety bądź niestety, zależy jak kto na to patrzy, czytamy podwójnie też, bo podoba nam się obraz, podoba nam się jakość wydanej książki, okładka, strony. W tej chwili na przykład literatura młodzieżowa jest bardzo pięknie kolorowo wydawana, bo oprócz treści młodzi ludzie chcą tego dobrego, jakościowo fajnego produktu. Wszyscy chcemy brać do ręki jednak książkę w miarę czystą, niezniszczoną i takie też chcielibyśmy przyjmować, abyśmy mogli uzupełniać ten swój księgozbiór biblioteczny, żeby koninianki, koninianie mogli otrzymywać książkę jak najmniej zużytą. A faktycznie są takie pozycje, które są czytane non-stop, są zapisy, kolejki i wiadomo, że ta książka się zużywa. Oczywiście nie mam do nikogo pretensji, bo to jest naturalny proces. Wszystko, co zostaje wyprodukowane, w pewnym momencie się zużywa. Natomiast my chcielibyśmy na przykład mieć zapas jakichś 2-3 egzemplarzy, które będziemy mogli w razie czego podmieniać.
6: Dlatego bardzo serdecznie jeszcze raz zapraszamy do naszego biura tutaj na Energetyka 3A codziennie od poniedziałku do soboty od 4 do 9 maja w godzinach dopołudniowych od 10 do 11 bądź po południu od 18 do 19 w sobotę od 14 do 15. Jeżeli komuś by indywidualnie zależało na umówieniu się na odbiór, większa ilość, czy nie pasuje termin, to też pod numerem telefonu 605 670 546 można zadzwonić i umówić się na taki indywidualny odbiór. My wszystkich przyjmiemy, wszystkie pozycje odbierzemy, spakujemy i przekażemy dalej, aby ta książka, tak jak panowie dyrektorzy zaznaczyli, zaczęły żyć swoim drugim, miejmy nadzieję, nie gorszym życiem.
9: A może jakaś perełka się trafi?
6: To nigdy nie wiadomo.
7: Znaczy często się tak zdarza, bo mieliśmy już kilka razy taką sytuację, że ludzie czyszczą na przykład mieszkania po dziadkach, rodzicach, oddają wszystko jak leci, później się okazuje, że tam znalazły się książki sprzed 45. Takim fenomenalnym jakby znaleziskiem był kalendarz, słownik, przepraszam, słownik polsko-niemiecki, który trafił się nam pomiędzy książkami z czasów PRL-u. Kiedy otworzyliśmy słownik, znaleźliśmy tam stempel, ale też odręczny podpis Zygmunta Kubiszewskiego z pieczęcią kantyny oficerskiej w obozie jenieckim dla oficerów polskich w Murnau. A Zygmunt Kubiszewski, okazało się, że to był kolinianin, to był też harcmistrz, to był też w czasach swojego dzieciństwa, kiedy był harcerzem, jeden z członków delegacji z powiatu konińskiego, która pojechała na pogrzeb marszałka Piłsudskiego do Krakowa, więc to była taka postać, którą gdzieś odkryliśmy na nowo i tego typu perełki właśnie się znajdują, a słownik, wiadomo, był wydany jeszcze w czasach przedwojennych, opowiadał historię polskiego jeńca wojennego, opowiadał też historię konienianina i w sumie historię dalece przedwojenną, bo na przykład właśnie historię harcerstwa konińskiego, ale też i marszałka Piłsudskiego.
6: Ale też indywidualne takie kwestie. Powiem wam, że mnie na pomysł tej akcji indywidualne doświadczenie, że tak powiem, popchnęło. To znaczy po śmierci w roku taty porządki właśnie w domu rodzinnym robiłem i tam w trakcie właśnie porządkowania rzeczy wśród różnych książek znalazłem dwie stare fotografie, które nikt z rodziny już nie pamiętał, właśnie moich rodziców z rodzicami mamy i teściami taty. I to nagle taka perełka rodzinna, czyli też jest szansa, oprócz tych elementów, które Damian powiedział, takie nasze rodzinne, że coś przy okazji takich porządków może nam w ręce wpaść, o którym nawet nie wiedzieliśmy, że to istnieje. Także jest to okazja, a potem jeszcze jak ze znajomymi, jak tą akcję rozwijaliśmy, jak rozmawiałem, to się okazuje, że no nie chcę jakiejś statystyki to przedstawiać, ale naprawdę bardzo duża część moich rozmówców potwierdzała, że ma na półkach książki, które co roku tam stą, już nie czytam, nie zaglądam, tylko są, bo nie mam pomysłu, co z tym zrobić, nie?
1: Akcja pokazuje, że nawet zapomniane książki mogą zyskać nową wartość jako lektura, historyczny eksponat lub materiał do ponownego wykorzystania. Organizatorzy liczą, że dzięki zaangażowaniu mieszkańców książkobranie stanie się nie tylko zbiórką, ale także okazją do odkrywania lokalnych historii.
10: Konin FM.
0: Konin FM.
10: Naturalnie.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia.
1: Ogólnopolskie Mistrzostwa Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy i Ratownictwa Medycznego to wyjątkowa inicjatywa, która łączy rywalizację z nauką i doskonaleniem umiejętności ratowniczych. O kulisach ich powstania, rozwoju i znaczeniu rozmawiamy z organizatorami wydarzenia.
3: Piotr Maciejewski, koordynator medyczny Ogólnopolskich Mistrzostw Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy i Ratownictwa Medycznego.
4: Hubert Graczyk, rzecznik prasowy Ogólnopolskich Mistrzostw KPP i Ratownictwa Medycznego.
5: Zastanawiam się, czy to jest takie tylko współzawodnictwo, czy też promocja czegoś, promocja właśnie może tej działalności, po prostu tej takiej służby jednak.
3: Naszym głównym celem, jednym z głównych celów jest przede wszystkim podnoszenie umiejętności, podnoszenie kwalifikacji zespołów, które do nas przyjadą. Dlatego, że dzień wcześniej, przed samymi zmaganiami, mamy bloki szkoleniowe, na które zapraszamy fachowców z różnych dziedzin medycyny, specjalistów medycyny ratunkowej, lekarzy specjalistów. Mamy również wykłady z położną, mamy wykłady z medycyny pola walki, mamy specjalistów z ratownictwa technicznego. Także ten 10 lipca, ten dzień szkoleniowy od samego rana jest zarezerwowany tak naprawdę z krótkimi przerwami na szkolenia. I po tych szkoleniach następuje weryfikacja wiedzy na zawodach. Wiadomo, rywalizacja tutaj

0: Da. Jest to ćwiczone również aktorsko. Mamy również w swojej ekipie aktorów, którzy wykonują ten zawód, którzy się również będą utrudniali drużynom działania, także wiele emocji, ale przede wszystkim wiedza.
1: No to wydaje mi się, że tym bardziej fantastyczna idea wokół tych mistrzostw, no bo no wszyscy chcemy, żeby te drużyny były jak najlepiej przeszkolone, od tego zależy często ludzkie życie. Zastanawiam się, czy również chcielibyście, żeby pojawiło się na tych zawodach, że się pojawili kibice jacyś, może takie postronne osoby oglądające, które zastanawiają się nad pracą w takim zawodzie.
0: Jak najbardziej. Na naszych mediach społecznościowych będzie harmonogram przebiegu mistrzostw. No tutaj akurat nie są wciągnięte bloki szkoleniowe ze względów tutaj technicznych.
1: Oczywiście, tak.
0: Ale jak najbardziej zmagania będą uwzględnione w harmonogramie. Po przyjeździe tutaj do bazy, do centrum, do serca mistrzostw, czyli do jednostki w Szyszłowie, Ochotniczej Straży Pożarnej w Szyszłowie, będzie można pobrać sobie mapę, pojechać na to zadanie, ale nie tylko w dzień, ale też w nocy, bo planujemy zmagania dobowe. Czyli po bloku szkoleniowym drużyny mają tak naprawdę 2-3 godziny, żeby złapać oddech, odpocząć i ruszają na zadania nocne. Dodatkowo tak naprawdę nie wiedzą, o której godzinie wyjadą na te zadania, dlatego że będą informowani na bieżąco, czyli po dostaniu informacji i lokalizacji danego zadania na dojazd o każdej porze w nocy będą mieli tylko 15 minut, także cały czas muszą być w gotowości, cały czas muszą być ze sprzętem, no i muszą reagować na nasze sygnały, także zmagania jak i nocne, tak i dzienne.
1: A jaka data jest dokładnie tych mistrzostw i miejsce?
0: 10-11 lipca, 10, tak jak mówiłem, jest to blok szkoleniowy, 10 już można powiedzieć, od godziny 22 rozpoczynają się zmagania nocne. Na tym etapie nie możemy podawać dokładnych lokalizacji tych zadań, ale jest to teren powiatu słupeckiego, a dokładnie teren gminy Słupca i gminy Ostrowi. Te wszystkie informacje zostaną w odpowiednim czasie podane na naszych mediach społecznościowych.
1: Mistrzostwa to nie tylko sprawdzian umiejętności, ale przede wszystkim okazja do zdobycia cennej wiedzy i integracji środowiska ratowniczego. Organizatorzy zapraszają wszystkich zainteresowanych już 10 i 11 lipca do udziału w wyjątkowym wydarzeniu. Maj to miesiąc, w którym wracamy pamięcią do wejścia Polski do Unii Europejskiej. I właśnie w tym kontekście były przewodniczący Młodzieżowej Rady Konina, Grzegorz Orchowski, opowiadał o konkursie dla młodzieży, zachęcającym do pokazania realnych korzyści z członkostwa i przełamywania negatywnych narracji obecnych w sieci.
2: No to tutaj, jeżeli chodzi o filmik, daliśmy takie przykładowe tematy, które człowiek jako osoba, która przystąpiła do tego konkursu, może wykorzystać. I tutaj też poruszyliśmy karty praktycznie z tych tematów poza jednym, czyli właśnie fundusze w mieście, w regionie, ale poza tym właśnie jednym z tych tematów była edukacja, mobilność, czyli właśnie ta praca i nauka za granicą, możliwość przemieszczania się pomiędzy granicami, czy rynek pracy, czy prawa obywatelskie, to jest też jedna z ważniejszych rzeczy. Przedstawiliśmy, kto organizuje ten konkurs i dlaczego organizujemy ten konkurs, jak zrobić dobrą rolkę, w jaki sposób ustawić format filmiku, czyli właśnie format filmiku powinien być w tym 9:16, czyli w pionie, tak jak normalnie oglądamy TikToka. Ta rolka powinna być również mniej więcej w przedziale czasowym 40-90 sekund, żeby to też nie było za dużo. Wiadomo, przedstawiliśmy, że bardzo ważny jest dźwięk, bardzo ważny jest obraz, żeby to również było wszystko widoczne. Przedstawiliśmy możliwości, które również członkowie konkursu mogą zrealizować, czyli na przykład historie, jakie powinny albo jakie mogą zostać użyte do filmiku. Ważne są emocje, i pewne konkrety. Daliśmy również wskazówki,

0: powiedzieliśmy, że jeżeli będzie trzeba, to jesteśmy za każdym razem do informacji i na jaki mail dokładnie zgłaszać się w sprawie pytania.
1: I tutaj na profilach posła Tomasza Nowaka można szukać szczegółowych reguł dotyczących tego konkursu. Do wygrania jest co?
0: Do wygrania jest wycieczka do Europarlamentu. To jest przede wszystkim jedna z ważniejszych rzeczy, a wobec również wygranych będzie dodatkowa wycieczka do Sejmu Rzeczypospolitej i wiadomo, tutaj jest kwestia również gadżetów.
1: Myślicie, że uda się jakoś przebić przez te algorytmy, poprzez te filmiki, które powstaną w czasie tego konkursu? Że to jakoś przynajmniej trochę pomoże?
0: Wiesz co, ja jestem przekonany, że tak. Może jestem człowiekiem, który jest za bardzo pozytywnie myślącym, ale ja wierzę w to, że tym młodym ludziom uda się przełamać pewne algorytmy i że ten konkurs będzie na pewno uświadamiający większość ludzi w internecie, w jaki sposób wygląda sytuacja w aktualnym momencie w Europie i na świecie.
1: No to tak na koniec, czego byś życzył? No właśnie, Polakom, może tu wyszczególnimy z racji wieku. Tak, czego byś na przykład życzył starszym osobom, które są takie sceptyczne wobec Unii Europejskiej teraz z okazji naszej kolejnej rocznicy wejścia do wspólnoty?
0: Rozmawiajcie. Jedna z ważniejszych rzeczy to jest to, żebyśmy rozmawiali wszyscy. Debatujmy, wymieniajmy się zdaniami. To jest naprawdę bardzo ważna rzecz, która w aktualnym momencie możliwe, że jest uciekająca, no bo niektóre osoby też widzę i z młodego, i starszego pokolenia łapią za telefony i uważają, że to jest pewne uwolnienie z tej rozmowy, a my wszyscy powinniśmy dyskutować, nie siedzieć w bańkach informacyjnych, palać pewne relacje, to jest też bardzo ważna rzecz i tego życzę wszystkim.
1: Okej, a sobie jako młodemu Polakowi, młodemu Europejczykowi, czego byś, jakie jest twoje marzenie, jeśli chodzi o rozwój naszej wspólnoty europejskiej?
0: To ja może odniosę się do tego, co przed chwilą powiedziałem. Ja mam nadzieję, że Unia Europejska będzie miejscem, gdzie wszyscy będą debatowali, wszyscy będą rozmawiali i będziemy dochodzić do pewnego konsensusu, gdzie dla każdego będzie chociaż minimum dobra. I uważam, że powinniśmy dążyć wszyscy do tego, żebyśmy osiągnęli pewien konsensus i byli zadowoleni.
1: Grzegorz Orchowski, były przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Konina, Koalicja Obywatelska. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
2: Najlepsze prace mogą nie tylko zdobyć uznanie komisji i internautów, ale też otworzyć drogę do wizyty w Brukseli, miejscu, gdzie na co dzień tworzy się polityka wspólnoty. Z okazji Światowego Dnia Sprzeciwu wobec Bicia Dzieci, obchodzonego 30 kwietnia, rozmawiamy z Robertem Bieleckim o tym, czy przemoc wobec najmłodszych to wciąż aktualny problem i jakie mity narosły wokół wychowania bez kar fizycznych. Moim dzisiejszym gościem jest pan Robert Bielecki, wykładowca na Akademii Nauk Stosowanych w Koninie, organizator ogólnopolskiej konferencji Neurodydaktyka, bliżej ucznia, bliżej mózgu, bliżej sukcesu i autor popularnej książki Nastolatek potrzebuje wsparcia. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Często też słyszy się, mam wrażenie, że winą nieraz za całe zło, a zwłaszcza za to zło, jaka to często młodzież nie jest zła, no obarcza się, no właśnie, bezstresowe wychowanie, no i jak zawsze gdzieś tam odłamkiem otrzymają jeszcze cykliści, no bo to wiadomo. Ale to bezstresowe wychowanie często jest wskazywane jako, a no to tak, to jest, jak coś zrobi młody człowiek i zrobi coś złego, nie wiem, zdarzą się, no nie trudno, nie trzeba daleko szukać jakiejś sytuacji typu jakaś przemoc właśnie w szkole, że kogoś nagrano, że gdzieś szantażowano, potem, że ujawnieniem, nie wiem, czegoś w internecie i tak dalej, taką, tego typu był przemocą, to w szkołach czy w grupach gdzieś tam młodzieżowych zdarzają się takie sytuacje niestety. No to nie trudno wejść w komentarze i zaraz się znajdzie, że a to bezstresowe wychowanie tak się kończy, tak? No i jak odpowiadać?
3: Tylko, że tu już mamy od razu zupełne nieporozumienie, no, ponieważ nie ma czegoś takiego jak bezstresowe wychowanie, prawda? To takie coś zostało gdzieś tam wymyślone w jakiejś przestrzeni takiej społecznej.
2: To jest taki synonim trochę właśnie tego wychowania bez właśnie no jakiś...
3: Bez
2: klapsa, bez takiej.
3: A no właśnie. Ponieważ jeżeli już chcemy mówić o bezstresowym wychowaniu, to albo jest wychowanie, albo tego wychowania nie ma. Mhm. A nie ma czegoś takiego jak bezstresowe wychowanie. To znaczy, że nie ma wychowania.
2: No tak.
3: W tym wypadku. Czyli
2: no to jest takie chyba błędne pojęcie po prostu.
3: Dokładnie. Tak sobie to jest tak powielane, powtarzane, że o, to jest tak zwane bezstresowe wychowanie. Nie ma czegoś takiego jak bezstresowe wychowanie. Ale... Co to oznacza? Znaczy, że wychowanie musi mieć jakieś, toczyć się w jakichś granicach, prawda? I teraz można wychowywać dziecko, a nawet nie można, należy wychowywać dziecko, stawiając mu pewne granice, pewne obowiązki i tak dalej, i tak dalej. Natomiast zupełnie nie trzeba przy tym używać przemocy. Więc jakby samo używanie przemocy wobec dziecka, tutaj mówimy o tym dniu sprzeciwu wobec bicia dzieci, ale przemoc oczywiście fizyczna, która się po prostu objawia w biciu tego dziecka, ale również różnego rodzaju szarpanie dziecka, popychanie dziecka, ale gdybyśmy do tego dołączyli jeszcze takie poniżanie dziecka, to wszystko no właśnie, jest
2: to forma... To nie jest tylko klaps, tak?
3: Dokładnie. Tutaj coś naświetlamy tym dniem, natomiast te wszystkie rzeczy, które zostały wymienione, to jest przemoc wobec dziecka. Czy to będzie przemoc, którą widać od razu gołym okiem, bo dziecko zostało pobite i ma siniaki, na przykład ma jakieś uszkodzenia? Czy to jest taka przemoc, której nie widać na pierwszy rzut oka? To cały czas mówimy o tym, że to jest przemoc, prawda? I tutaj nie ma nic wspólnego to wychowanie bezstresowe, wychowanie stresowe, bo ktoś powie, że aha, gdyby był wychowywany mocną ręką, tak, taką silną ręką, pasem, który wisi i którego używamy, to dostałby dobre wychowanie, a jeżeli tego nie ma, to nazywamy wychowaniem bezstresowym. No nie, no to jest zupełna pomyłka. Takie właśnie myślenie, tak jak czasami niektórzy powtarzają, a no mnie ojciec bił i zobacz, na jakiego porządnego człowieka wyrosłem. No, więc ja bym powiedział bardziej w ten sposób. Na szczęście w twoim życiu poukładało się tak pozytywnie wiele różnych innych aspektów, że pomimo tego, że ojciec cię bił, to wyrosłeś na normalnego, dobrego człowieka i radzisz sobie jakoś w życiu od tej strony emocjonalnej, od tej strony uczuciowej, od strony tworzenia relacji, prawda? Bo,
2: tak. No bo słowo bycie... klucz jakość, bo wydaje mi się, że ilość nieprzepracowanych traum w społeczeństwie też jest bardzo duża i gdzieś one czasami no, siedzą głęboko i nie znamy nawet powodu właśnie ich przyczyny, a czasami nawet nie wiemy, że te traumy gdzieś tam mamy.
3: Tak, oczywiście. Tutaj ilość ma również ogromne znaczenie. Ile razy jestem narażony na przeżywanie tej traumy. I to jest jeszcze to ogromne niebezpieczeństwo, jeżeli mówimy o dzieciach, że dzieci nie mają takiej pełnej świadomości jak osoby dorosłe. One nie postrzegają rzeczywistości w sposób taki szeroki. Nie mają takich czynników ochronnych, które sobie potrafi dorosły człowiek albo zareagować, albo wytłumaczyć, albo to jakoś przepracować, albo odciąć się. Dzieci nie mają tej możliwości i one po prostu jak gąbki chłoną wszystko to, z czym mają do czynienia w swoim dzieciństwie, prawda? I później może być tak, że nawet może nastąpić jakieś wyparcie tego na pewnym etapie. Natomiast samo wyparcie nie daje żadnej gwarancji bezpieczeństwa, że to nie będzie wpływało na życie tego dziecka, kiedy ono dorośnie, kiedy zacznie być młodym dorosłym, później starszym dorosłym. I wtedy wychodzą pewne rzeczy w relacjach, w rodzinie, swojej rodzinie już. I taki dorosły człowiek na przykład zastanawia się, ale dlaczego ja tak się zachowuję? Dlaczego ja tak robię? Dlaczego mam takie schematy reakcji? No i oczywiście należałoby tego szukać pewnie w dzieciństwie.
2: No właśnie. A to jest potem głęboko, trzeba nieraz wejść i samemu się często po prostu nie da tego zrobić. Ważna jest świadomość i refleksja nad tym, czym naprawdę jest wychowanie bez przemocy oraz jakie długofalowe skutki mogą mieć bolesne doświadczenia z dzieciństwa. Właśnie dla takich refleksji obchodzimy dni jak Światowy Dzień Sprzeciwu wobec Bicia Dzieci.
4: Przegląd wydarzeń tygodnia.
2: Ogólnopolskie Mistrzostwa Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy i Ratownictwa Medycznego to wyjątkowa inicjatywa, która łączy rywalizację z nauką i doskonaleniem umiejętności ratowniczych. O kulisach ich powstania, rozwoju i znaczeniu rozmawiamy z organizatorami wydarzenia.
5: Piotr Maciejewski, koordynator medyczny ogólnopolskich mistrzostw kwalifikowanej pierwszej pomocy i ratownictwa medycznego.
1: Hubert Graczyk, rzecznik prasowy ogólnopolskich mistrzostw KPP i ratownictwa medycznego.
2: No to porozmawiamy sobie o tych wspomnianych mistrzostwach. Wyjątkowe wydarzenie, ponieważ chyba takie jedyne w skali kraju. Opowiedzcie o tym w ogóle, skąd się wziął ten pomysł, no i czy tak rzeczywiście jest, jak powiedziałem.
5: Pomysł narodził się jeszcze przed pandemią, gdzie planowaliśmy zorganizować mistrzostwa dla ochotniczych straży pożarnych. Niestety pandemia pokrzyżowała nam plany, ale pomysł powrócił po pandemii. Uruchomiliśmy te mistrzostwa najpierw dla ochotniczych straży pożarnych, ale że zainteresowanie było też również w grupach poza strażami pożarnymi. Dlatego zrobiliśmy je ogólnie dla grupy kwalifikowanej pierwszej pomocy aż do roku 2026, gdzie uruchomiliśmy również dodatkowe kategorie, czyli medyczne czynności ratunkowe i kwalifikowaną pierwszą pomoc z ratownikami medycznymi. Także w rywalizacji mogą brać udział i biorą udział drużyny reprezentujące praktycznie całe środowisko medyczne.
1: Mhm. Ja może jeszcze taką anegdotkę dopowiem, jeżeli chodzi o taką wolę, może nie tyle walki, co takiego oporu, żeby jednak kontynuować to, co się zamierzy, bo przez te dwie pierwsze edycje, frekwencja nas jako organizatorów nie za bardzo zadowalała, bo było to 5 drużyn i to tak na ostatnią chwilę te 5 drużyn się udawało zapisać. I pamiętam chyba po drugiej edycji tak Piotrzkowi powiedziałem, że może tak bardziej rozszerzymy te nasze mistrzostwa ogólnie do wszystkich drużyn z kwalifikowanej pierwszej pomocy i jak dużej frekwencji nie będzie, to po prostu sobie damy z tym spokój. No i wystartowała ta trzecia edycja i wtedy chyba z 13 drużyn się od razu zgłosiło.
2: Czyli to był strzał w dziesiątkę.
1: Dokładnie tak, więc troszeczkę było trzeba ten plan nasz zmodyfikować i jak widać to się udało, bo teraz po rozpoczęciu zapisów praktycznie 1,5 tygodnia i już mamy komplet drużyn, już rozpoczęliśmy listę rezerwową.
5: Tak naprawdę zapisy rozpoczęły się 15 kwietnia o godzinie 12. Pierwsze zgłoszenie, które do nas dotarło, tak naprawdę drużynie zajęło to 7 minut i 2 sekundy, żeby zgłoszenie pojawiło się u nas na mailu. Do godziny 22 z minutami już na liście startujących było 16 ekip z całej Polski.
2: 7 minut i parę sekund, no to jest taki wynik, jak może się pochwalić, nie wiem, Dawid Podsiadło, startując swoim zapisami, czy walką o bilety na swój koncert. Więc gratuluję, naprawdę jest widać, że udało się tę inicjatywę popchnąć w dobrym kierunku. Mistrzostwa to nie tylko sprawdzian umiejętności, ale przede wszystkim okazja do zdobycia cennej wiedzy i integracji środowiska ratowniczego. Organizatorzy zapraszają wszystkich zainteresowanych już 10 i 11 lipca do udziału w wyjątkowym wydarzeniu. Gmina Kleczew przygotowuje się do kompleksowego remontu zabytkowej koparki wielonaczyniowej, będącej ważnym elementem lokalnego dziedzictwa przemysłowego. Inwestycja ma na celu zarówno poprawę bezpieczeństwa, jak i zachowanie obiektu dla przyszłych pokoleń.
6: Ogłosiliśmy przetarg i przygotowujemy się do remontu naszej koparki wielonaczyniowej SHRS 315. Warto wspomnieć, że ta koparka z naszym regionem jest związana już od 61 lat, to znaczy w 1965 w maju, więc za momencik będziemy mieć rocznicę, rozpoczynała tutaj swoją pracę w czasie budowy wkopu udostępniającego na odkrywce Kazimierz Południe i była to główna maszyna wydobywająca węgiel na tej odkrywce. Warto wspomnieć, że ona wykopała niemalże połowę węgla, jaki na tej odkrywce był, czyli ponad 50, prawie 57 milionów ton węgla i zebrała ponad 2,5 miliona metrów sześciennych nakładu. To są przeolbrzymie masy ziemi. No i przez lata ta koparka przeszła wraz z macierzystą odkrywką trasę aż od Kazimierza Biskupiego do Kleczewa, gdzie zakończyła pracę 22 października 2010 roku na odkrywce Kazimierz Północ. No i wtedy po wyprowadzeniu jej już z wyrobiska na powierzchnię maszyna została wyremontowana i przekazana miastu Kleczew. No więc po tylu latach najwyższy czas na kolejny remont naszego eksponatu. Ten remont będzie kompleksowy, to znaczy demontujemy i montujemy barierki na przeciwwadze, będziemy wymieniać blachy o grubości 3 mm zarówno na podstawie, jak i na podłodze przeciwwagi, a także na dachach rozdzielni, czyli no będziemy wymieniać te elementy, które uległy przez te ostatnie lata skorodowaniu. Bardzo nam zależy na tym, aby przede wszystkim osoby, które znajdują się, przebywają w pobliżu tej koparki, były bezpieczne, więc będziemy również weryfikować elementy konstrukcji i elementy nośne maszyny pod kątem zachowania statyki maszyny. Będziemy również przeprowadzać bardzo szczegółowe i specjalistyczne badania. Badanie wizualne, badanie magnetyczno-proszkowe, a jeżeli osoby będące na miejscu, które będą dokonywać tych oględzin, stwierdzą, że potrzebne jest również specjalne badanie ultradźwiękowe spoin, to również jesteśmy na to przygotowani. Prace skończymy na zabezpieczeniu antykorozyjnym konstrukcji koparki, wykonamy piaskowanie i malowanie oraz zabezpieczymy liny wciągarki oraz liny stalowe. Termin realizacji zadania to 31 sierpień tego roku i szacujemy, że ta cała inwestycja będzie nas kosztować około 370 tysięcy złotych. No ja w tym momencie bardzo się cieszę, że koparka Dolores jest na terenie gminy Kleczew, ale że nie jesteśmy jej właścicielem, ponieważ skoro 370 tysięcy, nazwijmy to, na taką małą koparkę, to ja sobie nawet nie mogę wyobrazić, ile by kosztowało remont Dolores. Dla porównania, długość naszej koparki, tej małej, to 34,5 metra, a Dolores ma aż 118 metrów. Dolores jest również wyższa aż o 23 metry od naszej koparki, znaczy nasza ma 15, a Dolores 38. No i teraz nasza koparka jest 8 razy lżejsza, znaczy waży zaledwie 333 tony, a Dolores ponad 2690 ton. Więc mamy małą kopareczkę, którą traktujemy jako nasze dziedzictwo kulturowe, dbamy o nią, a nie sprzedajemy. A to jest też taka ciekawostka, bodajże ze 2 lata temu pojawiła się oferta, abyśmy sprzedali tą naszą koparkę. Wtedy potraktowałem to bardziej jako formę żartu, ale zadzwoniłem do człowieka, który nam przysłał maila do urzędu i się okazało, że to nie jest żaden żart, że faktycznie on chciałby ją odkupić, wywieźć do Kolumbii, gdzie ona dalej by pracowała. Na stole leżała bardzo atrakcyjna kwota, ale powiedziałem, że no ale to jest nasze dziedzictwo kulturowe, no my nie możemy tego sprzedać, bo to jest poza tym atrakcja turystyczna. Wtedy pan jeszcze zaoferował, że poza pieniędzmi dostarczy nam tutaj 2 helikoptery, które będą mogły być zwiedzane przez turystów. Ale ja mówię, no ale tutaj helikoptery, no co helikoptery mają wspólnego z Kleczewem? My tutaj, kopalnia była, tej koparki potrzebujemy, a nie helikopterów, więc jak gdyby do transakcji nie doszło. Ale to mówię, taki bardzo, bardzo ciekawy epizod sprzed 2 lat. Warto jeszcze wspomnieć, bo uważam, że niewiele osób o tym wie, ale w regionie pracowała również bliźniacza koparka, która była bohaterką wyjątkowej operacji przeprowadzonej pod kryptonimem, uwaga, Przerzut. Tak nazwano transport koparki SHRS 315 z odkrywki Gosławice na odkrywkę Jóźwin i teraz uwaga, przez Jezioro Gosławskie. To się działo w dniach od 11 do 17 czerwca 1971 roku i była to pierwsza tego typu przeprawa w Europie. Czyli ważąca wtedy 342 tony koparka pokonała akwen na promie pontonowym. No i ten prom pontonowy został zbudowany przez wojsko, było wojsko angażowane do tej operacji. Wjazd na prom odbył się z takiego specjalnego pomostu przy pomocy wciągarek czołgowych. No i teraz na jeziorze prom wspierały takie wojskowe pchacze i kutry holownicze, a na lądzie takie no, czołgi roboty. Oś trasy, żeby było wiadomo, którędy dokładnie płynąć, wyznaczał promień lasera. I teraz łączna długość tego transportu, czyli pomiędzy odrywkami, wyniosła 7 km, z czego około 3 km przez przeszkody wodne, czyli przez jezioro, przez kanał i przez Strugę Biskupią, zamiast 30 km, które koparka musiałaby wtedy pokonać na własnych gąsienicach trasą lądową. Przeprowadzenie i przygotowanie całej operacji powierzono wojsku oraz pracownikom kopalni węgla brunatnego Konin. Także, jak więc Państwo widzicie, zarówno koparki, jak i sama kopalnia dostarczały nie tylko węgiel, ale również mnóstwo niesamowitych historii, a naszą rolą, w tym uważam moją jako burmistrza, jest ich po prostu pielęgnowanie.
2: Prace obejmą szeroki zakres działań technicznych i konserwacyjnych, a ich zakończenie planowane jest na koniec sierpnia, informował burmistrz gminy Kleczew Mariusz Musiałowski.
7: Konin FM.
8: Konin FM.
7: Naturalnie, że lokalnie.
9: Wilczyn to gmina położona w północno-zachodniej części powiatu. Zajmuje obszar 83 km kwadratowych, na którym mieszka 6400 mieszkańców. Gmina podzielona jest na 16 sołectw. Miejscowość po raz pierwszy wzmiankowana w dokumentach w 1316 roku. W połowie XV wieku Wilczyn był już miastem prywatnym, 1458, należącym do Parajów, Zbierzglina i Wrześni. Z nieznanych przyczyn miasto ponownie uzyskało przywilej lokacyjny w pierwszej połowie XVI wieku. W 1870 roku Wilczyn utracił prawa miejskie i nigdy już ich nie odzyskał. Wykopaliska archeologiczne świadczą o tym, że na terenie gminy znajdowały się niegdyś grodziska obronne, z których dwa na Mrówkach nad Jeziorem Kownackim oraz okop nad Jeziorem Suszewskim stanowią atrakcję turystyczną gminy. W Mrówkach rekonstruowany gród w okresie wakacyjnym funkcjonuje jako muzeum na wolnym powietrzu. Na terenie gminy znajduje się sporo innych zabytków świadczących o pozycji tego obszaru w przeszłości. Do najważniejszych należą kościół gotycki wzniesiony w 1566 roku z rzeźbą gotycką Madonny z Dzieciątkiem wykonaną w latach 1420-30 w Wilczogórze. Drewniany kościół szpitalny o konstrukcji zrębowej z 1781 roku również w Wilczogórze. Dwór z przełomu XIX i XX wieku wraz z parkiem w Kopydłówku. Pałac z roku 1928 z parkiem w Kopydłowie. Dwór z XIX wieku w Kownatach zniszczony. Wiatrak Koźlak z 1781 roku w Wilczogórze. Na terenie wsi Maślaki zachowały się relikty dawnego cmentarza ewangelicko-augsburskiego, luterańskiego, z kamiennymi nagrobkami z końca XVIII stulecia. W miejscowości Wiśniewa urodził się Ignacy Zakrzewski, wybitny wydawca źródeł historycznych, stanowiących podstawę badań nad dziejami historycznej Wielkopolski. Wśród nich znajdują się akta procesu polsko-krzyżackiego z 1339 roku z zeznaniami świadków opisującymi wielkie zniszczenia wschodniej Wielkopolski w czasie zbrojnej wyprawy krzyżackiej w 1331 roku, zakończonej wrześniową bitwą pod Płowcami. W zachodniej i północno-zachodniej części gminy znajduje się ciąg jezior rynnowych, w znacznej części otoczonych lasami, które mogą stanowić doskonałą podstawę rozwoju turystyki i wypoczynku. Są to jezioro Wilczyńskie o powierzchni 174 hektarów oraz Kownackie, Wójcickie i Suszewskie. Ta część gminy należy do Powickiego Parku Krajobrazowego. Dominującą rolę w gospodarstwie gminy odgrywa rolnictwo. Użytki rolne zajmują 6300 hektarów, z czego 5900, ponad 94% stanowią grunty orne. Łąki i pastwiska zajmują zaledwie 5%, a sady 0,7% powierzchni użytków rolnych. Obok żyta i ziemniaków uprawia się pszenicę, jęczmień i buraki cukrowe. W hodowli dominuje trzoda chlewna. W gminie funkcjonuje około 800 indywidualnych gospodarstw rolnych. Poza rolnictwem działalność prowadzi około 235 podmiotów gospodarczych zatrudniających 320 osób. Tekst pochodzi ze strony powiat.konin.pl.
8: Konin FM.
4: Naturalnie, że lokalnie.
2: Niektórzy mogą myśleć, że część zadań powierzonych pracownikom Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego to bycie upierdliwym, chociażby przez zakładanie monitoringu, ostatnio wspomaganego przez sztuczną inteligencję. Jak się z tego tłumaczy kierownik Wydziału Paweł Figurski?
1: Mieliśmy już takie informacje, w którym przesadzamy, że gnębimy, że próbujemy wyciągać pieniądze z kieszeni kierowców. Ja zawsze mówię tak, jak ktoś chce zrobić na złość policji i ktoś chce zrobić na złość Straży Miejskiej, to niech po prostu nie popełnia wykroczenia. I zrobi im na złość i może się z nich śmiać, że nie da im ani grosza. Jeżeli popełniam wykroczenie i robi to świadomie, bo też trzeba zrozumieć, że ktoś mógł popełnić to wykroczenie bardzo nieświadomie. Co prawda nieznajomość prawa czy jakieś zagapienie się też nie jest wytłumaczeniem, ale powiedzmy sobie szczerze, no nie wiem, nie chcę się tłumaczyć za wszystkie służby, ale policja i Straż Miejska nie musi kogoś karać. To, że musi być kara za dane wykroczenie, ale ta kara nie musi być pieniężna, może być pouczeniem, tak? Także mówię, i naprawdę to są bardzo rozsądne osoby. Jeżeli ktoś ma świadomość tego, że popełnił to wykroczenie, to kłótnia z pracownikami Straży Miejskiej czy z funkcjonariuszami policji, no niczego nie wnosi, tak? No to są też osoby, które mają ich za zadaniem nie zareagowanie na dane wykroczenie czy przestępstwo, też z ich punktu widzenia jest w jakiś sposób nieprawidłowością, więc oni muszą to na to zareagować, tak? Nie oni są twórcami prawa, nie oni są twórcami na przykład pewnych ograniczeń. Oczywiście konsultuje się z nimi pewne ograniczenie prędkości, dane zakazy. Ktoś może powiedzieć, no kłopota ten zakaz skrętu, tak? No ale jest. Tak. I te 700 osób, które dostały ten mandat, to są powiedzmy 1/10 osób, które tam przejeżdżały. No to co można powiedzieć o całej reszcie, która respektowała te przepisy prawa? Czy są naiwniakami? No nie, no mają świadomość tego, że straciły 15 sekund jadąc kawałek dalej, tak? Ale nie mają mandatu. Więc mówię, ten monitoring to jest jedno z ich zadań, to jest wychwytywanie tych, ale też chcemy, żebyśmy stworzyli taką przestrzeń, w których przestanie wreszcie być niszczona infrastruktura miejska.
2: To jest ważne i monitoring tu na pewno pomaga.
1: No tak, bo mówię, dzięki temu na przykład mamy wychwycenie sprawcy, który zniszczył, pamiętacie państwo, fontannę z koniem, tak? Strasznie chciał się zabawić w Jokera i zniszczył, ale monitoring, dzięki monitoringowi wychwytał sprawcę tej. Ale takich dewastacji mamy mnóstwo. I ja współpracując z moim kolegą z Wydziału Gospodarki Komunalnej, bo zgłaszaliśmy prośby i składaliśmy wnioski o dofinansowanie do tego monitoringu, no nie mamy szczęścia. Zresztą jak nasza przeprawa mostowa też nie mamy szczęścia do dofinansowań z projektów takich, ale radzimy sobie, mówiąc krótko. I co roku ja zawsze na bieżąco śledzimy informacje dotyczącą ilości wydatków na naprawy po dewastacjach. No i niestety rosną, tak? I to jest przerażające. I tutaj też nie jest tak, że my uważamy, że na przykład kamera się powinna tutaj pojawić, bo to jest nasze zdanie. Przed tym, zanim wybraliśmy punkty, gdzie będziemy montować te kamery, komunikowaliśmy się ze Strażą Miejską, z policją, ale rozmawialiśmy też na przykład z przedstawicielami różnych stowarzyszeń, które też nam przekazywały swoje informacje. Rozmawialiśmy ze starszymi osobami, gdzie oni się czują na przykład bardziej zagrożeni. No nie wszędzie te kamery też mogą się pojawić, ale też nie chodzi nam o to, żeby te kamery wszędzie były. Mówię, kształtowanie fajnych przestrzeni, naprawdę fajnych przestrzeni, które powodują, że tam się chce chodzić. A tam, gdzie się chce chodzić, tam pojawiają się ludzie. A osoby popełniające jakiekolwiek wykroczenia nie lubią miejsc, w których jest dużo ludzi, bo to są potencjalni świadkowie mojego wykroczenia. Czyli jeżeli my stworzymy takie przestrzenie, w których będą się poruszać osoby, w których będą się, nie wiem, będzie na tyle przejrzyście, będzie na tyle jasno, zieleń będzie na tyle fajnie skomponowana i odpowiednie będzie oświetlenie, to te kamery są niepotrzebne. Ja naprawdę nie jestem mega zwolennikiem tego, żebyśmy stworzyli system Wielkiego Brata, bo to nie o to chodzi. Ja jestem mieszkańcem tego miasta i cokolwiek robię na tym, to jak ktoś mi mówi, no to teraz będziesz nas gębił. Nie, ja tu mieszkam. Moje dzieci tu mieszkają, moja żona tu mieszka. Ja chcę, żeby oni też byli bezpieczni, tak? Bo to też ma aspekt taki osobisty. I mówię, jeżeli ktoś może mi powiedzieć, że ja komuś robię na złość, no jak komu robię na złość, tak? No ja też tu jeżdżę, też tu chodzę. Też chcę, żeby tu było fajnie, bezpiecznie. Chciałbym, żeby się nikomu tutaj nic nie działo. No, to jest oczywiście utopia. Ale na przykład pewne działania związane ze współpracy z różnymi instytucjami, takimi jak policja, straż, bardzo dobrze współpracuje nam się z każdym elementem, z każdą instytucją, która odpowiada za bezpieczeństwo. Bo dla nas to też było istotne, żebyśmy zaraz jak przejąłem tutaj, że tak powiem, współpracę w tym wydziale, dla mnie priorytetem było ściągnięcie wszystkich zadań z urzędu, dotyczących bezpieczeństwa, żeby były u nas. One były rozsiane pojedynczo po różnych wydziałach, ale mówię, jeżeli mamy patrzeć na coś komplementarnie, to one muszą... I prosiłem pana prezydenta, ja chcę to zadanie, ja chcę to zadanie, ja chcę to zadanie. I stworzyliśmy rzeczywiście, mam fantastyczny zespół osób, które zajmują się tymi zadaniami, na przykład bezpieczeństwo na wodzie. Pan Jacek Kruszyński też się tym zajmuje. To jest dodatkowe zadanie, które do niego doszło. Monitoring też nagle się pojawił u nas, też był w innym wydziale. Przejęła to pani Ewelina Skowrońska. Mówię, co jakiś czas, jakie są nowe zadania z bezpieczeństwa. My nigdy nie mówimy nie. Wchodzimy to, robimy to. Mam współpracowników, którzy bardzo chętnie siadamy razem, rozmawiamy, jakie mają pomysły. Pytamy się też innych. I mówię, i te wszystkie zadania, które ściągamy, to nie są zadania, które wszystkie wykonujemy od tak sobie wymyślając, tylko na przykład rozmawiamy. Mamy bardzo dobrych naszych przyjaciół w inspekcji sanitarnej. Bardzo dobrze współpracuje nam się z lekarzem weterynarii. Teraz mieliśmy niedawno sytuację związaną z ptasią grypą, gdzie właśnie na tych zespołach rozmawiamy. I to nie są zespoły, na których siedzą poważni panowie, którzy mówią do siebie per pan, panie rektorze, panie... Tylko najczęściej to są nasi koledzy, z którymi jesteśmy na ty, tak? Ja mówię, funkcjonując 20 parę lat na tym rynku, to powiem szczerze, ja pamiętam przeważnie panów komendantów, którzy byli moimi kolegami z innych wydziałów, a dzisiaj to są osoby na stanowiskach i mówię, i naprawdę nasza współpraca jest bardzo dobra. My nie bronimy się. Jeżeli mamy jakiekolwiek opcje typu jakakolwiek debata społeczna organizowana przez Komendę Miejską Policji, a to jest, one się odbywają rzeczywiście bardzo często, bardzo chętnie uczestniczymy. Nigdy się nie boimy pytań od mieszkańców. Różnie jesteśmy odbierani. Są takie osoby, które powiedzmy bardzo ciężko i mocno cisną na nas w zakresie tego, że na przykład uważają, że powinniśmy więcej zareagować, albo mocniej zareagować, albo oni uważają, że gdzieś tam była taka reakcja i u nas powinna być taka sama. To tak nie jest, to tak nie funkcjonuje. My nigdy nie robimy niczego, czego na co nam prawo nie pozwala, tak? Bo każda reakcja, która wiąże się z wydatkowaniem środków publicznych, niestety będzie się wiązała z tym, że będziemy kontrolowani. Tak jak teraz na przykład jesteśmy w trakcie kontroli Najwyższej Izby Kontroli z zakresu działań miasta, jeżeli chodzi o reagowanie na uchodźców, którymi też się zajmowaliśmy.
2: No właśnie, to tak idealnie, płynnie przejdziemy do mojego ostatniego pytania. Chciałem się zapytać już tak kończąc, jak przez te lata, który kryzys był takim kryzysem najtrudniejszym być może do pokonania, najbardziej zaskakującym, czy to była powódź, pandemia, wojna na Ukrainie, w którym momencie tak naprawdę musieliście, no pracujecie cały czas 24 na dobę, ale to był taki moment, który dał wam wycisk.
1: Najbardziej zmęczony w pracy przez moje 20 parę lat byłem w czasie powodzi w 2009 roku, bo powiem szczerze, mieliśmy wtedy tak mocno obciążony dyżurowy jeszcze w powiecie wtedy, że był taki moment, w którym po prostu zasypiałem stojąc. Ale to była duża powódź. Zresztą mówię, żeby uzmysłowić sobie, jak to była duża powódź, no to mamy dzisiaj poziom wody około 260, normalnie około 300-330 to jest poziom wody na rzece, a wtedy było 574, czyli można sobie, jaka to była wielka woda. Jeszcze wtedy zaczęły się prace nad bulwarem w Koninie, firma musiała na szybko zasypywać wały, żeby nie zalało miasta. A jeżeli chodzi o miasto, to powiem tutaj jest dość duże obciążenie non-stop, dlatego że nikt sobie nie potrafi uzmysłowić tego, że w powiecie nie ma zadań gminnych, czyli nie ma bezpośredniego przełożenia na mieszkańca. Tutaj mamy problemy od najprostszych problemów miejskich i one właściwie trwają cały czas. I rzeczywiście jednym z najbardziej obciążających dla nas okresów to był okres pracy przy uchodźcach. I pomimo tego, że rzeczywiście bardzo często mieliśmy takie zarzuty, że miasto nic nie robi w zakresie uchodźców, to ja zawsze podkreślałem jedno. Bardzo często przez 20 parę lat słyszałem, że miasto czy samorządy nic nie robią. I to są najczęściej takie zarzuty, które są od osób, które bardzo często, bardzo mocno reagują i bardzo często kończą swoją pomoc. A proszę zobaczyć, samorząd cały czas wspiera sam. I oczywiście ktoś powie, no tak, ale robicie to za pieniądze publiczne, tak, za podatki. No dobrze, ale robimy to w sposób komplementarny. Czyli te osoby, które wchodziły na opiekę miasta, miały zapewniony WIGT, opiekunek, miały zapewnione wszelkie wsparcie techniczno, psychologiczno, jakiekolwiek były komplementarnie zaopiekowane, tak? I do dzisiaj tak jest. I mówię, i wtedy mieliśmy
2: tak... Właśnie, my rozmawialiśmy wtedy, tak. Przecież ja z panem rozmawiałem, jak wojna wybuchła, jak ta pierwsza fala uchodźców napłynęła. o tym, jak się przygotowujecie do tego i jakie pierwsze wtedy wdrożyliście tutaj procedury. Jeszcze wtedy nie było wiadomo do końca, jak reagować, bo...
1: Nie było przepisów prawa wtedy.
2: Nie było przepisów prawa, dokładnie. Czy wtedy pamiętam, jak pan mi opowiadał, że czekacie tak naprawdę, co wojewoda powie.
1: Tak.
2: I były wtedy oczekiwania, gdzie tych uchodźców umieścić, bo nie było wiadomo, czy wojewoda ich weźmie gdzieś do siebie, sami tak. Gdzieś się rozlokuje. Znaczy, tak,
1: wtedy rzeczywiście był taki problem, bo bardzo mocno wtedy była zawiązana taka społeczna inicjatywa, która zresztą była bardzo chwalebna, bo ona jest taka oddolna. One zawsze są najlepsze. Z tego, co się pamiętam, nazywa się chyba Niewidzialna Ręka Pomocy. Jakoś tak się nazywało. W każdym razie bardzo fajna inicjatywa, która pomagała osobom, które powiedzmy tu przyjechały do Konina i nagle szukały, pomagały w jakiś sposób, transferowały kwestie osób do czyichś lokali. Ale dla nas z punktu widzenia przepisu prawa było to zawsze bardzo problematyczne, ponieważ my nie możemy sobie pozwolić na to, żeby przekazać daną osobę do kolejnej osoby, nie znając tego, jakie tam są warunki, co to są za osoby, czy ta osoba będzie na pewno w pełni... Ale w przypadku takich inicjatyw oddolnych na pewno w jakiś sposób było to weryfikowane. Ja, broń Boże, negatywnie nie daję, tylko że mówię, my nie możemy działać w ten sposób. I dlatego wtedy rozmawialiśmy, że czekamy na decyzję wojewody, bo nam bardzo mocno zależało, żeby wojewoda uznał nasze lokale. My zgłosiliśmy lokale na terenie miasta.
2: Hotel Konin chyba chociaż.
1: Hotel Konin, zgłosiliśmy jeszcze tam jeden lokal, ale uznaliśmy, że on jest za, nie dawał gwarancji dobrej jakości. I mówię, to o tym rozmawiam, o tej odpowiedzialności, jeżeli chodzi o kwestię jakości tych pobytu. I zgłosiliśmy wtedy DPS i czekaliśmy tylko na decyzję wojewody. Naprawdę, czekaliśmy mocno na decyzję wojewody, żeby DPS powiedział, ja biorę te dwa lokale. Było, o co chodziło. Bo wtedy wiedzieliśmy, że będzie na pewno dobrze to sfinansowane. My załatwiliśmy, to miasto załatwiało warunki. To my kupowaliśmy pralki, lodówki, żelazka. Oczywiście zwracaliśmy się o rekompensatę, ale nie wszystko zostało nam zrekompensowane. Część wydano z pieniędzy tylko po to, żeby te osoby, które są tutaj na terenie Konina, czuły się naprawdę jak w domu, tak? I mówię, jak tylko uzyskaliśmy, a pan prezydent pisał takie pisma ponaglające do pana wojewody i z prośbą i rzeczywiście no, czekamy, bo mieszkańcy tu czekają i rzeczywiście jest taka wola do tego, żeby współpracować i rzeczywiście uruchomiono to. Później zresztą teraz zostaliśmy poproszeni w związku z tym, że nasze instytucje miejskie i nasz wydział zajmujący się sprawami społecznymi, ale też Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie robi to naprawdę tak dobrze, że pan wojewoda poprosił, żebyśmy przejęli kolejny obiekt, w którym znajdują się osoby uchodźcy, czyli hotel Kakadu, który wcześniej nie był pod naszą kuratelą, tak? A teraz jest, bo stwierdziono, że akurat te procedury są tak dobrze tutaj wypełnione i że osoby, które są tam znajdują się, są opiekowane w sposób naprawdę dobry, więc mówię, powierzono nam, dano nam kolejny powód do tego, żebyśmy się poczuli dumni, że jesteśmy godni zaufania. Więc mówię, jak nie ma przepisów prawa, bo z reguły to tak jest, uproszczając, wszystko, co się wydarza, a prawo mówi, nie mówi wprost, co trzeba zrobić, to jest nasze zadanie, żebyśmy my znaleźli tymczasowe rozwiązanie, dopóki to prawo się nie pojawi. I zawsze, cokolwiek się będzie działo, znając życie, mówię, się śmieję, bo to też jest hipotetyczna sytuacja, jak spadnie meteoryt, to znając życie, my tam będziemy pierwsi, będziemy się zastanawiali, co z tym zrobić, dopóki ktoś nie wymieni ustawy, co zrobić z meteorytami, które spadają na terenie miasta. I my znamy każdą sytuację problematyczną na terenie miasta. Ja przeszedłem z piechotą całe miasto. Naprawdę. Zresztą znam to miasto, mieszkam tu 47 lat, więc znam je jak własną kieszeń. Nie ma takiego miejsca, w którym nie byłem. I my mamy świadomość tego, że co występuje, gdzie jest. Jesteśmy przynajmniej w miesiącu prawie w każdej części miasta. Znamy bardzo dobrze ulicę Janowską, którą podobno miasto zaniedbuje. Znamy problematykę ulicy Szerokiej, znamy problematykę ulic na ulicy Kamiennej, w Kamienicy, przepraszam. Znamy każdą, dzielnicę Gaj, czy dzielnicę Pątnów, Łężyn, znamy wszystkie dzielnice. My jesteśmy tam, sprawdzamy, jeździmy, sprawdzamy, wnosimy uwagi dotyczące na przykład funkcjonowania zieleni miejskiej, prosimy nasze instytucje, sprawdzamy, weryfikujemy, czy one zostały spełnione. Między innymi mamy już rozpisane projekty dotyczące rozwoju monitoringu na terenie miasta i to też wiąże się z tym. My uczestniczyliśmy, jako jedni z pierwszych uczestniczyliśmy w spotkaniu dotyczące projektu budowy elektrowni atomowej i zadawaliśmy najbardziej dziwaczne pytania dotyczące tego, czy będziemy świecić w nocy, co będzie, jeżeli się wyleje i spadnie na przykład samolot na taki reaktor. Zadawaliśmy takie pytania, jakie by zadawał przeciętny mieszkaniec, bo my musimy to wiedzieć, chociażby po to, że jak mieszkaniec do nas zadzwoni, żebyśmy my mogli odpowiedzieć właśnie na te pytania.
2: No właśnie, czyli tak jak zapowiedziałem, pan Paweł Paweł Figurski pierwszy zawsze, gdy coś się dzieje. Dziękuję za tą rozmowę i
1: dziękuję.
4: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
9: Ślesin to duża gmina miejsko-wiejska położona w środkowej części powiatu konińskiego. Obszar gminy wynosi 146 km kwadratowych i podzielony jest na 26 sołectw. Zamieszkuje go 14 tysięcy osób, z czego ponad 3 tysiące stanowią mieszkańcy Ślesina. Miasto położone jest przy drodze numer 25 prowadzącej z Ostrowa Wielkopolskiego do Bydgoszczy. Historia Ślesina sięga roku 1231, kiedy to książę Konrad Mazowiecki podarował wieś Szleszyno biskupom poznańskim. W roku 1358 król Kazimierz Wielki nadał wsi prawa miejskie. Przez kilka stuleci Ślesin należał do uposażenia biskupów poznańskich i był związany z kluczem ciążeń. W XVIII wieku przeszedł w ręce prywatne. W roku 1870 zaborca w ramach represji po powstaniu styczniowym odebrał Ślesinowi prawa miejskie, których przywrócenie nastąpiło w 1921 roku. Od XV wieku Ślesin leżał na ważnym trakcie handlowym, którego znaczenie podniosło przeniesienie stolicy z Krakowa do Warszawy. Tu również znajdowała się jedna z komór celnych dawnego powiatu konińskiego – Kleczew, Tuliszków, Rudzica koło Konina. Oryginalnym zabytkiem miasta jest łuk triumfalny z orłem napoleońskim wzniesiony według miejscowej tradycji w roku 1812 przez mieszczan ślesińskich na cześć cesarza Napoleona. Z innych zabytków należy wymienić neogotycki kościół świętego Mikołaja i dobrego pasterza z początku naszego wieku z kamienną kropielnicą z X wieku. Należy także wskazać na pałac Mielżyńskich w Piotrkowicach z przełomu XVIII i XIX wieku. We wsi Lichań Stary, dawnym mieście z 1458 roku, usytuowanej około 9 km od Ślesina, znajduje się znane w Polsce i coraz szerzej poza granicami kraju sanktuarium maryjne, będące celem pielgrzymek wiernych. Rangę sanktuarium podnosi budowana od 1995 roku, a konsekrowana w czerwcu 2004 roku pięcionawowa bazylika o całkowitej powierzchni 10 tysięcy metrów kwadratowych. Wysokość nawy głównej wynosi 40 metrów. W bazylice znajduje się 7 tysięcy miejsc siedzących i 10 tysięcy miejsc stojących. Szczególnym bogactwem gminy są jej walory rekreacyjno-wypoczynkowe. Na terenie gminy znajduje się ciąg dużych jezior, w tym Jezioro Ślesińskie, Wąsowsko-Mikorzyńskie, Lichańskie oraz duże obszary leśne, które stanowią 20% powierzchni gminy. Ta część gminy należy do Goplańsko-Kujawskiego Obszaru Krajobrazu Chronionego. Jeziora połączone z kanałem Warta-Gopło stanowią wielokilometrową, pięknie usytuowaną trasę turystyczną. Nad jeziorami zlokalizowane są liczne ośrodki wypoczynkowe oferujące kilka tysięcy miejsc noclegowych, a w samym Ślesinie nowoczesna marina dla kilkudziesięciu jachtów wraz z zapleczem. W gospodarce gminy obok rekreacji i turystyki dominuje rolnictwo. Powierzchnia użytków rolnych wynosi 8600 hektarów i są to w większości grunty orne. Łąki i pastwiska stanowią 15%, a sady prawie 2% powierzchni użytków rolnych. Obok żyta i ziemniaków uprawia się pszenicę, buraki cukrowe i rośliny pastewne. W hodowli dominuje trzoda chlewna i bydło. W gminie jest 1300 indywidualnych gospodarstw rolnych. W południowej części gminy prowadzona była eksploatacja węgla brunatnego, w wyniku której powstało jezioro z nowoczesną bazą dla nurków w Honoradzce, a na bazie surowców wydobywanych przy zdejmowaniu nakładu w odkrywkach rozwinęła się produkcja materiałów budowlanych. Ogółem poza rolnictwem na terenie gminy prowadzi działalność 600 podmiotów gospodarczych, w których pracuje niemal 2000 osób, z czego w przemyśle 600 osób. Tekst pochodził ze strony powiat.konin.pl.
7: Konin. że lokalnie.
9: Honorowi obywatele Konina. Jan Paweł II, święty Kościoła katolickiego. Uchwała nr 566 Rady Miejskiej w Koninie z dnia 18 czerwca 1998 roku. Jan Paweł II. Karol Józef Wojtyła, późniejszy Jan Paweł II papież. Urodzony 18 maja 1920 roku w Wadowicach. Zmarły 2 kwietnia 2005 roku w Watykanie. Polski duchowny rzymskokatolicki, biskup pomocniczy krakowski w latach 1958-1964, a następnie arcybiskup metropolita krakowski 1964-1978. Kardynał w latach 1967-1978. Zastępca przewodniczącego Konfederacji Episkopatu Polski 1969-1978. 264. papież i 6. suweren Państwa Watykańskiego w latach 1978-2005. Jan Paweł II w czerwcu 1998 roku został honorowym obywatelem miasta Konina.
4: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
9: Województwo konińskie. Województwo w centralnej Polsce istniejące w latach 1975-1998, powstałe ze wschodniej części dawnego województwa poznańskiego. Obszar województwa wynosił 5139 km kwadratowych, a ludność w 1998 roku wynosiła 480 tysięcy mieszkańców. Województwo w 1998 roku podzielone było na 18 miast i 48 gmin, w tym 4 miejskie, 14 miejsko-wiejskich oraz 30 wiejskich. Wyróżniki na tablicach rejestracyjnych w województwie konińskim to KF, KM i KN. Graniczyło z 6 województwami, od północy z bydgoskim na długości 68 km i włocławskim 94 km, od wschodu z płockim 60 km, od południa z sieradzkim 74 km i kaliskim 108 km. Od zachodu z poznańskim 74 km. Z gmin konińskiego utworzono następujące powiaty województwa wielkopolskiego: kolski, koniński, słupecki, turecki i powiat grodzki Konin. W województwie mieszkało 480 tysięcy osób. To dane z 1998 roku, z czego około 42% w miastach. Gęstość zaludnienia wynosiła 93 osoby na kilometr kwadratowy. Największymi miastami były Konin, Turek i Koło. Urząd rejonowy w Kole dla gmin Babiak, Chodów, Dąbie, Grabów, Grzegorzew, Kłodawa, Koło, Kościelec, Olszówka, Osiek Mały, Przedecz, Sąpolno, Wierzbinek oraz miasto Koło. Urząd rejonowy w Koninie dla gmin Golina, Grodziec, Kazimierz, Biskupi, Kleczew, Kramsk, Krzymów, Rychwał, Żgów, Skulsk, Stare Miasto, Ślesin i Wilczyn oraz miasta Konin. Urząd rejonowy w Słupcy dla gmin Lądek, Orchowo, Ostrowite, Powic, Pyzdry, Słupca, Strzałkowo, Witkowo i Zagórów oraz miasta Słupca. Urząd rejonowy w Turku dla gmin Brudzew, Dobra, Kawęczyn, Malanów, Przykona, Świnice Warckie, Tuliszków, Turek, Uniejów i Władysławów oraz dla miasta Turek. 1 stycznia 1999 roku weszła w życie ustawa o nowym podziale administracyjnym Polski. Województwo konińskie w większości przyłączone zostało do województwa wielkopolskiego. Tylko 3 gminy, Grabów, Świnice Warckie i Uniejów, zostały przyłączone do województwa łódzkiego. Gminę Pyzdry włączono w skład powiatu wrzesińskiego, a gminę Witkowo do powiatu gnieźnieńskiego, wchodzących w skład województwa wielkopolskiego. Pozostały obszar województwa konińskiego podzielono na 4 powiaty: kolski, koniński, słupecki i turecki oraz miasto na prawach powiatu Konin. Czytamy na pl.wikipedia.org. Z kolei konińskie zagłębie węgla brunatnego obejmuje swoim zasięgiem kopalnię węgla brunatnego Adamów, już nieistniejącą, i kopalnię węgla brunatnego Konin, a także zespół elektrowni pątnów Adamów Konin oraz obiekty towarzyszące. Zasoby surowca szacuje się na 1 200 000 ton. Wydobycie na dużą skalę rozpoczęto po 1955 roku. Wydobycie roczne wynosiło około 20 milionów ton. Wielkie kopalnie odkrywkowe i rozległe zwałowiska nakładu ziemnego silnie przekształciły krajobraz. Tereny wyeksploatowane są stopniowo rekultywowane.
7: Konin FM.
4: Konin FM.
7: Naturalnie, że lokalnie.
9: Molina to gmina miejsko-wiejska położona w centralno-zachodniej części powiatu konińskiego na skraju Pojezierza Kujawskiego. Zajmuje obszar 99 km kwadratowych, który zamieszkuje prawie 12 tysięcy osób, w tym 4,5 tysiąca w Golinie. Gmina dzieli się na 18 sołectw i 3 osiedla. Przez jej terytorium przebiegają ważne szlaki komunikacyjne. Drogowy i kolejowy na linii Warszawa-Poznań wraz z wjazdem na autostradę A2. Golina znana jest od XIV wieku. Prawa miejskie uzyskała w 1362 roku na mocy przywileju Kazimierza Wielkiego dla Stanisława Kiwały z Ostrowa. Było to miasto prywatne, siedziba rodu Golińskich, następnie Żychlińskich. Do rozbiorów należała do województwa kaliskiego. W 1793 roku dostała się pod zabór pruski. W latach 1807-15 znajdowała się w granicach Księstwa Warszawskiego, a po roku 1815 Kongresowego Królestwa Polskiego. W 1870 roku Golina utraciła prawa miejskie, by odzyskać je ponownie w 1921 roku. Wieś Radolina, leżąca w granicach gminy, to miejsce pochodzenia Piotra Wysza, biskupa krakowskiego i pierwszego kanclerza Uniwersytetu Krakowskiego, odnowionego w 1400 roku. Ze Sługocina pochodził profesor i rektor krakowskiej Alma Mater Mikołaj, piszący się również z Pyzdr, twórca statutów tej uczelni. W przyszłość uniwersytetu wpisał się także Bazylii Goliniusz, zwany Fabrycjusem, jego profesor i rektor. W Przyjmie zachowały się ruiny dawnej rezydencji rodu Przyjemskich herbu Rawicz, wzniesionej na przełomie XV-XVI stulecia i zniszczonej w okresie wojny polsko-szwedzkiej w 1655-60 roku. Ród Przyjemskich należał do polskiej elity politycznej końca XVI i początków XVIII stulecia. W dziejach Wielkopolski swą obecność zaznaczył licznymi fundacjami. Dzięki nim powstały liczne murowane klasztory w Kobylinie, Koźminie, Rawiczu. Byli założycielami wielu miast, w tym Rawicza, właścicielami ponad 100 wsi i kilkudziesięciu miast. Dochodzili do najwyższych zaszczytów w państwie polskim, w tym marszałka Królestwa Polskiego. Wsławili się w dyplomacji i dzielnie przelewali krew na polach bitew. Z występujących zabytków należy wymienić zespół dworsko-pałacowy w Golinie z XIX wieku, drewniany kościół parafialny w Golinie z XVIII wieku, kościół parafialny w Myśli Bożu z XVI wieku oraz obraz Matki Bożej Pocieszenia, pochodzący z początku XVII wieku, umieszczony w ołtarzu głównym kościoła pod wezwaniem Matki Bożej Pocieszenia w Kawnicach. Atrakcją turystyczną gminy są obszary położone nad Wartą w części należącej do Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego, gdzie występuje wiele gatunków ptaków i roślin niespotykanych na innych terenach, w tym rzadka roślinność wodna i bagienna. Celom turystycznym służyć może również Puszcza Bieniszewska, na której skraju leży Jezioro Głodowskie o powierzchni 54 hektarów. Gospodarka gminy ma charakter rolniczy. Użytki rolne zajmują 7,2 tysiąca hektarów, z czego 5 stanowią grunty orne, a 1000 łąki i pastwiska. Duże zróżnicowanie gleb pociąga za sobą i zróżnicowanie upraw. Obok żyta i ziemniaków uprawia się pszenicę i buraki cukrowe. W produkcji zwierzęcej w ostatnim okresie rozwija się hodowla bydła mlecznego, produkującego mleko wysokiej jakości dla wielu firm znanych w całej Polsce. W okolicach Goliny funkcjonuje około 2,3 tysiąca indywidualnych gospodarstw rolnych. W samym mieście rozwinął się przemysł obuwniczy, spożywczy i metalowy. Działalność prowadzą też przedsiębiorstwa budowlane. Ogółem poza rolnictwem działalność prowadzą 623 podmioty gospodarcze, w których pracuje blisko 1000 osób. Tekst pochodził ze strony powiat.konin.pl.
7: Konin FM.
4: Najbardziej roztańczone radio w regionie.
9: Wielkopolska. Mała ojczyzna każdego konianina. Rogalowe Muzeum Poznania. Rogalowe Muzeum Poznania to żywe centrum poznańskich tradycji i kultury. Mieści się w samym sercu Poznania na Starym Rynku z widokiem na wieżę ratuszową z koziołkami. To miejsce dla wszystkich, którzy chcą poznać lepiej Poznań, jego specyfikę, język oraz symbole, ze szczególnym uwzględnieniem rogali świętomarcińskich. W kameralnej, swobodnej atmosferze pokazów na żywo. Z humorem i z interakcją z innymi gośćmi. W ofercie znajdują się pokazy dla mieszkańców i turystów, organizacja wyjątkowych spotkań firmowych oraz oryginalne warsztaty edukacyjne, w tym nowy program.

0: Kowalski, burmistrz miasta od 21 grudnia 1918 roku, a następnie od 14 kwietnia 1919 roku, wybrany ponownie w wyborach do Rady Miejskiej, przeprowadzonych zgodnie z dekretem dnia 4 lutego 1919 roku, złożył rezygnację w dniu 22 czerwca 1920 roku. 2 lata później został honorowym obywatelem Konina.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
0: Gmina Strzałkowo warta jest odwiedzin chociażby ze względu na kilka interesujących zabytków. Do najciekawszych i zarazem najcenniejszych zaliczany jest niewątpliwie kościół pod wezwaniem świętej Doroty, postawiony w centrum Strzałkowa. Świątynię wzniesiono w 1934 roku na miejscu dawnego drewnianego kościoła z 1397 roku. Z przeszłości zachowało się jego wyposażenie: rokokowy krucyfiks procesyjny, barokowa monstrancja, kielich i ornaty z początku XVIII wieku. Miłośnicy drewnianych kościołów znajdą coś dla siebie m.in. w Graboszewie. Stoi tu drewniana świątynia pod wezwaniem świętej Małgorzaty z drugiej połowy XVI wieku i z XVII wieku. Pełni ona funkcję kościoła parafialnego. Inne drewniane kościoły, z których najstarsze dedykowane są na XVIII wiek, zwiedzimy w Ostrowie Kościelnym, Stawie i Brudzewie. Ten ostatni pochodzi z 1826 roku. Gratką dla miłośników książek z pewnością będą gościanki. Należały one od 1831 roku do rodziny Jana Hulewicza, przedstawiciela polskiego ekspresjonizmu, pisarza, malarza i wydawcy. W jego pięknym dworze gośćmi byli różni znani pisarze, artyści, malarze, kompozytorzy. Bywali tu m.in. Jarosław Iwaszkiewicz, Emil Zagadłowicz, Ludomir Różycki, a także noblista Władysław Stanisław Reymont, mieszkający wówczas w pobliskim Kołaczkowie. Turystów zainteresują również piękne obiekty przyrodnicze, w tym parki dworskie, na przykład założony w pierwszej połowie XIX wieku park w Strzałkowie. Wart uwagi jest również XIX-wieczny park w Wólce, do którego prowadzi przepiękna aleja dojazdowa zwana Kasztanówką. Platan klonisty w parku w Stawie to jedna z wielu przyrodniczych ciekawostek gminy Strzałkowo. Gmina Strzałkowo leży w centralnej Wielkopolsce, w powiecie słupeckim, bezpośrednio przy najważniejszych drogowych i kolejowych szlakach komunikacyjnych wschód-zachód. Droga krajowa nr 92, autostrada A2, linia kolejowa E20. Powierzchnia gminy wynosi 142 km², na których mieszka ponad 10 tysięcy osób, w tym w Strzałkowie 5352 osoby. Gospodarka gminy zdominowana jest przez rolnictwo. Działalność gospodarczą prowadzi około 670 podmiotów. Jednym z najbardziej znanych miejscowych przedsiębiorstw jest spółdzielnia mleczarska Udziałowców Strzałkowie, której wyroby znane i cenione są na terenie całego kraju. Gmina posiada bardzo dobrą infrastrukturę techniczną. Miejscowości w 100% zelektryfikowane i zwodociągowane, a wszystkie drogi lokalne mają nawierzchnię asfaltową. Dla podniesienia jakości życia mieszkańców systematycznie rozbudowywane są sieci kanalizacyjna i gazowa, dostępny jest również szerokopasmowy internet. Przebywając na terenie gminy, warto zobaczyć zabytkowe drewniane kościoły w Graboszewie, Stawie, Brudzewie i Ostrowie Kościelnym oraz pałace, które pomimo upływu lat wciąż robią spore wrażenie na zwiedzających. Dla miłośników aktywnego wypoczynku na łonie natury niewątpliwą atrakcją będą szlaki rowerowe gminy Strzałkowo o łącznej długości 90 km. Z kolei pasjonatom historii polecamy miejsce pamięci w Łężcu, gdzie przed laty przebiegała granica pomiędzy zaborami pruskim i rosyjskim. Czytamy na www.strzałkowo.pl.
1: Konin FM.
2: Konin FM.
1: Naturalnie, że lokalnie.
0: Wielkopolska. Mała ojczyzna każdego konianina. Muzeum Broni Pancernej powstało w latach 1963-1964 z inicjatywy generała dywizji Zygmunta Duszyńskiego, pełniącego w tym czasie obowiązki głównego inspektora szkolenia Wojska Polskiego. Dzięki staraniom ówczesnego komendanta oficerskiej szkoły wojsk pancernych, pułkownika dyplomowanego Henryka Kudły oraz podpułkownika inżyniera Zygmunta Szopy, kierownika cyklu eksploatacji i remontu, w budynku obecnej prezentacji zgromadzono pojazdy pancerne różnego typu.

0: grudniu 2008 roku kolekcja 37 pojazdów muzeum została wpisana do rejestru zabytków Wielkopolski. W marcu 2015 roku Muzeum Broni Pancernej, Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych, a właściwie Izba Tradycji Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu zostało przekształcone w Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu, czyli oddział Muzeum Wojska Polskiego. Czytamy o tym na www.muzeumbronipancernej.pl.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
0: Wielkopolska, mała ojczyzna każdego konianina. Brama Poznania opowiada o początkach państwa polskiego i wyspie katedralnej. Nie znajdziecie tu muzealnych eksponatów. Brama przedstawia historię w nowoczesny sposób z wykorzystaniem multimediów i światła. Brama Poznania jest miejscem dostępnym i otwartym. Ekspozycja dostosowana jest dla osób starszych, rodzin z małymi dziećmi oraz osób z niepełnosprawnościami. Przez cały rok organizuje mnóstwo wydarzeń, takich jak warsztaty, wystawy czasowe, koncerty, zajęcia dla dzieci i dorosłych czy konferencje naukowe. Pracowników tej instytucji inspiruje nie tylko historia Wyspy Katedralnej, ale również zadziwiające bogactwo natury tego miejsca. Bo Brama Poznania to również przestrzeń spotkań nad rzeką, gdzie można odpocząć i złapać oddech. Brama Poznania jest pierwszym w Polsce centrum interpretacji dziedzictwa, stworzonym na wzór podobnych instytucji działających za granicą. Łączy ona ekspozycję, która otwiera odbiorcom drogę do poznania ważnego miejsca historycznego, jakim jest Poznańska Wyspa Katedralna, bezpośrednio z tym miejscem. Wydarzenia, których Wyspa Katedralna była świadkiem, odegrały istotną rolę w historii naszego państwa. Ale Brama Poznania jest także miejscem pozwalającym odkryć korzenie każdego z nas. Czerpiąc z tego, co było, tworzy to, co jest i buduje to, co będzie. Zwiedzając Bramę Poznania, poznajemy własną historię i fakt, że jesteśmy u siebie. Zwiedzanie Bramy Poznania składa się z dwóch etapów. Pierwszym z nich jest unikatowa ekspozycja znajdująca się w minimalistycznym budynku, a drugim spacer po Wyspie Katedralnej. Audioprzewodnik dostępny jest w aż 8 wersjach językowych. Polskiej, angielskiej, niemieckiej, hiszpańskiej, francuskiej, czeskiej, rosyjskiej i ukraińskiej. Możliwe są różne warianty zwiedzania dla młodzieży i dorosłych oraz dla rodzin z dziećmi. Czytamy o tym na www.bramapoznania.pl.
2: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
0: Gmina Powic. Typowo turystyczny charakter posiada obdarzona wspaniałymi darami natury wizytówka powiatu słupeckiego, jaką jest gmina Powic. Atrakcyjnie położona między największymi jeziorami powiatu słupeckiego. Jeziorem Powickim o powierzchni 1217 hektarów i jeziorem Niedzięgiel o powierzchni 638 hektarów. Rokrocznie przyciąga setki turystów, amatorów wypoczynku na łonie natury. Z uwagi na nieskażone środowisko i krajobraz zaliczono Powic i jego okolice do Powickiego Parku Krajobrazowego, ustanowionego rozporządzeniem wojewody konińskiego z dnia 16 grudnia 1998 roku.
1: Konin FM.

proszę państwa, uwaga! Jeszcze, jeszcze, jeszcze! Znów zagrajmy jeszcze raz. Wabank, wabank z fortuną. Tak to zwykle bywa. Kto nie naraża nigdy się na

opłakaną. Kocham twoje włosy, kocham twoje ręce. Kocham, kocham każdego dnia więcej. Kocham cię wieczorem i kocham cię rano. Kocham roześmianą, kocham zapłakaną. Kocham twoje włosy, kocham twoje ręce. Kocham, kocham.